0: SK2.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała dwa razy. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torby i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. W sądzie była Ela Piotrowska.
2: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
3: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
2: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
4: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
2: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
4: Kara jest stosunkowo niska.
2: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
1: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do środka Tuli Luli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Kilka zmian dla kierowców na Palki Strykowskiej w Łodzi. Pojawił się nowy lewoskręt, wymieniono nawierzchnię i powstały drogi rowerowe. Sprawdziliśmy też, co dzieje się na innych ważnych ulicach w mieście.
5: Największe zmiany czekają łodzian w okolicach Alei Palki, mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi.
6: Mamy już gotową nową organizację ruchu na Strykowskiej Palki Wojska Polskiego. Pojawił się zapowiadany nowy lewoskręt, który na pewno spowoduje, że dużo większa ilość samochodów będzie miała szansę przejechać na zielonym świetle właśnie w kierunku ulicy Nowosolnej. Ten lewoskręt był potrzebny właściwie od lat. Nie była to trudna praca, ale wymagała troszkę zaangażowania. Musieliśmy zniwelować krawężniki, zmienić organizację ruchu. Pojawił się też nowa sygnalizacja świetna, dedykowana właśnie temu lewoskrętowi. Ale to jeden z elementów tej inwestycji, tego remontu na te Aleja Palki. Tym głównym jest tak naprawdę wymiana asfaltu na odcinku od ronda Solidarności w kierunku Strykowa. Został nam ostatni odcinek. Większość z tych prac została już zrealizowana, a ten odcinek, który pozostał, to odcinek od ronda Solidarności w kierunku ulicy Smutnej. Po zakończeniu tego odcinka będziemy mieli te wszystkie prace związane z wymianą nawierzchni już za sobą. Oprócz tego udało nam się tak skoordynować pracę, że pojawiają się też nowe drogi rowerowe wzdłuż parki w kierunku centrum. W kierunku Strykowa te prace przeprowadziliśmy w zeszłym roku, więc można powiedzieć, że na Aleja Palki w najbliższych latach miasto remontowań inwestycyjnie nie zamierza wracać. Udało się zrobić wszystko to, co było potrzebne do zrobienia i będziemy mieli i lepszy ruch, i równiejszy asfalt, i będzie można przejechać rowerem, a miasto będzie miało święty spokój przez najbliższe lata.
7: Ulica Strykowska na odcinku od Inflanckiej do Wojska Polskiego to miejsce, w którym od dłuższego czasu obserwowaliśmy duże utrudnienia w ruchu kołowym wywołane dużym natężeniem w ruchu drogowym w kierunku Nowosolnej.
5: Tłumaczy Konrad Kulawiak z Urzędu Miasta Łodzi.
7: Taka sytuacja powodowała z jednej strony długi czas oczekiwania na odpuszczenie skrzyżowania w tym kierunku, a z drugiej strony blokowanie pasa dojazdu na wprost przez odstające w kolejce pojazdy. Zaproponowaliśmy więc zmianę w organizacji ruchu polegającą na dodaniu kolejnego lewoskrętu. Zmianę wtedy dokonaliśmy przy niedużych nakładach kosztowych, zmniejszając wyspę rozdzielającą pasy oraz zmieniając układ pasów ruchu drogowego. Z pewnością zmiana ta spowoduje zwiększenie ilości pojazdów opuszczających skrzyżowanie na jednym cyklu sygnalizacji świetlnej, co spowoduje z pewnością także zmniejszenie kolejki pojazdów odstających na ulicy Strykowskiej. Podobnych zmian w organizacji ruchu dokonujemy w innych częściach miasta. W dniu wczorajszym na ulicy Więckowskiego, na odcinku od ulicy Wulczańskiej do Zachodniej, wprowadziliśmy dwa kierunki ruchu, co z pewnością odciąży ulicę Gdańską, ulicę Prochnika. Także w niedalekiej przyszłości planujemy zmianę w organizacji ruchu na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Lodową poprzez wprowadzenie

0: ulicy Klonowej do Czarnkowskiej i przejedziemy tylko w kierunku centrum i zmieni się też trasa linii 65 i 96. Natomiast pojawiły się też ułatwienia dla prowadzących samochody i tutaj na ulicy Więckowskiego możemy skorzystać pomiędzy Włóczańską a Zachodnią z dwukierunkowego ruchu. Chcieliśmy, aby ominąć tunel i rozkopane skrzyżowanie Kościuszki z Zieloną i w perspektywie zamknięcia ulicy Gdańskiej dla budowy drugiego tunelu będzie to duże ułatwienie, aby przejechać z centrum w kierunku Bałut. Nie będziemy musieli jechać Gdańską i Pruchnika, więc odciążymy Pruchnika. Na Gdańskiej tramwaje nie będą stali w korku, a samochody po prostu z Włóczańskiej skręcą w prawo Więckowskiego i łatwiej dojadą do ulicy Zachodniej.
1: A tematem zajął się Daniel Tykliński. Jesteśmy zaniepokojeni wojną naszych granic z działaniami zbrojnymi na świecie. Dlatego tu jesteśmy. Tak mówią uczniowie z łódzkich szkół, którzy przyszli na błękitny marsz ulicą Piotrkowską. Uczestnicy przeszli z pasażu Schillera do Placu Wolności. Był tam Grzegorz Mich.
2: Czy wy osobiście już czujecie, że żyjemy w czasach niepokoju i niepewności?
3: Myślę, że tak. Patrząc na te drony wszystkie rosyjskie, które są coraz bliżej nas, to myślę, że tak. Tak, tak, tak. Coraz bliżej.
4: Dlatego takie marsze są właśnie potrzebne, żeby pokój mieć wspólny i żeby nie było tyle wojen.
3: Żeby wszyscy się łączyli, tak?
5: Żeby się integrować razem, nasza społeczność.
6: Po co te kłótnie? Kochajmy się.
7: No ja uważam, że no jest taki dziwny, to też patrząc ile osób poszło w ślady trochę mundurowe. Myślę, że gdzieś tam odczuwałam ten niepokój, że kiedyś w przyszłości może coś się stać złego.
2: Czyli wasz wybór takiej klasy mundurowej też jakoś może być związany z tym, że czasy są niepewne?
3: Tak, tak. Chcemy, aby przyszłość była lepsza po prostu.
5: I chcemy się przygotować też w razie czego.
3: Tak, tak. Samoobrona, te wszystkie rzeczy.
5: Chcemy jak najlepiej dla naszego kraju po prostu, więc myślę, że dlatego mundurówka.
2: Czy wy czujecie jako młode pokolenie, że te czasy są niepewne, że faktycznie wojna jest wokół nas i że o tym pokoju się trochę inaczej myśli niż kiedyś?
8: Myślę, że na pewno tak, ponieważ no niestety sytuacja na wschodzie nie jest dla nas przyjemna, zwłaszcza te drony, które cały czas gdzie słyszymy, że w okolicy naszych granic latają, no i sprawiają mimo wszystko niebezpieczeństwo. Myślę, że powinniśmy świętować ten Międzynarodowy Dzień Pokoju z nadzieją, że na to mimo wszystko nam pomoże.
2: Wojna hybrydowa to już w ogóle sobie trwa.
9: Oj, ona trwa od dawna, ona trwa od zawsze, ale to tego my się nie unikniemy w tych czasach, to jest stały konflikt. Jak mamy większe siły, które się ze sobą ścierają, no to tego się nie uniknie.
10: Dzisiaj w kalendarzu wyjątkowa data, 21 września, Międzynarodowy Dzień Pokoju. Matylda Lipert, honorowa członkini Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotykamy się tu wspólnie z łodzianami w sercu naszego miasta, na ulicy Piotrkowskiej już po raz ósmy. Jako organizatorzy łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi ofiarami konfliktów zbrojnych na świecie. Niech Łódź jako miasto wielu kultur pozostanie miejscem, z którego płynie przesłanie pokoju, pojednania i wzajemnego szacunku. Nasz łódzki Marsz Pokoju jest wyrazem sprzeciwu wobec wszelkich form przemocy, łamania praw człowieka, dopuszczaniu się zbrodni wojennych, cierpienia ludności cywilnej. Nasze łódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju mają jeden niezwykle ważny cel. Przypominać, że pokój nie jest dany raz na zawsze i wymaga naszej wspólnej troski. W obliczu nadal trwającej wojny w Ukrainie i dramatycznej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, gdzie nadal ginie ogromna ilość ludzi, w tym małych, bezbronnych, niewinnych dzieci, nie możemy pozostać obojętni. Maszerujemy wspólnie ulicą Piotrkowską wraz z orkiestrą MPK do Placu Wolności. Zwieńczeniem całego marszu będzie odczytanie fragmentów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wypuszczenie do nieba śnieżno-białych gołębi pokoju.
1: Błękitny marsz zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju. Tym razem bez kolejki, wszystko w jednym miejscu. Łódzki oddział NFZ-u zorganizował Dzień Badań Profilaktycznych. Można było określić wskaźnik BMI, skonsultować się z dietetykiem, czy zrobić badanie ABI w kierunku zmian miażdżycowych. Były tam też Grzegorz Mich.
11: Jeżeli chodzi o wynik BMI, czyli stosunek wzrostu do masy ciała, tak? Czyli masy ciała do wzrostu, to tutaj u pana wyszło 24, czyli jest w normie, nie ma nadwagi, nie ma niedowagi.
2: Co tutaj badamy?
11: To jest takie dość proste urządzenie, które w szybki sposób wydaje taką odpowiedź pacjentowi na to, czy ma właściwą ilość tkanki tłuszczowej. Anna Kurowska, Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna, ale mówimy tutaj głównie o tkance tłuszczowej, tej wewnętrznej, czyli otaczającej narządy wewnętrzne, którą nie zawsze widać na zewnątrz. To znaczy polega to na złapaniu tego urządzenia, ono zbiera odpowiednie parametry i później na podstawie właśnie wzrostu i wagi wylicza się najpierw

0: BMI, czyli ten Body Mass Index, czyli wskaźnik, który taki ogólnoświatowy nam mówi o tym, czy osoba jest w nadwadze, czy nie, a później wyliczamy ten wskaźnik według tabeli, sprawdzamy tej tkanki tłuszczowej, otłuszczenia tych narządów wewnętrznych.
1: Wystarczy ścisnąć to urządzenie?
0: Tak, wystarczy je ścisnąć w tych odpowiednich miejscach, gdzie są te czujniczki i mamy już pomiar.
1: A jeżeli te pomiary nie są właściwe, to sugerujecie też Panie jakieś rozwiązania?
0: Tak, oczywiście. No, zachęcamy przede wszystkim do stałej profilaktyki i takiej kontroli tych swoich naczyń wewnętrznych. Mamy też tutaj dużo materiałów, którymi można się wspomóc i jakby zadbać o profilaktykę.
1: Jak te badania wychodzą?
2: Prawidłowo. Ciśnienie podwyższone.
1: Co skłonił Panią, żeby przyjść?
2: Wizyta w NFZ-cie tutaj, akurat w sprawie sanatorium. Przy okazji skorzystałam z badań profilaktycznych.
1: Dotychczas skorzystała Pani z takich badań, czy tak pierwszy raz?
2: Pierwszy raz. Warto, na pewno warto, bo no, dowiedziałam się, że mam podwyższone ciśnienie, więc tak, no, warto to dalej kontynuować.
3: Flexability to urządzenie, które pomaga nam w bardzo prosty i nieinwazyjny dla pacjenta sposób oszacować nam ryzyko problemów z naczyniami obwodowymi. Aleksandra Pieprzycka, pielęgniarka. Pomiar jest prosty, wygląda to jak pomiar ciśnienia tętniczego krwi, przy czym opaski zakładamy na cztery kończyny, tak? Więc pacjent ma ubrane tak jakby cztery mankiety i w trakcie badania jest wykonywany pomiar tego ciśnienia tętniczego i otrzymujemy wynik badania. Wszystko zależy od tego, jaki wskaźnik ABI otrzymamy w tym badaniu. Jeżeli jest on nieprawidłowy, zalecamy wówczas konsultację u chirurga naczyniowego, ponieważ nieprawidłowy wskaźnik ABI mówi nam o ryzyku wystąpienia udarów mózgu, zawału serca. Generalnie wskazuje nam na to, że pacjent może mieć problemy z naczyniami, może mieć ryzyko niedokrwienia kończyn bądź ryzyko zwapnienia.
1: Na co dzień rozumiem, że to badanie nie jest takie dostępne bez kolejki?
3: Jest to raczej badanie profilaktyczne, więc na co dzień nie wykonujemy takich badań, dlatego zapraszamy na akcję tego typu, wówczas pojawiamy się z takim sprzętem, warto z niego skorzystać.
1: Profilaktyka bez względu na wiek, tutaj spoglądam, przeważają ludzie starsi i w średnim wieku, młodzież być może jest w szkole.
4: Młodzież w szkole, ale pamiętajmy o tym, że profilaktyka jest dla każdego, a wbrew pozorom, dla tych bardzo młodych ludzi również, a właściwie przede wszystkim dla nich. Magdalena Guralczyk, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to oni powinni się nauczyć, że dbać o zdrowie należy w każdym wieku, jak ma się 20, 25 i 30 lat. Dlatego, że to, jak się dba o swoje zdrowie właśnie w tym wieku, będzie mówiło, jak się będziemy czuć, jak będziemy mieli 50, 60 czy 70 lat. Oczywiście starsi ludzie jak najbardziej są zainteresowani badaniami i takimi akcjami i ich również jak najbardziej bardzo serdecznie zapraszamy na takie akcje, ale chcemy przy okazji uczyć młodych ludzi, że trzeba dbać o siebie, bo to, że jesteśmy aktywni, że uprawiamy sport, że zdrowo się odżywiamy, to nie zawsze będzie mówiło o tym, że jesteśmy w 100% zdrowi. Dlatego musimy się regularnie badać, korzystać z badań profilaktycznych i uczyć tego innych, najbliższe nam osoby, bo profilaktyka zaczyna się tu i teraz.
1: Co tutaj dziś możemy sobie zbadać?
4: Dzisiaj na sali obsługi będą badania profilaktyczne pod kątem m.in. miażdżycy. Będzie specjalne badanie EKG, które będzie nam podpowiadało, czy mamy możliwość, czy jesteśmy skłonni do tego, żeby chorować na choroby układu krążenia. Ale na przykład będzie możliwość zbadania ciśnienia w gałce ocznej. To jest również niezwykle istotne badanie profilaktyczne, mówiące o tym, czy nie mamy problemów ze wzrokiem. Będziemy mogli zbadać się na analizatorze składu masy ciała, czyli podpowie nam takie badanie, czy nie mamy za dużo tkanki tłuszczowej, a za mało wody. Podstawowe badanie, ale niezwykle istotne dla naszego zdrowia.
1: Takie badania są tutaj dostępne w jednej chwili, bez żadnej kolejki. Jeżeli przegapimy taki dzień, to na takie badania musimy się zapisywać, czekać w kolejkach. Jak to wygląda tak na co dzień?
4: Po prostu musimy być w kontakcie ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu, najlepiej. Ale musimy się liczyć z tym, że na takie badania będziemy musieli poczekać, będziemy musieli się udać do specjalisty, który to zleci, na przykład do okulisty. Czyli najpierw będziemy musieli pokierować się do lekarza pierwszego kontaktu, da nam skierowanie, umówimy się do okulisty i dopiero wtedy takie badanie będzie wykonane. Dlatego takie akcje są niezwykle istotne do tego, że one są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy kilka chwil, żeby nas odwiedzić i skorzystać z badania profilaktycznego. Dietetyk również jest niezwykle ważnym specjalistą. Powinien być obecny w naszym życiu, bo powinien nas pokierować, jak powinniśmy się odżywiać. Pamiętajmy też, że każdy z nas jest inny, każdy z nas uprawia inną aktywność fizyczną, inny ma styl życia, inne choroby, z którymi którymi się borykamy. I taki dietetyk podpowiada nam, w jaki sposób skonstruować sobie dietę, żeby była prawidłowa. W pewnym momencie życia potrzebujemy innych składników, jak jesteśmy młodzi, innych troszeczkę, jak jesteśmy starsi. Warto skonsultować to właśnie podczas takiej akcji jak dziś.
5: Tego rodzaju badania mają wykryć na wczesnym etapie ryzyko zawału, udaru i chorób niedokrwiennych. Komiksy, gry i tłumy fanów. 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi już za nami. Przez cały weekend Atlas Arena, Sport Arena i EC1 były pełne miłośników komiksów, mangi, gier i cosplayu. Na uczestników czekały setki wystawców, spotkania z twórcami, autografy, warsztaty i wystawy. Nie zabrakło też premier wydawniczych oraz strefy gier, zarówno tych najnowszych, jak i klasyków sprzed lat. A na miejscu była Julia Niewiadoma.
6: Co tutaj się dzieje? Co możemy zrobić, ewentualnie przeczytać?
7: Jesteśmy self-publisherami, czyli osobami, które się nie zmotały żadnym wielkim wydawnictwem, natomiast sami się wydają. Z lewej strony mamy Mateusza Rogalskiego, po prawej strony mamy Franciszka Piątkowskiego, a po środku, jako ten rodzynek, jestem ja, czyli Marek Włodzimierz Kralka. Franek, ze mną mamy różnego rodzaju publikacje słowiańskie, a Mateusz ma fantastykę. Myślę, że każdy z nas stara się czymś wyróżnić. Franek jest znany ze swojego uniwersum. Ja tutaj dopiero się wdrażam, ale ostatnia książka traktuje o czasach PRL-u i o słowiańszczyźnie takiej mistycznej za czasów PRL-u, a z kolei i kolega Mateusz ma humorystyczne ADHD powieści fantazy.
6: A jakie to uczucie być tutaj, przeżywać to razem z osobami, które tutaj są, przebierają się, no i chcą czerpać z tego dnia jak najwięcej?
7: Bardzo miło jest spotkać naszych starych czytelników i ludzi z naszego wieku, natomiast nie mniej interesujące, myślę, że jest patrzenie na młodych ludzi, którzy też są zafascynowani czytelnictwem i przychodzą, chcą zarówno poznawać te swoje nowe treści, być może bardziej związane z mangami albo z taką kulturą Dalekiego Wschodu, ale również właśnie patrzą na to, co starsi autorzy mają do zaproponowania.
8: Pierwszy raz akurat na targach komiksu, na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu, ale no, wydarzenia niektóre są ciekawe. Na przykład był wykład o tym, dlaczego trzeba się ustrzegać życzeń i dżinów.
6: Co was zachęciło do tego, żeby właśnie przyjść, odwiedzić, zobaczyć?
8: Ja generalnie przyszłam tutaj spontanicznie, bo dostałam zaproszenie i w ogóle nie planowałam tutaj przyjść. Jest to mój pierwszy raz, ale jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, bo nie spodziewałam się, że znajdę tyle dla siebie, że naprawdę jest tutaj ogromna różnorodność i myślę, że chętnie bym przyszła jeszcze raz w przyszłym roku. Głównie chodzę po stoiskach, no dla mnie to były głównie zakupy.
6: Czy to jest takie miejsce, gdzie można też się wyrazić?
8: Można się wyrazić, bo widziałam też sporo cosplayerów, niektórych nawet z różnych uniwersów i naprawdę niektóre cosplayery były godne podziwu. Nawet można zobaczyć tutaj cosplayerów z bardzo niszowych, różnych anime, różnych gier, także myślę, że nawet człowiek może się pozytywnie zaskoczyć, że znajdzie się ktoś, kto lubi to, co ty, chociaż no nie jest to aż tak popularne, jakby się spodziewał, tak?
6: Jak podoba wam się tegoroczna edycja i czy byliście w poprzednich?
8: Jestem pierwszy raz i bardzo mi się podoba, jestem zachwycona, naprawdę. Wybór niezależnych komiksów to jest super, chyba największy, z jakim się spotkałam, a chodzę na dużo tych targów i konwentów, bardzo mi się to podoba.
9: Bardzo mi się podobają wszystkie gry vintage, chociaż po prostu uwielbiam 3DS-a i DS-a i po prostu fajnie jest popatrzeć sobie na Game Boya. Ludzie, co są fanatykami fantastyki i tym podobnych, są bardzo mili, więc jest przyjemnie.
8: Rozmawiałam z paroma artystami właśnie komiksów niezależnych i to było bardzo fajne dowiedzieć się o ich procesie twórczym i trochę o ich pracach.
10: Dzisiaj nasze stoisko to tak naprawdę zaproszenie do świata czarów Alicji. Jesteśmy firmą, która akurat wydała taką kolekcję do dekupaż i do scrapbookingu. Opowieść o świecie, który zapomniał logiki. Pomyśleliśmy sobie, że ten temat może zainteresować fanów gier i fanów komiksów, ale dzięki temu jednocześnie możemy tak naprawdę zainteresować tym papierem morwowym.
11: Uwielbiam ten klimat po prostu. Uwielbiam tą wolność taką i taką, że tutaj po prostu wszyscy mogą wyglądać jak chcą i to jest cudowne. Po prostu uwielbiam oglądać ludzi, którzy no tak fajnie wyrażają siebie.
6: Wyglądacie przepięknie.
12: Dziękujemy. Jesteśmy postaciami z mangi Chainsaw Man. Ja jestem Angel Devil, a to jest Makima. Dla mnie to jest takie miejsce, gdzie można spotkać naprawdę dużo różnych i fajnych osób, z którymi, no, jak widać, można podzielić hobby.
13: Dużo osób można też poznać i niektóre kontakty zostają.
5: Wśród zagranicznych gości znaleźli się m.in. John Romita Jr., Mark Perkins i Jesse Lonergan. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
14: Co trzymasz w dłoni?
15: Teraz trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa.
14: Za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana z moim własnym autografem, więc zrobiliśmy taką wymianę jakby.
15: Spiderman musiał mu się spodobać.
14: Tak, musiał mu się bardzo spodobać ten Spiderman.
15: A ty masz fajną pamiątkę.
14: A ja mam fajną pamiątkę, tak. Bardzo jestem zadowolony z tego.
15: Lubisz rysować? Interesujesz się komiksami?
14: Tak, lubię. Czasem sam w pokoju coś porysuję. I mam też szkicownik swój własny, który teraz leży tam w domu.
15: A czym dla ciebie jest spotkanie z Majkiem?
14: Nie wiem, jak to wyjaśnić. Jest
16: inspiracją.
14: Tak, inspiracją taką po prostu. Po prostu taką inspiracją, nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić.
17: That's great. It's lovely to know.
15: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
18: Spotkanie bardzo się podobało też Kasprowi. Był bardzo pod wrażeniem tutaj tego, jak te jego losy, które dał rysunek od siebie. Nawet autograf podpisał się, bo sam Mike poprosił go o autograf. To było bardzo duże wydarzenie i myślę, że będzie to pamiętać na bardzo długo.
15: To wiemy. A czy dla was to też duże wydarzenie, spotkanie z Mike'iem?
18: Tak, dla nas też myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie. To możesz się powiedzieć, komiksy i w ogóle wszystko, które Mike rysuje, jest bardzo, nie wiem jak to nazwać, jest bardzo takie dynamiczne, że widzimy tą akcję naprawdę, która się dzieje. Po komiksach bardzo można zobaczyć, że serio wkłada w to serce.
19: Tak, dla naszej drugi na pewno jest to ogromne wydarzenie i na pewno bardzo się z tego cieszymy, gdyż nasza drugi wychowała się tak naprawdę na filmach Marvela, no i DC. No, jak tutaj koleżanka powiedziała, był to zaszczyt, żeby zobaczyć, jak taka bardzo utalentowana osoba po prostu wkłada swoje emocje w to i pokazuje, jak my możemy też narysować taką daną postać, osobę lub inne rzeczy.
15: Mogliście zobaczyć na żywo, jak rysuje.
19: Otóż tak.
18: Tak, to było bardzo, myślę, że interesujące i pokazało na pewno, jaką techniką to robi. I no, my we dwójkę nie rysujemy, ale myślę, że dla Kacpra będą wskazówki tutaj dobre.
15: Czyli to spotkanie zostanie w głowie na długo.
18: No, tak, jasne.
15: A szczególnie u ciebie.
14: Na pewno.
20: Dali to duże emocje.
15: Takie spotkania jak dzisiaj inspirują?
21: Na pewno, z całą pewnością. Tutaj myślę, że córka została jeszcze bardziej zachęcona do kolejnych tutaj twórczych takich prac.
15: Widzę, że macie dużo emocji w sobie.
22: Moja siostra zwłaszcza.
18: Oczywiście.
22: Ja powiem, że ja z nas dwóch, ona jest o wiele większą fanką komiksową.
18: Tak, nawet nie samych komiksów, tylko Marvela ogólnie i no Thora najbardziej. No,
22: możliwość otrzymania czegoś takiego od postaci, która jest bardzo ważna w tym, po prostu w takiej karierze, to jest...
18: Ja w ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
15: A co macie? Opowiedzcie mi.
23: Plakat Thora i Spidermana. Spiderman dla siostry bardziej. I Thor dla mnie, bo to taki bohater mój.
15: I oczywiście z autografem.
23: Oczywiście, że tak. Jak inaczej.
15: Na tym spotkaniu bardzo wam się podobało?
23: Oczywiście, że tak.
22: Bardzo fajny był ten segment, gdzie można było zobaczyć, jak pan Perkins rysuje rzeczywiście postacie, jego proces i tak dalej.
23: W szoku byłyśmy, że w takim krótkim czasie powstał cały bohater Batmana. W ogóle to było coś w 3 minuty.
15: Jesteś świetnym przykładem na to, że dla miłośników komiksu, dla miłośników superbohaterów, to taka nielada gratka spotkanie
23: oczywiście
15: z Mike'iem.
23: Bo to jest no też bohater taki. To jest twórca naszych bohaterów i osób, do których dążymy, żeby być kimś lepszym. No to jest ktoś, kto to stworzył dla nas. Takie szczęście.
22: No, potrafi to zwizualizować, tą moc właśnie taką, która jest w tych bohaterach, nie tylko taką, że moc jakby fikcyjną, ale moc w ich postaci po prostu.
15: Widzę, że autograf już jest.
23: Już jest, tak.
15: Jakie wrażenia?
23: Szczerze, to było nasze pierwsze spotkanie z tak znanym artystą komiksowym. Nie ukrywam, że chyba jednak dla mnie jest to większe wydarzenie, dlatego, że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało. Także bardzo się cieszę. Chciałabym trochę zaszczepić tę miłość do komiksów mojemu synowi, z tego względu, względu, że on lubi rysować, także dla niego też to na pewno jest niemałe wydarzenie. Bardzo się cieszymy, że mieliśmy taką okazję, zwłaszcza w naszym mieście, więc super.
15: Czyli co, podobało się?
21: Tak.
15: A co najbardziej?
21: Chyba jak pan rysował właśnie.
23: Mogliśmy można zobaczyć artystę w akcji, tak. Świetna, świetna impreza, bardzo fajne wydarzenie, także dziękujemy też, że miasto Bełchatów przyczyniło się do takiego eventu.
15: Pani koszulka nie jest tutaj przypadkowa.
23: Nie jest przypadkowa, naprawdę lubię komiksy, także bardzo się cieszę, że mieliśmy taką okazję spotkać się w takim gronie z taką ważną osobistością.
15: Jakie wrażenia po tym spotkaniu?
0: Bardzo dobre. Najbardziej mi się podobały pytania od fanów i to, że Michael nie lubi rysowania koniów.
15: Ty jesteś fanem komiksów?
0: Komiksów, ale też bardziej czytam mangi. Mangi, głównie Dragon Ball'a.
15: Autograf jest?
0: Jest.
15: Będzie fajna pamiątka?
0: Tak.
15: A czym dla ciebie jest to spotkanie w ogóle z Mike'iem Perkinsem?
0: Na pewno przeżyciem jakimś i dobrym, zapamiętam je jako dobre wspomnienie.
2: Mega ekscytacja. Od przedwczoraj, jak tylko się dowiedzieliśmy, że będzie taki człowiek gościł w naszym mieście, no to oczywiście cała logistyka była pod dzisiejszy dzień i spotkanie z twórcym rysownikiem przygotowywane.
15: A kim dla was jest ta postać?
2: Wzorem, inspiracją. Jak widać, tutaj rośnie przyszły potencjalny rysownik.
15: To jest twoje dzieło, tak?
2: Tak.
15: Co to jest?
2: To jest Wolverine. Jedna z wielu postaci, którą rysował właśnie Mark Perkins.
15: Ty to narysowałeś i teraz jeszcze jest autograf od Majka.
2: Tak, tak.
3: Wspólna autografę.
2: Także życzymy sobie sukcesu.
15: Będzie pamiątka fajna.
2: Będzie, na całe życie.
5: A na spotkaniu z Majkiem Perkinsem, który był gwiazdą tegorocznej edycji Festiwalu Sztuki Jabłka, był Rafał Różycki. A już 3 października w Łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się 3. edycja Shaq Presents All Stars Leagues. Na parkiecie pojawią się gwiazdy muzyki, filmu, internetu, a gospodarzem wydarzenia będzie sam Shaquille O'Neal.
16: Co to za wydarzenie i czym się różni od klasycznego turnieju koszykarskiego?
24: Każdy, kto pojawi się 3 października na Atlas Arenie, będzie mógł się poczuć, jakby przeniósł się do Ameryki na mecz NBA.
16: Mówi Dawid Tomanek, prezes All Stars League.
24: Shaq All Stars League to największe koszykarskie show w Polsce, gdzie zagrają największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, filmowej i internetu. I oczywiście sam Shaquille O'Neal będzie na miejscu.
16: Shaq O'Neal będzie największą gwiazdą tego wydarzenia.
24: Shaquille nie jest tylko naszym specjalnym gościem, ale jest także wraz z nami gospodarzem tego eventu i będzie z nami przez cały czas, więc na pewno mamy wiele aktywności, w których będzie brał udział i na pewno nie zabraknie też interakcji z widzami. A wszystkiego nie będę zdradzał, to już pozostawię dla tych, którzy się zjawią lub tych, którzy będą oglądać nas na pay-per-view.
16: Kogo zobaczymy na parkiecie?
24: Zagrają m.in. OSTR, Trips, Tomasz Tomanek, Edzio Rap, Eryk Moczko, Dresscode, Grubson, Paweł Domagała, Robert Ruchała, Marcin Kowalczyk i wiele innych, których jeszcze będziemy ogłaszać. Jednym z naszych legendarnych trenerów będzie sam trener kadry Polski koszykówki Igor Milicic, więc bardzo się cieszymy i również następnych trenerów będziemy ogłaszać. Możecie obserwować to na naszym Instagramie.
16: Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje dla publiczności.
24: Wspólnie z moim bratem Tomaszem Tomankiem i Krzysztofem Magierą przygotowaliśmy wiele dodatkowych atrakcji. Będą konkursy, w których widzowie będą mogli wygrać nagrody pieniężne i też wystrzelimy koszulki podpisane przez Shaquille'a O'Neala. Będzie też rzut z połowy za 50 000 zł, gdzie wybierzemy osoby z widowni i sam Shaquille O'Neal woda piłkę do tego rzutu. Jeżeli ta piłka trafi do kosza, ktoś wyjdzie z hali o 50 000 bogatszy. Lecz tym razem mamy coś specjalnego. Po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Europie, po raz pierwszy w ogóle za granicami USA na naszym evencie w Atlas Arenie odbędzie się Dunkman, czyli profesjonalna liga wsadów założona przez samego Shaquille'a O'Neala, która skupia najlepszych dunkerów na świecie i osiągnęła ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych. To będziecie mogli też obejrzeć właśnie 3 października na Shaq Presents All Stars League.
5: Wydarzenie 3 października o 18:00. O szczegóły pytał Daniel Tykliński.
25: Magazyn lokalny.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. W Łodzi obchodzony był Europejski Dzień Bez Samochodu. Kierowcy mogli przez cały dzień bezpłatnie korzystać z autobusów i tramwajów MPK. Wystarczyło mieć przy sobie dowód rejestracyjny auta. Z darmowego przejazdu mogło skorzystać tylu pasażerów, ile miejsc wpisano w dowodzie rejestracyjnym. Czy łodzianie faktycznie zostawili samochody i przesiedli się do komunikacji? To sprawdzała Julia Niewiadoma.
1: Czy na dzień bez samochodu komunikacja jest dobrym pomysłem?
3: Bardzo dobry pomysł, tylko czy faktycznie ludzie z tego korzystają? Są tak przyzwyczajeni, mimo ceny paliwa, do jazdy wygodnej samochodem, że chyba niezbyt dużo osób z tego korzysta.
4: Dobrze, żeby za tym szedł rozwój komunikacji miejskiej w Łodzi.
7: Te tramwaje i autobusy nie przyjeżdżają na czas, bo ja się cały czas poruszam komunikacją miejską, więc to wiele do życzenia przez korki po prostu, tak, które mamy w Łodzi. Z tego to wynika po prostu.
4: No i też jest rzadka, mała częstotliwość, że tak naprawdę to tramwaje.
9: Myślę, że to fajny pomysł, żeby zachęcić właśnie do tego, żeby mniej używać jednak tych samochodów, które wpływają na nas, jakby na środowisko. Więc wydaje mi się, że to fajny pomysł jak najbardziej.
25: To bardzo dobra inicjatywa. Powinno być takich więcej, bo narzekamy w społeczeństwie, że jest smog, że są szkodliwe warunki, więc zróbmy coś w kierunku użytkowników, aby mogli się przemieszczać bez konieczności posiadania samochodu.
26: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Jest to przyjazne dla środowiska i jak najbardziej popieram takie inicjatywy.
1: Czy na dzień bez samochodu dzisiaj komunikacja jest dobrym pomysłem?
27: Wie pani co? Polecam spacer. Ta komunikacja miejska nie będzie takim dobrym wyborem, ale ja ogólnie zachęcam jak najbardziej do aktywnego trybu życia.
1: Dodam, bo dzisiaj jest też dzień dla kierowców, w którym mogą poruszać się komunikacją bezpłatnie.
27: Znaczy tak, jeżeli komunikacja jest bezpłatna, to jak najbardziej fajnie, że tak powiem, społeczeństwo zaaktywizować do tego, żeby skorzystało z tej bezpłatnej komunikacji, zamiast korzystać z samochodu i im mniej będzie samochodów, tym po prostu będą mniejsze korki i ten ruch będzie sprzyjał.
1: A czy w takim dniu powinno być też coś dla osób, które no, kierowcami nie są?
27: To znaczy tak, jeżeli nie dla kierowców, to bardziej bym się skupiła właśnie może coś dla rowerzystów, coś dla osób, które korzystają z tej komunikacji miejskiej, coś takiego zorganizować, dzień właśnie bezpłatny, osoby, które no, zamiast po prostu kupować bilety, żeby ta komunikacja była bezpłatna.
7: To mnie cieszy, tylko tyle, że mamy teraz remonty i jest problem z tymi dojazdami.
28: To jest w ogóle bardzo dobry pomysł, bo ja też nie jestem wielkim fanem jeżdżenia taką samochodem. Jestem zmotoryzowany, ale naprawdę jak nie muszę, to nie jeżdżę. Akurat w Łodzi mi się komunikacją bardzo dobrze porusza. Po Polsce zresztą też te pociągi coraz lepsze. Samochodem, szczerze mówiąc, takich kończy się chwatalnie. Także ja zachęcam wszystkich, żeby się przesiedli, nie tylko taki dzień.
29: Fajnie, tylko że no nie wszyscy kierowcy raczej będą tego używać, tak? Mam przykład po swoim mężu. On to po prostu jak ma wsiąść do tramwaju, to od razu jest kaplica dla niego, bo jest zatłoczno. Korki to jest już po prostu urwanie wręcz. Jeden remont goni drugi remont, przesiadki, wymiany. Czasami nawet na bieżąco nie idzie po prostu się zorientować, gdzie co nagle zmienia trasę i nie idzie, tak? Patrząc, to chyba mało skorzysta raczej dzisiaj.
30: Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, a nawet nie wiedziałam, że dzisiaj są za darmo tramwaje, więc to też fajnie wiedzieć w sumie. Nie mam prawa jazdy, dopiero zaczynam naukę. To jest naprawdę fajny pomysł, żeby innych ludzi pobudzić do tego, żeby właśnie jeździli komunikacją miejską.
5: Darmowe przejazdy obowiązywały także w pociągach łódzkiej kolei aglomeracyjnej na terenie województwa łódzkiego. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tak zwany krótki najem mieszkań. Na ustawę, która ma wejść w życie od nowego roku, czekają samorządy dużych miast i zwykli mieszkańcy. Nowe regulacje prawne pozwolą m.in. wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom decydować o dopuszczeniu do krótkotrwałego wynajmu w danym budynku czy osiedlu.
31: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
7: Bardzo dużo takich opinii słyszę, że jednak nie potrafią uszanować mieszkańców. Hałas to jest koszmar po prostu. I proszę mi wierzyć, że prawo w tej chwili jest tak beznadziejne dla nas mieszkańców, że my nie możemy z tym nic robić. Możemy tylko skarżyć ich z powództwa cywilnego. Za zakłócanie porządku, tak? Bo żadne statusy osiedlowe, czy przypuszczam, w każdej kamienicy też jest jakiś status dla stałych mieszkańców, prawda? W związku z tym i spółdzielnie, i właściciele nic nie robią. Jest to spychoterapia, rzucają na policję, bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem. I akurat mieszkam w takim pionie, że na parterze właśnie, na pierwszym piętrze w moim pionie i na czwartym ja mieszkam na trzecim. W związku z tym jedni kończą, drudzy zaczynają. To jest karygodne. Nie mogę się doprosić od nikogo o pomoc.
31: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
6: Reprezentuję jedną ze wspólnot mieszkaniowych z centrum Łodzi, nie mogę podać jej nazwy, to oczywiste. Natomiast jest to budynek zabytkowy, lokal bardzo duży, który jest w procesie dzielenia na bardzo małe lokale. I teraz co może zrobić wspólnota w stanie obecnym, a co będzie mogła zrobić za chwilę, jak ta ustawa wejdzie w życie? Obecnie wspólnota nie może się sprzeciwić podziałowi tych lokali, nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców, bywa bardzo uciążliwy sąsiedzko. Wspólnota może tylko i wyłącznie protestować i nie wydać zgody, jeżeli to przekształcenie takiego lokalu ingeruje w części wspólne, ale ta zgoda również, a właściwie brak zgody, jest uzależniony od zagrożenia technicznego bądź zagrożenia bezpieczeństwa, czy też przepustowości instalacji i tylko wtedy wspólnota może się nie zgodzić na ulokowanie najmu krótkoterminowego w danym obiekcie. Potem może już tylko protestować i składać zawiadomienia do Straży Miejskiej, Policji na naruszenie przepisów porządkowych i przepisów związanych z bezpieczeństwem, a więc to ten stan obecny bywa bardzo uciążliwy w tym codziennym życiu. Te przepisy pozwolą wspólnotom, samorządom, ale też wspólnotom zgadzać się bądź nie na powstawanie tego typu obiektów i tu jest bardzo ważne, żeby znaleźć złoty środek. Takie obiekty są potrzebne dla gospodarki, potrzebne dla turystyki, natomiast one nie mogą ni stąd, ni zowąd pojawiać się jako jedyna funkcja urbanistyczna w centrach miast. W Łodzi to może nie jest w tej chwili tak duży problem, ale są miasta w Polsce jak Gdańsk, jak Kraków, które mają z tym ogromny problem. Zresztą na wzór miast europejskich, ja zwracam uwagę na Barcelonę czy Wenecję, które od kilku lat bardzo intensywnie zwalczają ten niekontrolowany najem krótkoterminowy, najczęściej w postaci Bookingu albo Airbnb. To jest po prostu bardzo poważny problem społeczny i bardzo się cieszę, że parlament się tym zajął i będziemy mogli na te potrzeby ludzkie, o których przed chwilą mówiłem, odpowiedzieć. Ten spór pomiędzy wspólnotą a właścicielami jednego z tych mieszkań trwa już od ponad roku. Natomiast konstrukcja przepisów jest taka, że to pole manewru wspólnoty jest bardzo zawężone, jest bardzo ograniczone. Moim zdaniem w tym aspekcie prawo własności danego lokalu przewyższa nad dobrem wspólnoty i to nie jest dobre rozwiązanie.
8: Ustawa, o której mówimy, która znana jest dość powszechnie pod nazwą skróconą i nieformalną o usługach o krótkim najmie, o wynajmie, w gruncie rzeczy nazywa się ustawą o zmianie ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
31: Poseł Krzysztof Piątkowski.
8: Ale wszyscy wiemy, co w tych przepisach jest najistotniejsze i najbardziej kluczowe. Dwa, głównie trzy powody zdecydowały o tym, że mówimy dzisiaj o rozwiązaniach, które za chwilę wejdą w życie. Po pierwsze, przepisy europejskie, które nałożyły na nas obowiązek stworzenia rejestru centralnego takich wynajmów. A dwa, szara strefa, z której wypada wyjść, bo ona jest bardzo obecna w tej przestrzeni. No i trzeci istotny, kluczowy powód to interes obywateli, mieszkańców gmin, powiatów, miast, w których taki najem jest mniej lub bardziej popularny. Ustawa jest teraz na zupełnie końcowym etapie legislacyjnym. Znaczy jest już po pierwszym czytaniu na sali posiedzeń, jest już po połączonym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i drugiej komisji, która się tymi sprawami zajmuje, to jest Komisja do Spraw Samorządu, bo wątek samorządowy w tej sprawie jest dosyć istotny i kluczowy. I tam posłowie zaopiniowali ją pozytywnie i jest już w harmonogramie najbliższego posiedzenia Sejmu. Dokładnie drugi punkt zaplanowany to będzie właśnie ta ustawa. Jestem głęboko przekonany, że już nie będzie większych niespodzianek i ustawa wejdzie w życie, a jeżeli wejdzie w życie, to wszystkie te mankamenty zostaną usunięte, bo jakie są najistotniejsze przepisy, które wejdą w życie? Pierwszy rejestr centralny. Niezwykle istotne, wyjdziemy z szarej strefy, będzie wiadomo, kto się tym najmem zajmuje, jakie lokale są legalnie. Jeśli ktoś będzie działał nielegalnie na rynku, to będzie mógł być ukarany karą do 50 tysięcy złotych. Ten rejestr jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy zajmują się najmem tymczasowym. Najem tymczasowy został dokładnie w ustawie zdefiniowany, czyli to jest najem nie dłuższy niż 30 dni, to też jest istotne.
10: Ostatnio pojawił się sondaż Ibris, w którym 53% ankietowanych stwierdziło, że tego typu regulacje są jak najbardziej konieczne do wprowadzenia. Przy 29% 100% przeciwko.
31: Łódzki radny Marcin Hecz.
10: Te wyniki nie dziwią, bowiem do samorządowców od dawna spływają głosy mieszkańców, którzy problem z najmem krótkoterminowym każdego dnia czują na podczas własnego życia, bo ten problem, ten temat jest oczywiście dla każdego miły, jeśli chcemy gdzieś pojechać, ale rzadko zastanawiamy się, jak to jest mieszkać w okolicy tego typu nieruchomości, które często służą, co by nie powiedzieć, do prowadzenia dosyć głośnych imprez, do różnych spotkań towarzyskich. Jest to po prostu uporczywe. Uporczywe z punktu widzenia innych mieszkańców, którzy często kupują mieszkania w dobrej lokalizacji, chcą się cieszyć komfortem, poczuciem bezpieczeństwa, a przez takich różnych, głośniejszych najmujących nie mogą po prostu ze swojej własności korzystać tak, jakby chcieli. Ale to jest jedna ciemna strona Bookingu. Jest jeszcze druga, którą my doświadczamy w procesie planistycznym, także obserwujemy w wnioskach Lex Developer, które spływają. Dużym funduszom inwestycyjnym, ale także bogatym mieszkańcom opłaca się inwestować swoje pieniądze w tego typu nieruchomości. I przez to, że jest taki bardzo duży popyt na właśnie takie lokowanie kapitału, powoduje to, że deweloperzy, którzy zwłaszcza budują w centrum miasta, oni tworzą całe nieruchomości stricte pod booking. Osoby młode, które chciałyby mieszkać w centrum miasta, mają do wyboru dosłownie po 2-3 lokale dostosowane kubaturą do takiego codziennego życia. Reszta idzie zazwyczaj na właśnie krótki najem.
5: Ustawa ma wejść w życie od nowego roku. Na Łódzkiem trwa inwentaryzacja schronów i miejsc schronienia. Do końca roku miejsca, w których w razie zagrożenia można się schować, zostaną oznakowane. Działa już aplikacja, która wskaże nam najbliższy taki punkt. O tym, gdzie się schronić w razie niebezpieczeństwa, Grzegorz Mich rozmawia z Błażejem Krawczykiem, dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.
0: Czy mieszkańcy mają dostęp do informacji, gdzie szukać schronów?
11: Punktem wyjścia dla każdego mieszkańca w naszym kraju jest aplikacja Gdzie się ukryć. Tam możemy wszyscy znaleźć lokalizacje tak zwanych punktów schronienia, które są dedykowane właśnie jako miejsca do ukrycia w sytuacji różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza tego militarnego.
0: Czym są konkretnie w Łodzi te punkty schronienia? Czy mamy je wyznaczone?
11: One są wyznaczone w aplikacji Gdzie się ukryć. Te wszystkie obiekty zostały zweryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i w ten sposób tam naniesione na tą mapę. Natomiast to nie są jeszcze obiekty zbiorowej ochrony, czyli to nie są miejsca doraźnego schronienia, to nie są ukrycia, to nie są formalnie schrony. Proces wyznaczania tego typu obiektów cały czas trwa i oczywiście część obiektów, które dzisiaj nazywają się punktami schronienia, ostatecznie przyjmie status tych wyższych kategorii, ale jeszcze to nie jest ten moment, kiedy możemy to zrobić. Natomiast do końca roku jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z administracją rządową, Państwową Strażą Pożarną, na wszystkich obiektach, które spełniają wymogi punktu schronienia, umieszczą informacje w postaci tablic informacyjnych, że w tym konkretnym miejscu znajduje się punkt schronienia.
0: Czym się różni punkt schronienia od schronu?
11: Główna różnica polega na konstrukcji tego obiektu, tak? Ponieważ miejsce doraźnego schronienia czy ukrycia, a już na pewno schrony, muszą pewną wytrzymałość spełniać taką konstrukcyjną, tak? Natomiast punkty schronienia to często są po prostu piwnice, na przykład w blokach, w szkołach, czy przychodniach zdrowia.
0: Czy możemy przykładowo wskazać takie punkty schronienia, które są w pobliżu nas?
11: Tutaj bym odesłał do aplikacji Gdzie się ukryć, żeby precyzyjnie znaleźć adres tego obiektu. To jest aplikacja mobilna, która nas może zgeolokalizować i po której będziemy mogli zorientować się, w którym miejscu akurat się znajdujemy i gdzie się znajduje ten najbliższy punkt schronienia.
0: To są zwykle budynki użyteczności publicznej.
11: Również bloki, również szpitale. Tak, głównie to są obiekty, do których dostęp całodobowy może być zapewniony.
0: Mówi się o przygotowaniach takich punktów schronienia, czy też schronów w szpitalach. Mówimy chociażby o Matce Polce, o podziemiach Matki Polki.
11: Tak, ze szpitalem Matki Polki my na bieżąco współpracujemy i rzeczywiście szpital ten realizuje jeden z projektów, który został zakwalifikowany do dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej i tam te przestrzenie są przygotowywane. Również w zeszłym roku były takie prace prowadzone.
0: Mówiło się też chociażby o tunelach, które drążymy przy okazji budowy kolei dużych prędkości lub tunelu średnicowego, tak zwanego łódzkiego metra.
11: Tutaj też mogę potwierdzić, że rozmowy w zakresie dostosowania czy wykorzystania tych przestrzeni, które są w ramach tunelów średnicowych realizowane, są prowadzone i efektem planujemy, żeby tam też były właśnie kategorie chociażby ukrycia zrealizowane.
2: W samej Łodzi jest kilkadziesiąt budowli ochronnych dla ludności cywilnej. Ponad 100 bezpłatnych wydarzeń w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Od 5 do 10 października mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych i psychoterapeutycznych, warsztatów, wykładów oraz spotkań ze specjalistami. W programie są również zajęcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów, a w różnych częściach miasta pojawi się Mental Bus, mobilny zespół pomocy psychologicznej. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
12: Wśród młodzieży tak naprawdę, która nie skończyła jeszcze 18 roku życia, problem psychiczny dotyka częściej.
13: Częściej. Katarzyna Trynda, pisera, rzecznik osób z niepełnosprawnościami, Urząd Miasta Łodzi.
14: Mamy dane zarówno takie optymistyczne, jak i pesymistyczne. Optymistyczna jest taka, że w porównując rok 2025 do 2024 mieliśmy o 26,8% mniej samobójstw. Niestety więcej samobójstw zakończyło się zgonem. Bardzo często młodzież, która nie radzi sobie z różnego rodzaju problemami psychicznymi, gdzie ten układ nerwowy, ta psychika jest jeszcze bardzo taka plastyczna. Ten wiek dojrzewania też powoduje, że bardzo często te młode osoby, które nie uzyskują wsparcia ze strony rodziców adekwatnego, ze strony nauczycieli, wychowawców, dodatkowo hejt w szkole. I też młodzież i my w ogóle, nie tylko młodzież, sobie więcej pozwalamy w sieci, tak, gdzie ludzie wzajemnie się obrażają, gdzie wszystko jest poddawane ocenie, a dorosły człowiek sobie słabo radzi z krytyką, a co dopiero dziecko. Dlatego też my bardzo chcemy pokazać ludziom, przede wszystkim my w ten tydzień nikogo nie wyleczymy, wiadomo, ale chcemy pokazać, po pierwsze, złamać tabu, powiedzieć, że korzystanie z pomocy psychologa czy psychiatry nie jest w jakimś sposób, nie powinno być deprecjonowane, nie jest objawem słabości, wręcz przeciwnie, jest objawem odwagi, że my bierzemy odpowiedzialność również za to swoje życie psychiczne i mamy świadomość, że nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego. Dlatego chcemy też pokazać ludziom, że gdzie są te instytucje, z których mogą korzystać, pokazać w różne formy wsparcia, pokazać też profilaktykę przez właśnie warsztaty, przez różnego rodzaju biblioterapię, czy obsowanie ze zwierzętami, czy inne takie pozamedyczne aspekty tego dnia, pokazać profilaktykę, pokazać też, gdzie należy udać się, gdy już się dzieje jakiś problem, żeby ten problem też w zarodku wyeliminować i też dla takich ludzi, którzy być może spontanicznie wykażą się odwagą, żeby mogły wejść do tego Mental Busa i skorzystać właśnie z takiego wsparcia ad hoc, tak można powiedzieć. Więc no myślę, że przed nami duże, naprawdę duże wydarzenie, nad którym pracował sztab ludzi, żeby to jak najlepiej zorganizować, ale jest to dla łodzian, dla łodzianek, dla młodzieży, dla dzieci, dla seniorów, ponieważ też jest taki obszar, że dużo seniorów cierpi, wręcz mówimy o pladze samotności, tak? I chcemy, żeby każdy od małego dziecka do seniora mógł skorzystać z takiego wsparcia psychologicznego.
12: Już pani trochę odpowiedziała na moje pytanie, no bo to jest tydzień tak naprawdę. Tutaj są spotkania, właśnie warsztaty, ale co później? Czy państwo kierujecie, dajecie jakiś kontakt, namiar, jeżeli widzicie faktycznie, że ta pomoc jest potrzebna?
13: Tak, dlatego, że te instytucje, które będą zgłosiły się jako nasi partnerzy do tego
14: tygodnia zdrowia psychicznego, one działają w sposób permanentny. One przyjmują pacjentów, udzielają wsparcia, również biblioteki prowadzą na co dzień warsztaty. To jest właśnie, żeby ludzi troszeczkę zaszczepić w nich taką odwagę, tak? Czyli to jest ten pierwszy impuls do później oczywiście kontynuacji tego. Też warto zaznaczyć, że my w Łodzi mamy centrum, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki imienia błogosławionego Rafała Chylińskiego, gdzie właśnie to Łódź jest organem prowadzącym tej instytucji, gdzie tam pracują na co dzień psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy i świadczą wsparcie kryzysowe w uzależnieniach, ale też takie powszechne, nazwijmy to, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i wsparcie też psychiatryczne. To już takie bardziej konkretne, lekarskie. Już wtedy, w tym momencie, gdy zaczyna się coś dziać. Dlatego, że spektrum tych zaburzeń czy problemów psychicznych, ono jest od takich, nazwijmy to, środowiskowych, takich powszechnych, aż do chorób, objawów, które łączą się z objawami wytwórczymi, omamami, urojeniami, zaburzeniami treści myślenia. My chcemy zapobiegać, nie leczyć. I to jest naszym głównym celem, a jak już coś się pojawi, żeby taki człowiek wiedział, gdzie ma się udać.
2: Szczegółowy harmonogram wszystkich spotkań i warsztatów jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi. W Bełchatowie będzie można spróbować swoich sił na skoczni narciarskiej. Tak, to nie żart. To w ramach projektu Akademia Lotnika, skierowanego do dzieci i młodzieży.
3: Takiego wydarzenia jeszcze w Bełchatowie nie było.
4: Zgadza się. Michał Anszczak, kierownik referatu promocji sportu Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie. Wielu z nas jest fanami skoków narciarskich. Widzimy je, obserwujemy je najczęściej za pośrednictwem telewizji. No a teraz będzie można dotknąć, poczuć nogami w zasadzie skoczni i zobaczyć, jak to jest stanąć na górze rozbiegu, polecieć i wylądować. Wprawdzie w skali mikro, ale to zawsze jakieś oddanie rzeczywistości, którą przeżywa skoczek naciarski.
3: Jakich rozmiarów będzie ta skocznia?
4: Skocznia w ramach Akademii Lotnika ma 3,5 metra wysokości. To jest skocznia mobilna, dlatego ona może się przemieszczać między miastami, no ale trzeba na taką, z taką wysokością sobie poradzić i ci, którzy odważą się stanąć, no będą musieli spojrzeć na świat z góry. Nie takiej na pewno jak skocznia chociażby kiedyś w Harachowie, no ale mówimy o zupełnie innych realiach.
3: Od czegoś trzeba zacząć?
4: Od czegoś trzeba zacząć i bardzo się cieszymy, że Bełchatów jest jednym z nielicznych miast, w których taka skocznia będzie.
3: I na tą skocznię będą mogły wejść dzieci, młodzież, tak?
4: No tak, to jest Akademia Lotnika, więc no, tutaj organizatorzy tego wydarzenia no, idą w kierunku zachęcenia dzieci i młodzieży do tego, żeby z tej skoczni korzystać, no ale zobaczymy, co się na miejscu wydarzy. Może ktoś o nieco mniejszych gabaretach też będzie mógł taki skok wykonać.
3: Chętnych na pewno nie zabraknie. Czy jest jakiś przedział wiekowy?
4: Nie ma tutaj przedziału wiekowego. Tak jak wspomniałem, no oscylujemy w dzieci i młodzież, a tak naprawdę o tym, kto na miejscu też będzie można jeszcze się zapisać na tam weryfikację, przejdzie się na miejscu i dokona jej organizator. No raczej nastawiajmy się na to, żeby to rodzice i opiekunowie byli z młodymi i to oni będą skakać, a nie opiekunowie i rodzice.
3: Trzeba będzie zakładać kombinezon, kask, gogle?
4: Nie, kombinezonu nie, natomiast no, kask zawsze jest potrzebny, będzie też plastron, no będzie się można poczuć jak skoczek.
3: Przynajmniej spróbować, jak to jest.
4: Jak to jest i na pewno no, przełamać obawę, tak? Czy nawet strach na niektórych, szczególnie tych młodszych, chociaż często jest tak, że to ci młodsi są bardziej odważni od starszych i idą na żywioł. No, jak wiemy, no, skoczkowie, tak jak większość sportowców przecież, zaczyna w bardzo młodym wieku i oni już wtedy no, oswajają się z tą. Dla naszych bełchatowskich skoczków, amatorów, no to będzie, no myślę, że w zdecydowanej większości pierwszy raz. No i te lody trzeba będzie przełamać, a pomoże w tym ktoś, kto się na tym dobrze zna.
3: Właśnie w centrum Polski, w mieście, które raczej słynie z siatkówki czy piłki nożnej, a tutaj skocznia narciarska, także też niecodzienny obrazek.
4: niecodzienny obrazek. Bardzo się cieszymy, że to z inicjatywy Miejskiego Centrum Sportu udało się takie wydarzenie do nas przyciągnąć. Akademia Lotnika była już i nad morzem, i no, przede wszystkim w górach. Teraz jest w centralnej Polsce, no niedaleko mamy związki z narciarstwem przecież na górze Kamieńsk. Ale tak, przyznaję, nietypowe miejsce jak na skoki, ale na pewno wielu fanów skoków w Bełchatowie jest.
3: I taki skok będzie można oddać przed Olimpią w Bełchatowie. Powiedzmy parę szczegółów, o której godzinie trzeba się tam zjawić, w jakich godzinach będzie ten event.
4: Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny ta przestrzeń przed Galerią Olimpia no, zapewni nam możliwość organizacji ciekawego wydarzenia. Tym razem dzięki tej dobrej współpracy będzie gość omawiana przez nas Akademia Lotnika. Zapraszamy od godziny 10 do 16:30. To będzie w turach się odbywało, no nie możemy tak wszyscy hurtem skakać. Trzeba to podzielić, żeby wiedzieć na którą godzinę. No warto się zapisywać na stronie akademialotnika.pl. Myślę, że to łatwy adres, tam jest regulamin i zapisy. Każdy będzie wprowadzany, bo to nie tylko skoki, ale ćwiczenia przed.
3: No właśnie, to nie będzie tak, że pójdzie się na żywioł, bo będzie takie mini szkolenie.
4: Będzie takie mini szkolenie, przygotowane ćwiczenia przez skoczków. Każdy z uczestników, zanim uda się na tę 3,5-metrową skocznię, przejdzie specjalnie przygotowaną sportową ścieżkę, żeby się do tego odpowiednio przygotować. Będzie 7 ćwiczeń w 4 różnych strefach, także no, trzeba się tak przygotować fizycznie do tego wydarzenia. To nie tylko hop z góry, ale najpierw trzeba się odpowiednio rozgrzać.
3: To nie przelewki, nawet na takiej skoczni.
4: To nie przelewki, no bo to jest jednak no, pewien wysiłek dla organizmu, który nie jest przygotowany do tego typu skoków. Raczej w domach tego i na podwórkach nie uprawiamy, więc trzeba nogi przygotować odpowiednio. Głowę, czyli mental pewnie też, a w tym pomoże Jakub Kot, prawdziwy skoczek narciarski, brat Maćka Kota, po zakończeniu kariery sportowej, znany komentator jednej ze stacji sportowych, który zajmuje się skokami. Możecie go Państwo obserwować w czasie cyklu skoków, a teraz będzie w Bełchatowie odpowiadał między innymi za to, żeby naszych młodych skoczków przygotować, między innymi przechodząc przez ćwiczenia pozycji dojazdowej, odbicia, przygotowania do lotu i do lądowania, no bo po skoku trzeba jakoś wylądować bezpiecznie.
3: Najlepiej telemarkiem.
4: Najlepiej z telemarkiem. Wprawdzie ocen tutaj nie będzie, no ale chodzi o to, żeby sobie bezpiecznie z tym poradzić. Ja jestem szczerze bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. To nie jest wysoka skocznia, ale w tych kilku sekundach wypełniamy te wszystkie elementy, które prawdziwy skoczek, tylko tej skróconej wersji.
3: I będzie można, choć przez chwilę, poczuć się jak Kamil Stoch czy Adam Małysz.
4: Poczuć się jak któryś z naszych wielkich mistrzów i zakończyć tę przygodę z ciekawą pamiątką. A my już myślimy o tym, jeżeli Państwu się to spodoba, jak to wydarzenie na przykład za rok powtórzyć.
2: A z Michałem Antczakiem z Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę przed Olimpią. Start o 10:00. Odnowią stare i zniszczone kamienice, poprawią też wygląd zaniedbanych podwórek. Piotrków Trybunalskim Łódzkiem zabiera się za rewitalizację kolejnej części Starego Miasta.
9: Bardzo dobrze. Oczywiście, że tak.
15: Ten jeden budynek wybitnie straszy. On jest niezamieszkany, on jest po pożarze. I jest piękny, bo widać, jakie ma dekoracje piękne. Natomiast no, trzeba by to odnowić, żeby przyciągnąć tu ludzi, żeby pokazać, jakie miasto jest ładne.
3: Powiedziała mi mieszkanka piotrkowskiej Starówki. Takich zaniedbanych budynków jest o wiele więcej. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego miasto wyremontuje kilka z nich.
16: Dokładnie tak. Dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego projekt Młode Stare Miasto wraca do realizacji.
3: Mówi prezydent miasta Juliusz Wiernicki.
16: Ten projekt i to dofinansowanie w wysokości około 22 milionów złotych będzie obejmowało rewitalizację kamienicy przy Jazolińskiej 12 i Grodzkiej 1 i Grodzkiej 3.
3: Zapewnia, że takich inwestycji będzie więcej.
16: To jest tylko element całego większego planu rewitalizacji Starego Miasta, bo jak Państwo wiedzą, w tamtym rejonie też będzie zrewitalizowana cała południowa strona ulicy Starowarszawskiej, oczywiście za wyłączeniem nieruchomości, które są własnością prywatną. Wszystkie miejskie kamienice będą tam wyremontowane. Tak naprawdę ta część Starego Miasta będzie wyglądała już zupełnie inaczej.
15: Czekamy na to.
16: Razem ze spółką TBS na bieżąco realizujemy i remonty, i takie kompleksowe rewitalizacje tej tkanki zabytkowej. Muszą Państwo pamiętać, że bardzo duże zasoby w mieście Piotrków obejmują właśnie te budynki zabytkowe, a tam procedura remontów jest zgoła inna niż w budynkach, których nie obejmuje na przykład konserwator zabytków. No tylko w tym roku rozpoczęliśmy remont, czy to na ulicy Wojska Polskiego, to jest remont konserwatorski, pod czujnym okiem właśnie konserwatora Sołackiego 13, przy oddziale Miejskiego Ośrodka Kultury przy cerkwi, więc cały czas coś się dzieje, natomiast rzeczywiście w tej części jerozolimska, grodzka, starowarszawska będzie widoczna bardzo duża zmiana, bo to będzie no, kilka kamienic w jednym takim małym obszarze.
3: Efekty mają być widoczne w ciągu kilku lat.
5: O szczegóły pytał Rafał Różycki. Starówka w Piotrkowie Trybunalskim to jedno z najważniejszych miejsc na mapie historyczno-prawnej Polski. To właśnie tam odbywały się sejmy i trybunały koronne.
1: SK2. Magazyn lokalny.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Jedna osoba poszkodowana i kilkadziesiąt ewakuowanych to bilans pożaru w zakładzie produkującym paliwa i biokomponenty w Bogumiłowie, niedaleko Bełchatowa. Na szczęście były to tylko ćwiczenia służb ratowniczych, w których wzięło udział blisko 100 strażaków.
17: Na odbiorze 409-77. Pożar budynku, warsztatu. Rozpoczynamy ćwiczenia.
18: Jesteśmy na terenie zakładu Eco Benz w Bogumiłowie. Młodszy brygadier Michał Wieczorek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Jest to zakład zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej. Zorganizowane są tutaj powiatowe ćwiczenia powiatu bełchatowskiego, zgrywające dla służb Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, a także służb wspomagających jak policja, pogotowie.
3: Jak ta akcja wygląda?
18: Tutaj jesteśmy na terenie zakładu, jak wcześniej wspomniałem, zwiększonego ryzyka. To jest zakład, który produkuje tutaj ekowęglowodory, są to Eco Pro Propan Butan oraz dodatki do benzyny bio i to jest wszystko produkowane na bazie etanolu. Tutaj są ogromne ilości etanolu oraz gazów właśnie LPG, które jak wiemy stwarzają bardzo duże zagrożenie. My tutaj dzisiaj ćwiczymy epizod troszeczkę mniej złożony, gdyż doszło do pożaru w budynku warsztatowo-magazynowym i podczas prac tutaj właśnie doszło do zapuszczenia ognia, poszkodowana jest jedna osoba, ewakuowana na zewnątrz i trwa akcja gaśnicza tego budynku oraz obrony całej instalacji produkcyjno-magazynowej tego zakładu.
3: Mamy tutaj praktycznie kilkanaście wozów strażackich.
18: Dokładnie, z wszystkich wozów jest chyba dokładnie 12, łącznie z operacyjnymi i dowodzenia i łączności gaśniczych. Tutaj mamy 9 zastępów. No, prowadzona jest cały czas akcja gaśnicza. Prowadzona jest ewakuacja zakładu. Dostaliśmy informację, że podczas ewakuacji dwie osoby właśnie się nie ewakuowały. Jedna właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie doszło do pożaru. Jedna osoba znowu podczas schodzenia ze schodów ewakuacji z pomieszczeń biurowych doznała urazu kończyny dolnej. Również była ewakuowana przez strażaków.
3: Co Wam dają takie ćwiczenia?
18: Przede wszystkim chcielibyśmy się zapoznać właśnie z zakładem, bo to jest zakład specyficzny. Z zagrożeniami występującymi na terenie tego zakładu.
3: Nie ma wiele takich zakładów w kraju.
18: No takich zakładów nie ma. Tutaj jak nas pani prezes, dyrektor tutaj nam przedstawiała na prelekcji wcześniej przed ćwiczeniami, no to jest jedyny taki zakład w Polsce na obecną chwilę. Jest to zakład, no taka mała rafineria. Chcielibyśmy po prostu zapoznać druhów ochotników zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie, że gdy dojdzie do jakiegoś działania na terenie tego zakładu, żeby już wiedzieli, z czym tutaj się trzeba zmierzyć.
3: Żeby znali obiekt i żeby zadziałały automatyzmy.
18: Dokładnie, bo ten obiekt jest oczywiście tutaj pod względem gaśniczym w pełni zautomatyzowany, odpowiednie systemy zabezpieczeń, odpowiednie systemy gaśnicze na instalacjach zarówno tych produkcyjnych, jak i magazynowych na zbiornikach, ale no, chcielibyśmy po prostu zaznajomić właśnie naszych pracowników komendy, jak i również ochotników z możliwościami tego zakładu i zagrożeniami, jak tutaj mogą.
3: No Żyjemy też w dosyć niepewnych czasach, dlatego takie ćwiczenia tym bardziej są potrzebne.
18: Dokładnie. To nam, że tak powiem, pozwala doskonalić nasze umiejętności, które będziemy mogli wykorzystać w każdych, że tak powiem, działaniach. Nie tylko na takich zakładach, ale mamy tutaj też jeszcze epizod, że jedna z osób gdzieś po ewakuacji zrobiła się niedobrze, oddaliła się samowolnie i dzięki grupie dronowej, której tutaj mamy z SP Emilin, ta osoba jest również poszukiwana. Tak jak tutaj wspomniałem, te takie trzy epizody do przećwiczenia. Cała akcja podzielona jest na dwie takie jak gdyby podgrupy, to są nasze odcinki bojowe i ćwiczymy, realizujemy nasze działania.
3: Dlaczego takie ćwiczenia są potrzebne?
19: Zakład jest zakładem o zwiększonym ryzyku zagrożenia poważną awarią przemysłową. Iwona Gawryszewska, jestem dyrektorem zakładu EkoBenz spółka z o.o., stąd wpisuję się w plan ćwiczeń Państwowej Straży Pożarnej i spotykamy się tutaj dzisiaj z jednostkami ochotniczych Straży Pożarnej i służbami ratowniczymi, policją, aby wspólnie zapoznać się z infrastrukturą naszego zakładu, występującymi w nim oczywiście zagrożeniami. Mamy w strefie kilka stref, mamy strefy zagrożenia wybuchem.
3: Jeśli chodzi o takie działania, o takie ćwiczenia, ostrożności nigdy za wiele.
19: No oczywiście, jakby przygotowujemy się na każdy możliwy scenariusz.
5: A na akcji był Rafał Różycki. W sytuacji zagrożenia pomoc może być na wyciągnięcie ręki. Mowa o punktach SOS obsługiwanych przez Straż Miejską w Łodzi. W mieście jest ich 27. A w sytuacji zagrożenia wystarczy nacisnąć przycisk.
20: Ich działanie jest bardzo proste. Po naciśnięciu przycisku nawiązujemy bezpośrednie połączenie z operatorem monitoringu. Maciej Karolak, Straż Miejska w Łodzi. Operator widzi również obraz z kamery znajdującej się przy punkcie SOS. Dzięki czemu może od razu ocenić sytuację i w razie potrzeby skierować na miejsce odpowiednie służby. Co ważne, w niektórych lokalizacjach system wyposażony jest również w megafon. Operator może wtedy nie tylko rozmawiać z osobą, która nacisnęła przycisk,

0: tylko się znajduje. Oczywiście jakby jakaś była sytuacja krytyczna, jakiś wypadek.
1: Jak najbardziej.
2: Tylko zanim oni przyjadą.
0: Brakuje informacji, gdzie te punkty się znajdują.
2: Właśnie. Oznaczenie powinno być takie konkretne i tak przyciągające, też, żeby łatwo było rozpoznać.
3: No tak, jak defibrylatory, tak? Też są na czerwono, więc rzucają się w oczy, nie? Więc tutaj też to powinno być bardziej
2: tak
3: widoczne.
2: Na autostradzie są te słupki właśnie SOS, to są pomarańczowe, tak jak kojarzę. I tutaj może właśnie, żeby ta konotacja była z tymi słupami, jakieś takie ujednolicenie, żeby każdy mógł łatwo rozpoznać.
4: Uważam, że dobre to jest. No bo nie każdy też wie, jaki jest, powiedzmy, numer na Straż Miejską i dużo to ułatwia.
1: A 27 punktów to wystarczająco?
4: Patrząc na to, że Łódź jest dosyć spora, to wydaje mi się, że chyba troszeczkę mało to by było.
5: Powinny być bardziej widoczne, czyli w kolorach takich intensywnych. Jeżeli to jest coś, co nie wymaga połączenia z telefonem, no to jest chyba bardzo takie przydatne, tak?
6: Coraz bardziej, coraz więcej ludzi w Łodzi jest, powiedzmy, no w takim wieku, prawda, gdzie potrzebują częściej pomocy niż ludzie młodzi i że to w jakiś sposób uspokaja, a jeżeli jesteśmy uspokojeni, to też mamy mniej problemów, prawda, bo psychika jednak działa. Także uważam, że to naprawdę jest bardzo dobry pomysł.
1: Czy pan wie, co to jest za punkt?
7: Przywoływanie pomocy chyba.
1: Nie korzystał pan też nigdy z tego?
7: Nigdy. Przynajmniej nie miałem takiej potrzeby.
1: A widział pan to wcześniej tutaj?
7: Fajnie by było, gdyby więcej było znaków o tym po prostu. Oznaczenia zrobić. Nic więcej. To sądzę, żeby hojny, stoki czy jakaś rytkinia potrzebowała czegoś takiego. Nie daj Boże, teraz stanie się coś tam, to nawet nikt nie wie, że coś takiego tu jest. Jakby było, nie wiem, oznakowanie, że w tej bramie, w pasażu Róży na przykład jest coś takiego, to można podejść 2, 3 kroki, 5 bram i można wcisnąć, tak? Natomiast podejrzewam, że ktoś tam chodząc, nawet nie wie, że to tu stoi.
8: Tematem zajęła się Julia Niewiadoma. Przyciski znajdują się m.in. przy Piotrkowskiej, w parkach i na skwerach. Mapę wszystkich lokalizacji można znaleźć na stronie loc.pl. Straż Miejska przypomina, aby korzystać z przycisków tylko wtedy, gdy rzeczywiście potrzebna jest pomoc. Po 17 latach od otwarcia Atlas Arena w Łodzi gruntownie zmieniła się jej zaplecze. Wyremontowano garderoby, szatnie i strefę rozgrzewki dla artystów i sportowców. A to nie koniec zmian.
9: Backstage przeszedł gruntowną modernizację, mówi Piotr Szor z Atlas Areny.
10: Remont ten był prowadzony w momencie, kiedy hala normalnie funkcjonowała, a więc musieliśmy znaleźć też tak zwane sloty czasowe na wykonywanie tych prac. To się udało, bo w międzyczasie odbyło się już u nas kilka imprez, chociaż jeszcze jesteśmy przed odbiorami, jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia. Wynika to przede wszystkim z naszego napiętego harmonogramu imprez. Ogólnie nas to cieszy, wszystkich powinno też cieszyć, że ta Atlas Arena tak naprawdę żyje dzisiaj prawie 300 dni w roku, bo organizujemy około 100 imprez. Do tego dochodzą kwestie montaży, demontaży, a więc 300 dni kalendarzowych wypełniamy harmonogram tego obiektu. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim koncerty dużych zespołów, dużych wykonawców, wielkich artystów, ale także imprezy sportowe. Na czele z siatkówką. Już dzisiaj zapraszam na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn, które odbędą się we wrześniu. Gościmy również Superpuchar w piłce ręcznej od kilku lat. Były imprezy piłki nożnej halowej, czyli futsalu, rangi reprezentacyjnej, rangi mistrzowskiej. Mamy coroczną imprezę Orlen Cup, stąd w ogóle ta nazwa rozgrzewka, bo wcześniej tutaj była nawierzchnia Mondo, którą dzisiaj zastąpiliśmy inną nawierzchnią, a w przypadku występów lekkoatletów na naszej hali będzie tutaj mobilna bieżnia rozkładana, taką, którą stosujemy na zawody. Tak jak mówię, pracowaliśmy na otwartym organizmie. Odbyły się u nas imprezy takie jak Hollywood Vampires z Johnnym Deppem, a także 2 koncerty ASAP Rocky i ostatnio festiwal komiksów i gier. Jakby te imprezy odbyły się bez przeszkód, najemcy, czyli agencje koncertowe, organizatorzy festiwalu komiksów, są bardzo zadowoleni ze zmian, które tutaj zaszły, ponieważ ta przestrzeń wcześniej nie była remontowana tak dogłębnie przez 17 lat, czyli od czasu powstania Atlas Areny. I to był największy problem, że tutaj było czuć taki oddech historii, ale niekoniecznie w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
9: To było duże wyzwanie, mówi Jacek Wasiak, projektant.
11: Otrzymaliśmy zadanie stworzenia nowego standardu dla strefy zaplecza sportowców i artystów w Atlas Arenie. Standardu, który byłby dostosowany do rangi występujących tutaj właśnie artystów i sportowców. 2 cele, jakie sobie postawiliśmy, to funkcjonalność, która musiała się tutaj charakteryzować totalną mobilnością i możliwością dostosowania jakby strefy do wymogów imprez, które się tutaj odbywają, oraz właśnie nawiązaniem do, tak jak pan dyrektor mówił, do łódzkich elementów, które będą charakteryzowały nasze miasto, które dadzą korzystającym jakby z tej strefy ten element zapamiętania naszego miasta. I tak jak pan dyrektor już wspomniał, inspiracją dla tej ogólnej otwartej strefy była posadzka rynku manufaktury, co widzimy tutaj jakby w odwzorowaniu całego tego wzoru, i poszczególne pomieszczenia garderu, biszatni, które też nawiązują materiałem i konkretnymi miejscami, jak pasaż róży występujący w motywie luster szlifowanych w garderobach, jak cegła łódzka i inne takie elementy związane z naszym miastem. Te inspiracje właśnie były po to, żeby była zapamiętywalność, żeby zostawało to jakby w głowie uczestników i korzystających. Mamy 3 garderoby tak naprawdę w całej strefie. Mają różny charakter, czyli właśnie nawiązanie do dętki, nawiązanie do pasażu róży. To są pomieszczenia, z których stricte korzystają artyści. Mamy w tej strefie szatnie różnej wielkości, typowe szatnie jakby sportowe. One oczywiście też mogą funkcjonować w innym charakterze, w zależności od potrzeb. Mamy tą strefę otwartą, która jest dzielona przez zastosowanie mobilnych ścianek, kotar, rolet, co widać też jakby tutaj ta strefa za mną, ona jeszcze jest niewykończona, brakuje w niej mebli, to jest taka strefa chilloutowa, ona będzie miała możliwość zmiany kolorów, będziemy mogli sobie tutaj jakby cały nastrój, klimat jeszcze dostosowywać do potrzeb, znajdą się tam kanapy, stoliki, miejsce, w których korzystający będą mogli sobie spokojnie odpocząć, porozmawiać.
9: To nie koniec zmian.
10: Całość tej powierzchni to są 1732 metry kwadratowe, które były objęte tym planem modernizacji, z czego 699 metrów kwadratowych, czyli 700, można powiedzieć, to jest ten rynek manufaktury, możemy go tak nazwać, ta dawna bieżnia. I 400 metrów, tam oczywiście nie wymieniliśmy podłogi, zakładaliśmy okatarowanie, to jest ta strefa tak zwana też rozgrzewkowa, tam znajduje się też boisko do siatkówki. No i pozostała powierzchnia to są właśnie szatnie, tak jak pan architekt tutaj wspomniał. 4 szatnie, 3 garderoby i jedno pomieszczenie takie, które ma służyć jako zaplecze dla artystów lub też sportowców do różnych innych działań niezwiązanych koniecznie z tym, że się tam trzeba przebrać, umalować i tak dalej, tylko takie bardziej pomieszczenie techniczne. Obecnie tą kwotę oczywiście mogę podać, bo ona wynika i od razu powiem, że ta inwestycja była finansowana z pożyczki Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którą pozyskał Holding Łódź. Ona wynosiła 3 miliony 150 tysięcy złotych netto. Natomiast no, wiadomo, że będą jakieś rzeczy dodatkowe, że będziemy jeszcze może chcieli coś tutaj dodać. Także to jeszcze nie jest jakby zamknięte, ale tu spodziewam się tylko delikatnych ruchów na tej kwocie. Przede wszystkim przed nami jest temat, czeka nas podpisanie umowy na wymianę multimediów nad płytą, wokół płyty. Myślimy też o tych multimediach na zewnątrz, o dodaniu jakiegoś kolorytu tym betonom, które są na zewnątrz, być może też zieleni. To są plany takie bardzo, bardzo realne. A później no, takie rzeczy też, których nie widać, które cały czas poprawiamy, jak rozdzielnie elektryczne, zwiększenie mocy przyłączeniowych. Może takie bardzo duże rzeczy techniczne, które tak naprawdę widzowi, czy szerszej publiczności, czy słuchaczom nic więcej nie mówią, ale są bardzo ważne dla ekip, które tutaj przyjeżdżają, dla organizatorów wydarzeń.
8: A na miejscu był Daniel Tekliński. Prywatny właściciel wykupił w zabytkowej łódzkiej kamienicy w centrum miasta 200-metrowe mieszkanie. Chce podzielić je na 7 części i przeznaczyć na krótkoterminowy najem. Mieszkańcy protestują. Konflikt rozstrzygną sądy. Jest to jedna z wielu podobnych spraw i wpisuje się w trend, który widoczny jest w dużych miastach w Polsce i za granicą, w tym w Łódzkiem. Niepokoi to samorządy, a na co dzień jest uciążliwe dla mieszkańców. Grzegorz Mnich rozmawia z prezesem wspólnoty mieszkaniowej z Centrum Łodzi, Rafałem Łosiakiem.
12: Wspólnota, którą pan reprezentuje, protestuje przeciwko przekształceniu kamienicy w najem krótkoterminowy.
13: Problem polega na tym, że budynek, stara kamienica w centrum Łodzi jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, a jeden z mieszkańców, który niedawno nabył taką mieszkanie w tej kamienicy, dosyć duże. Próbuje je przekształcić na mini hotel, można powiedzieć, czyli taki najem krótkoterminowy, weekendowy, który z naszego punktu widzenia byłby bardzo uciążliwy dla wspólnoty jej mieszkańców.
12: Ile pierwotnie metrów miało to mieszkanie, które kupił?
13: Pierwotnie to mieszkanie było złożone z dwóch mieszkań i miało 203 metry. Ciekawostką jest to, że to jest budynek zabytkowy i to mieszkanie należało do fabrykanta Ramisza, który był właścicielem Off Piotrkowskiej. Kamienica znajduje się przy Off Piotrkowskiej, czyli bardzo dobrej lokalizacji. Mieszkanie jest piękne, ma wykurz, ma piękną sztukaterię i teraz ktoś tutaj przychodzi i próbuje to wszystko zniszczyć, całą tą historię i naruszyć mir naszej wspólnoty.
12: Czyli ponad 200 metrów miało być podzielone na 7 malutkich klitek.
13: Miało być podzielone na 7 klitek, które miały stanowić takie mieszkania patodeweloperskie. Później po naszych protestach właściciel stwierdził, że podzieli je na 5 mieszkań, no ale to nadal było dla nas bardzo uciążliwe, a możemy to stwierdzić po tym, że jeden z mieszkańców prowadzi już tutaj taki najem krótkoterminowy, ale na szczęście dla jednego mieszkania. I to już wiemy, jakie generuje problemy w weekendy, jakie tutaj są imprezy, hałas, głośna muzyka. No to teraz proszę sobie wyobrazić przy 5 mieszkaniach, co by się tutaj działo w weekendy.
12: Jak wygląda sprawa pod względem prawnym? Jakie kroki podejmuje właściciel i co wy możecie jako wspólnota?
13: No właśnie, i tutaj pojawia się cały problem, ponieważ właściciel w tej chwili posługuje się odniesieniem do prawa własności, czyli on ma prawo robić to, co chce w swoim mieszkaniu. Wolność domciu w swoim domciu, jak to się mówi, ale no, niestety i na szczęście jest trochę zależny od wspólnoty, no bo musi wejść w części wspólne. A części wspólne to już nie są jego i tutaj musi się podłączyć na przykład do skrzynek elektrycznych, zasilania wody, zasilania kanalizacji, centralnego ogrzewania, a to wszystko jest w częściach wspólnych, czyli musi uzyskać zgodę wspólnoty i w zasadzie to jest jedyny mechanizm, którym my możemy tutaj go wstrzymywać. Tak, nie wyrażając tej zgody. Ale w tym momencie właściciel poszedł dalej, poszedł do sądu i będzie próbował drogą sądową przekonać sąd, że jednak on ma prawo do wszystkiego, a to my jesteśmy źli, bo chcemy zablokować to, co chce zrobić u siebie w domu.
12: Sprawa utkwiła w sądach i na razie jest w sądach nierozstrzygnięta.
13: Tak, proces dopiero się zaczął, my nawet jeszcze nie dostaliśmy tego pozwu, ale spodziewamy się, co może w nim być. Także nic więcej nie mogę powiedzieć na temat tego, co w nim się będzie znajdowało. No natomiast my mamy twarde argumenty za tym, żeby się bronić tymi metodami, które na razie ustawodawca przewidział.
12: Skoro o prawie, no to wiemy, że od początku nowego roku ma wejść nowa ustawa regulująca w inny sposób najem krótkoterminowy.
13: Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że ta ustawa stanie się początkiem końca tego procederu, który w Łodzi jest nagminny i bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Myślę, że to bardzo dobra inicjatywa i trzymam kciuki, żeby weszła w życie.
12: Wspomniał Pan o tej uciążliwości, hałas, duży ruch, czyli w takiej sytuacji można wzywać tylko policję, czyli takie interwencje jednorazowe, które tam wiele nie zmienią.
13: Tak, dokładnie i tutaj my mamy właśnie takie przypadki, że sąsiedzi w nocy wzywają albo Straż Miejską, albo policję. Policja wiadomo, że przyjeżdża i Straż Miejska z pewnym opóźnieniem, co stanowi bardzo duży problem dla mieszkańców, bo to narusza taką, popularnie mówiąc, taki ład, czy dobro sąsiedzkie, tak, jakby stosunki dobrosąsiedzkie. I to jest tutaj największym problemem. Oczywiście tu chodzi o głośną muzykę, o jakieś picie alkoholu, rzucanie papierosów na parapety, więc to jest uciążliwe bardzo. Jedyną naszą obroną to jest policja faktycznie. Nie jest to rozwiązanie strukturalne i tak jak mówiłem, to też się nie sprawdza, bo wyobraźcie sobie Państwo, że o 3 w nocy dzwonimy po policję, policja przyjeżdża o 4 w nocy, trzeba nas spisać, trzeba ustalić fakty. To jest bardzo uciążliwe dla wszystkich, przede wszystkim dla mieszkańców.
8: Nowe regulacje prawne pozwolą wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom blokować decyzję o przekształceniu lokali w najem krótkoterminowy. Ustawa o tak zwanym krótkim najmie ma wejść w życie od nowego roku. Ponad 100 milionów złotych będzie kosztował remont Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Jak zmieni się placówka? Oto Grzegorz Mnich pyta dyrektorkę Dominikę Płazę.
14: Muzeum otwarte, co to znaczy?
15: To znaczy, że tak jak oczywiście było dawniej, zawsze byliśmy chętni do przyjmowania wszystkich naszych gości, ale teraz otwieramy się nie tylko właśnie na zwiedzających, ale również my jako muzealnicy, dzięki szkoleniom, które są elementem tego projektu, otwieramy nasze głowy na to, żeby nowoczesny sposób opowiadać o przeszłości i rzeczywiście, tak jak tutaj dzisiaj wybrzmiało, połączyć przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.
14: Będzie to muzeum nowoczesne, będą multimedia, będzie to rzeczywiście muzeum na miarę XXI wieku?
15: Takim naszym celem jest to, żeby zrobić to w zrównoważony sposób, żeby nie przesadzić z nowymi technologiami. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj zwłaszcza młode pokolenie jest otoczone właśnie multimediami, sztuczną inteligencją, ale ja sądzę, że ten kontakt z człowiekiem, z muzealnikiem, z artefaktem, z tą przeszłością, o której my mówimy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale może bardziej do badań tych obiektów, tak żeby można było o nich jeszcze więcej powiedzieć, kto je wykonał, dlaczego to zrobił, jakimi metodami. To będą te opowieści, które mam nadzieję, że pozwolą młodzianom, mieszkańcom Polski, Europy, na to, żeby u nas móc uczyć się o tym, jak ten człowiek zmagał się w przeszłości z różnego rodzaju trudnościami i zadaniami.
14: Co się zmieni? Ten, kto był tutaj niejednokrotnie, wejdzie do muzeum i co go zaskoczy?
15: No będą nowe wystawy przede wszystkim zupełnie, także ci, co pamiętają te wystawy sprzed lat, no to zobaczą je zupełnie w nowych odsłonach. Będą sale edukacyjne w nowy sposób zaaranżowane i ja sądzę, że przede wszystkim mam nadzieję, że nasi pracownicy będą też podchodzić w sposób właśnie nowoczesny, zgodny z XXI wiekiem do naszych gości, których tutaj będziemy przyjmować i że będziemy w stanie w sposób naprawdę atrakcyjny opowiadać o tych mnóstwie obiektów, które posiadamy w naszych zbiorach.
14: Czy możemy mówić o jakiejś rewolucji w funkcjonowaniu muzeum już po tym remoncie?
15: Nie, ja bym chyba tego nie nazwał rewolucją. To jest ewolucja tak naprawdę. Tak jak też powiedziałem w swoim wystąpieniu, pamiętamy o Janie Manukiewiczu, o Konradzie Jażdżewskim, o wszystkich dyrektorach, którzy tworzyli podstawę pod tą instytucję i ona była wtedy jedną z najnowocześniejszych w Polsce pod kątem nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim kreowania różnego rodzaju pomysłów, podchodzenia do zwiedzających i chcemy to kontynuować, żeby można było w tym naszym zakresie, którym się zajmujemy, czyli archeologii, etnografii, numizmatyki, działu widowisk lalkowych czy konserwacji, opowiadać o człowieku i w sposób nowoczesny o tym wszystkim mówić.
14: Żeby muzeum w tych czasach było konkurencyjne wobec innych placówek, przyciągnęło ludzi, musi oferować coś niezwykłego, interaktywnego.
15: Ja sądzę, że dzisiaj tak naprawdę przez to, że można u nas przyjść i własnoręcznie wykonać pająka w sposób etnograficzny, bez nowoczesnych fajerwerków, hologramów, to jest największa możliwość i bardzo aktywnie realizujemy projekt muzeoterapii. Ja uważam, że dzisiaj muzeum może pełnić funkcję terapeutyczną, bo jesteśmy w tym hałaśliwym, głośnym, hologramowo-świetlistym świecie, otoczeni cały czas bodźcami, a właśnie w muzeum będzie można się uspokoić, wyciszyć i zastanowić, czy to jest właśnie ten cel, ta pogoń za nie wiadomo jaką hałaśliwą przyszłością, więc sądzę, że nie będziemy, tak jak teraz nie cierpimy na brak zwiedzających, tak dzięki tym nowoczesnym przestrzeniom będzie ich jeszcze więcej i bardziej chętnie będą do nas przychodzić.
8: Remont potrwa około 2 lat. Koniec lata w Łódzkiem, czas na jesienny restart. Mamy już oficjalny początek jesieni. Najwyższa pora przestawić organizm w tryb chłodniejszych miesięcy.
16: Pytanie, jak przygotować ten organizm po takiej zmianie?
17: No, trzeba przejść z etapu letniego do etapu jesiennego.
16: Mówi lekarz rodzinny Krzysztof Zochniak.
17: Dlatego mój apel jest straszny, żeby przyjąć, że lato się skończyło i trzeba się odpowiednio ubierać. Czyli nie wychodzimy sobie w krótkiej koszulce, tylko zakładamy normalnie długie spodnie, bierzemy sobie kurteczkę, sweterek można wziąć z sobą, jakiś lżejszy do torebki, żeby w razie czego móc założyć. No i trzeba pamiętać, że trzeba brać parasol, bo to nie tylko, że robi się zimno, ale robi się mokro. Jeśli będzie mokro, przemoczymy się i zmarzniemy, to infekcję mamy murowaną. Drugą sprawą to jest profilaktyka i ja tutaj zawsze apeluję, że profilaktyka to jest odpowiednie odżywianie się, czy trzeba się odżywiać w sposób właściwy, czyli te wszystkie fast foody to nie jest właściwe odżywianie. Czyli oprócz tego, że zjemy sobie obiad, to trzeba pamiętać o witaminach, które są najlepsze naturalnie. Pomarańcze, mandarynki, teraz się robi na to sezon, czyli cytrusy, jabłka nasze jak najbardziej i poza tym uprawiamy sport. Czyli przechodzimy z systemu, kiedy jeździliśmy na rowerkach, wakacje, tylko teraz zaczynamy chodzić na baseny, zaczynamy biegać. Także zachęcam wszystkich do aktywnego trybu życia.
16: Jeśli chodzi o to ubieranie się, to na cebulkę?
17: Tak. Tak, tak, na pewno, to możemy wtedy coś z siebie zdjąć, czyli nie przepocimy się i nie przegrzejemy, a potem to już nie zmarniemy, także cebulka jak najbardziej tak, ale to taka cebulka, żeby w razie czego było coś przeciwdeszczowego.
16: Czyli kiedy jest taka zmiana, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę, dbajmy o siebie, tak?
17: Dbajmy na pewno, unikajmy poza tym osób chorych. Bo najczęściej infekcje przenosimy, oprócz tego, że my się przeziębimy, czy osłabimy swoją odporność, to jeszcze mamy kontakt z osobami chorymi. A teraz trzeba przyjąć, że sezon infekcyjny się rozpocznie, zaczniemy kontaktować się z osobami chorymi, one przyjdą do nas do pracy jako koledzy, czy nasze dzieci pójdą do przedszkola, skontaktują się z innymi osobami chorymi i przyniosą nam infekcję albo do domu, albo my od kogoś złapiemy. Czyli starajmy się jednak unikać osób chorych, bo to jest jak gdyby główne źródło zakażenia. Jeśli tak będzie, no to niestety my padniemy prędzej czy później. Dlatego mój apel, jeśli ktoś jest chory, to niech zostanie w domu, doleczy się i dopiero wróci, a nie przynosi chorobę do pracy. Czyli nie wysyłajmy tak samo dzieci chorych do przedszkola, bo to spowoduje, że wszystkie inne dzieci na tym cierpią i niestety potem choroba się rozprzestrzeni jak huragan.
16: Ten przeskok z lata na jesień oznacza, że lawinowo przybywa osób przeziębionych, chorych?
17: No niestety już tak jest. Już tak jest. Przy zaniedbaniu kończą się nadkażeniami bakteryjnymi i zapalniami skrzeli. Na szczęście takich cięższych przebiegów jest stosunkowo mało. Ja apeluję do osób, które do mnie przychodzą, żeby one po prostu wyleżały te parę dni, nie chodziły do pracy, nie zarażały innych, tylko wyleczyły się, dopiero poszły do pracy. Grypy jeszcze nie ma. Grypy jeszcze nie ma. Sezon grypy to dopiero w zasadzie początek grudnia, także grypy jeszcze nie ma. To są najczęściej chyba albo rino, albo adenowirusy, czy inna grupa wirusów. Te, które są mniej groźne, nie tak ciężki jest przebieg tej infekcji. Najczęściej to jest gorączka, często bardzo chrypa i taki uporczywy kaszel. Ból gardła, ból głowy, takie ogólne rozbicie. Z reguły kilka dni to przechodzi. Trzeba wziąć leki przeciwwirusowe, leki objawowe. Często wystarczą porady aptekarza. W aptece niekoniecznie musi to być wizyta u lekarza, ale przede wszystkim powinno się wyleżeć.
16: Czy lubią panie jesień?
18: Nie.
3: Nie lubimy.
16: Dlaczego nie?
18: Cieplej, żeby było, jest ponuro, buro. Deszcz pada, nie fajnie, nieprzyjemnie.
19: No moim zdaniem to jest najładniejsza pora roku, więc cieszyć się tymi kolorowymi liśćmi, które nas otaczają, tą żółcią, pomarańczem i czerwienią.
3: Kolory są piękne jesienne, ale ogólnie jesień nie, mamy handrę jesienną.
16: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
3: Miodek, cytrynka, to chyba najbardziej takie skuteczne metody, że tak powiem.
18: Nie wychodzić z łóżeczka ciepłego na dwór, żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno. Ale tak, herbatka ciepła jak najbardziej, kocyk, książka i wtedy nie
3: zabijemy. Dużo witaminek, tak. W postaci owoców, warzyw, no jakaś suplementacja wiadomo też dodatkowa, prawda?
16: A jak się ubierać?
3: Na cebulkę? Na cebulkę. Najlepiej na cebulkę. Warstwowo, tak. To jest chyba najlepsze.
16: Ale na pewno trzeba o siebie bardziej zadbać. Po lecie, żeby się nie rozchorować.
18: Nie złapać tego przeziębienia, tak?
19: Ja jestem bardzo złym przykładem, jeśli chodzi o doradzanie w kontekście jesieni, bo mam te przypadły, że chroni je bardzo gruba warstwa tłuszczu. W związku z tym, czy wieje, czy pada, ja po prostu nie choruję, nawet jeżeli chodzę w krótkim rękawku i spodenkach, ale raczej nie radzę innym moich sposobów, bo taki brzuszek jak mój ma niestety inne skutki uboczne. Zaufać swojemu organizmowi, niekoniecznie zawsze panikować, nie wymuszać tych antybiotyków, tylko pozwolić mu powalczyć i wyrabiać swoją własną odporność. A poza tym już teraz, chociaż może to nie na jesień, ale bardziej na zimę, zaszczepić się na grypę.
16: Co robić, żeby uniknąć takiego przeziębienia choroby?
20: Najlepiej zdrowo się odżywiać i ciepło się ubierać.
16: I wystarczy?
20: I wystarczy, będzie dobrze.
21: Ja morsuję. Jeszcze nie zaczęłam, ale no myślę, że za niedługo już trzeba.
16: Coś jeszcze?
21: Nie, chyba tylko to, bo to mi wystarcza tak naprawdę.
22: A ja w sumie nic nie robię, mnie jakoś ogółem choroby średnio łapią, więc ja nic nie robię jakoś szczególnie.
16: Ale tak jesienią dbasz o siebie bardziej, czy nie? Nic się nie zmienia?
22: Absolutnie nic się nie zmienia po prostu, ale mnie po prostu jakoś choroby nie łapią, więc to jest tyle.
23: I wam też tego życzymy. A o szczegóły pytał Rafał Różycki.
24: Magazyn lokalny.
0: Andrzej Pinkowski, zapraszam na magazyn. Będzie magicznie i kolorowo. W weekend w Łodzi wielkie święto światła. W piątek startuje 3-dniowy Light Move Festival.
2: Piotrkowska 99 i dzieje się magia. Jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. To taka próba generalna?
4: Tak specjalnie po to, żeby zachęcić wszystkich do przyjścia na Light Move Festival. To jest wyjątkowe miejsce, piękna kamienica i ten mapping jest naprawdę wyjątkowy. Mnóstwo barw, mnóstwo detali, architektura pokazana, także uważam, że każdy powinien to miejsce zobaczyć. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Beata Konieczniak, dyrektor kreatywna Light Move Festival, Fundacja Lux Pro Monumentis z zespołem. W tym roku postaraliśmy się, żeby tak naprawdę móc zwiedzać festiwal taką drogą jednokierunkową, czyli rozpoczynanie od Piotrkowskiej przy Piłsudskiego lub od północnej, od oczywiście Pałacu Rodziny Poznańskiej. Na ulicy Piotrkowskiej wiele nowości. To, co udało nam się w tym roku zrobić, to wspaniały pasaż Schillera. Tu chcemy pokazać, jak można przestrzeń publiczną pięknie podświetlić, zluminować tą ferią barw po to, żeby można było tam spędzać dużo czasu na spotkania, rozmowy, na kontemplacje, spędzić wieczory miłe w Łodzi, ale to również projekcja wielkoformatowa na Piotrkowskiej 113, pierwszy raz. Będzie też stała w pasażu Schillera piękna postać kobieca, która koresponduje z tym pasażem, z tym światłem, że uważam, że to będzie cudowne miejsce dla spotkań, dla rozpoczęcia trasy festiwalowej i oczywiście Park Sienkiewicza. W Parku Sienkiewicza będą strefy, gdzie będzie można posłuchać muzyki, ale też będzie można zrobić fajne zdjęcia, które oczywiście zachęcam do umieszczania w social mediach, ale to też strefa dla dzieci, to również instalacje artystyczne. Jak zwykle park piękny, bajeczny, ale na ulicy Piotrkowskiej, to co powiedziałam wcześniej, nowe miejsca, czyli Piotrkowska 50, Piotrkowska 60 i 62, to są miejsca, które w tym roku aranżujemy poprzez mappingi, instalacje artystyczne również na Piotrkowskiej się znajdą. Jest olbrzymi ptak przy numerze 33-38, jest również instalacja, taka brama wejścia już w tą strefę Placu Wolności przy numerze Piotrkowska 17 i Piotrkowska 11, Piotrkowska 12. Rozpoczyna się taka brama projekcji wielkoformatowej, która wprowadza nas w Plac Wolności. Ale na tym odcinku pomiędzy 1 a 12 na Piotrkowskiej będą chodziły również takie latarenki, czyli postaci na szczudłach, wspaniale zaaranżowane, po to, żeby pokazać, jak można na Festiwalu Światła używać instalacji, które są również ruchome, kinetyczne, bo one będą miały interakcję z festiwalowiczami. Bardzo zachęcam, żeby zwrócić uwagę na ten odcinek. Oczywiście Plac Wolności 360 stopni, ale to, co nas, myślę, że miło zaskoczy i to, co dla nas było takim olbrzymim wyzwaniem, to mapping na właśnie kościele Najświętszej Marii Panny przy Placu Kościelnym, bo tam kościół monumentalny z dwoma wieżami i artyści, którzy go zrobili, ja widziałam już ten mapping, wiem, jak on wygląda, naprawdę warto, żeby zobaczyć, bo to jest obiekt sakralny, który wspaniale został zaaranżowany. Zresztą obiekty sakralne doskonale nadają się na działania z zakresu właśnie sztuki światła przy festiwalach światła. I mój ulubiony, czyli Pałac Rodziny Poznańskich od ulicy Ogrodowej, kolorowy, z takimi elementami, których jeszcze nigdy nie było, postaci na budynku, ale to również przystanek muzyczny, bo każdego dnia na balkonie Pałacu Rodziny Poznańskich będą występy muzyczne. W piątek zapraszam zespół Boka, w sobotę Marek Biliński, w niedzielę Odet. Z kolei od Ogrodowej, od Ogrodu, to będzie Paweł Steczek z zespołem, ale również wspaniały mapping dopasowany do tej pięknej elewacji naszego pałacu. No i oczywiście Park Staromiejski, który zawsze cieszy się olbrzymim powodzeniem, bo tam instalacje artystyczne, nasze strefy, strefa przystanku muzycznego na wodzie. To jest pierwszy raz, czego dokonujemy, bo jeszcze nigdy nie udało nam się zrobić właśnie takiej sceny na wodzie, a tym razem ta scena na wodzie, mam nadzieję, że zaskoczy wszystkich, bo nas już zaskoczyła właśnie tym, że po pierwsze stanęła na wodzie, po drugim to odbicie światła, myślę, że zrobi ogromne wrażenie. Także ja zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Najbliższy piątek, sobota, niedziela od godziny 19 do 24. Light Move Festival pod hasłem przewodnim marzenia.
2: Jak dojedziemy na festiwal i jak z niego wrócimy?
5: Wybierając się w najbliższy weekend na Light Move Festival, warto pamiętać o zmianach w ruchu, które będą obowiązywać każdego dnia festiwalu, czyli w piątek, w sobotę i w niedzielę w godzinach od 18 do 1 w nocy. Tomasz Śliwiński, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Dla kierowców oznacza to m.in. nieprzejezdne ulice, które przecinają ulicę Piotrkowską od trasy WZ do Placu Wolności, a także ulica Nowomiejska, okolice Parku Staromiejskiego, a także okolice Starego Rynku. W wielu miejscach będzie wyłączona sygnalizacja świetlna, nie zabraknie także wsparcia ze strony służb, ponieważ na wielu skrzyżowaniach także spotkamy policję. Zachęcając do pozostawienia w ten weekend auta pod domem, jednocześnie zwiększymy kursowanie autobusów i tramwajów MPK Łódź. Na terenie całego miasta linie tramwajowe i autobusowe będą kursować znacznie częściej, będzie ich także znacznie więcej, między innymi na trasie WZ czy na Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej. Tramwaje będą kursować nawet do godziny w pół do pierwszej w nocy, aby ułatwić dojazd na teren serca wydarzenia, jaką jest między innymi ulica Piotrkowska oraz Plac Wolności. Zostaną uruchomione także dwie linie turystyczne, które połączą między innymi Widzew z Redkinią, a także centrum. Warto także pamiętać o tym, że jak będziemy wracać, to będzie dla nas czekać autobus nocny, dlatego że zwiększamy również i kursowanie tych linii do nawet 15 minut na każdej linii na terenie miasta.
1: My, łodzianie i łodzianki, sami nawet nie do końca jesteśmy świadomi, jakiej to jest skali wydarzenie na tle podobnych wydarzeń w Europie. Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi. Kiedyś takim punktem odniesienia, takim wzorcem, który nas inspirował, był słynny festiwal światła w Lyonie.
2: W naszym mieście partnerskim.
1: Doświadczyłem tamtego festiwalu i byłem go oglądać. Jest on i skalą, i zasięgiem mniejszy od naszego. Wedle dostępnych źródeł teraz tą skalę, tą ilość ludzi, którą łódzki festiwal światła przyciąga, wedle mojej wiedzy jest to największy tego typu festiwal otwarty, bezpłatny w Europie i jestem z tego ogromnie dumny. I od piątku najbliższego aż do niedzieli, między godziną 9 a 24, czeka nas po prostu niesamowity, magiczny spektakl, kiedy będziemy mogli doświadczyć wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, ostatniego nieodkrytego miasta w Polsce w sposób, w jaki nie da się doświadczyć żadnego innego miasta. Będziemy mogli obcować nie tylko z eklektyczną, historyzującą, zabytkową tkanką Łodzi w sposób zupełnie niespotykany i też w nowych, nawet jak na Festiwal Światła aranżacjach. Będziemy mogli doświadczyć postindustrialnych przestrzeni również w sposób niecodzienny. Do pionierskich zupełnie założeń dochodzi podświetlenie chociażby fasady kościoła przy Placu Kościelnym, który będzie zrobiony w taki sposób, że naprawdę trzeba będzie wielokrotnie zbierać szczękę z podłogi. Plac Wolności będzie oświetlony niemalże cały przez naszych partnerów z Węgier. Oprócz tego klasyka gatunku już teraz, czyli Pałac Poznańskich. Nowości albo z czegoś, czego nie było wcześniej, no to będzie gigantyczna strefa, taka Kids Zone w Parku Sienkiewicza. Ilość atrakcji dla dzieci duża, że prawdziwa bomba będzie w Parku Staromiejskim, gdzie będą tętniące muzyką elektroniczną takie a la składy tramwajowe. Będą pokazy tutaj takie psychodeliczne świateł. No po prostu będzie tam magia i to będzie prawdziwy, imersyjny, wielodziedzinowy festiwal sztuki. Tegoroczna edycja to jest prawdziwe po prostu święto sztuki, bo nie tylko będzie światło, będzie muzyka przez duże M, będą doświadczenia, będą warsztaty. To, co zrobiła Beata i ekipa fundacji, która stoi za Festiwalem Światła, no to jest po prostu doświadczenie typu Klękajcie Narody. Coś absolutnie kosmicznego.
2: Light Move Festival to nie tylko to, co się dzieje magicznego ze światłem, ale też muzyka. I to muzyka, która idealnie jest dopasowana do tych świateł kolorowych.
6: Oczywiście, że tak. My zamierzamy być nieodłączną częścią całego tego wydarzenia. Ja jako DJ Dantek i Eskowa ekipa zamierzamy zrobić naprawdę duże show. Przede wszystkim usłyszycie muzykę, którą znacie dobrze z radia. Znacie te hity, te refreny, będzie do czego pośpiewać, ale to wszystko będzie w nowych, klubowych aranżacjach. Gdzieś mniej więcej w gatunku house, ale nie tylko. I myślę, że po prostu Piotrkowska zapłonie. Daniel Dantek Tekliński, Radio SK.
2: To jest tak, że ludzie stają koło was, bawią się, tańczą, nakręcacie imprezę, tak można powiedzieć.
6: Oj tak, to prawda. I zauważyłem, że co roku pod tą sceną ludzi jest coraz więcej. Myślę, że nie przesadzę, jak w takich szczytowych momentach potrafiło być nawet 500 osób pod naszą platformą. Więc myślę, że co, że w tym roku jeszcze jesteśmy w stanie to przebić.
2: A co jest największym wyzwaniem na takiej masowej imprezie? No bo pogoda podobno ma nie rozpieszczać za bardzo.
6: No i właśnie tej pogody trochę się obawiamy, ale mam nadzieję, że że tymi energicznymi hitami, no i dzięki waszej pomocy po prostu te chmury jakoś rozgonimy i ten deszcz przejdzie. A tak to myślę, że po prostu jesteśmy przygotowani, nie boimy się niczego, no i nastawiamy się na dobrą zabawę. Mam nadzieję, że wy też.
0: Na próbie generalnej przed festiwalem była Ela Piotrowska. Ubywa w Polsce miast, w których mieszkańcy płacą poniżej 30 zł za śmieci. Z tego grona wypada właśnie Bełchatów w Łódzkiem, gdzie od nowego roku stawka wzrośnie do 32 zł od osoby.
7: Tak, mamy podpisaną umowę na zagospodarowanie odpadów komunalnych do końca 2026 roku.
9: Patryk Marian, prezydent Bełchatowa.
7: W związku z czym przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na kolejny okres. Umowa będzie obowiązywała na 2,5 roku, czyli od 2027 roku do połowy 2029 roku, w związku z czym zależało nam też na stabilnych cenach w tym zakresie i zebraliśmy oferty, mamy rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, natomiast cena, która została zaproponowana, jest troszeczkę wyższa za tonę niż obecnie, bodajże o kilka procent, natomiast mówiąc szczerze, jesteśmy dosyć zadowoleni z tego postępowania przetargowego, bo firma wykonująca usługi zagospodarowania odpadami oczywiście zatrudnia ludzi, każdy chce godnie zarabiać. Widzimy, co się dzieje na rynku paliw. Każdy przy dystrybutorze widzi, jak dużo środków finansowych musi zapłacić za to, żeby zatankować swój pojazd. Rolą miasta jest pobór opłaty od mieszkańców i przekazanie firmie wykonującej po to, żeby miasto było zadbane i czyste. W związku z czym będziemy musieli zaktualizować opłaty. Podwyżka dla mieszkańców będzie wynosiła 2,50 zł. Warto wspomnieć, że od 2022 roku obowiązywała stawka 29,50 przez 5 lat. Obecnie na 2,5 roku stabilizujemy ceny na poziomie 32 zł dla mieszkańca i to są środki, które spowodują, że miasto będzie zadbane i czyste. Warto wspomnieć, że na tle innych miejscowości okolicznych te stawki są bardzo atrakcyjne, więc cieszymy się, że w taki sposób udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i ta oferta, mimo to, że jest podwyżką, jest w obecnej sytuacji rynkowej naprawdę dobrą ofertą.
10: A dlaczego się to stało? Bo ja słyszę takie że tak, odkąd się wprowadziło na plastiki kaucję, to w pudełkach jest, w tych koszach jest mało plastików, a za te plastiki my żeśmy nie płacili jako mieszkańcy, tylko ekoregion se sprzedawał te plastiki hurtowo i mieli pieniądze, nie? I z tego te śmieci ogólne były, powiedzmy, w niskiej cenie, czy tam w normalnej cenie. A teraz wynikło tak, że tych plastików nie ma, tych zwrotów dla ekoregionu, czyli mają mniej dochodów i chcą w ten sposób tak
11: odbić sobie.
10: No ale czy to będzie tam uzasadnione, to trudno powiedzieć. No.
11: Od nowego roku ma to być kwota rzędu 32 zł od osoby.
10: No to nie aż takie duża podwyżka, no ale no tak, co trochę 2 złote, złotówkę, ale jak jest więcej osób w domu, no to uczyni, nie? Dla jednej, dwóch osób to nie jest aż tak dużo, ale jak jest więcej osób, a jak dochody są małe, no to jest jakiś problem, nie?
11: Bo to 2,50 zł od osoby, czyli jak jest czteroosobowa rodzina, no, to miesięcznie 10 zł.
10: To już jest dyszka, później jeszcze tam na czymś, jeszcze na prądzie, jeszcze na wodzie, jeszcze tam na innych opłatach i w sumie te opłaty, tak biorąc w inną stronę. 3-4 lata temu to ja płaciłem za mieszkanie około 300 z groszami, a w tej chwili płacę ponad 600 w sumie ogólnie, nie? Także no bo na tym urosło, na tamtym urosło i w sumie te opłaty są wysokie. No.
11: A czy według pani to jest spora podwyżka?
24: No nieduża, taka to jeszcze może być.
11: A tak jeszcze zapytam o te śmieci, bo nawet po tej podwyżce i tak będzie w Bełchatowie taniej niż na przykład w Piotrkowie albo w innych miastach.
10: A no to ja wiem, bo są takie miasta, że mają prawie drugie tyle opłat, nie? W Polsce są takie. Nawet po wioskach po tym, tam w innych powiatach, to mają dużo wyższe opłaty, nie? Niż tu. To także patrząc w ten sposób, no to nie ma co aż narzekać, tak, nie? No niestety, no. Bo tak, paliwsko poszło do góry, płace idą do góry kierowców, nie? I całej obsługi, no to skąd się musi to wziąć w sumie, nie?
24: No, ale to trudno jest, już tak inaczej nie będzie pewno, mogą być trochę taniej, a ludzie nie segregują, trzeba wiedzieć, wcale nie segregują.
10: Tak, dużo, ja nie raz, przyjdą nowi do bloku u mnie w osiedlu, to widzę, ładują i te plastiki, i kartony po pizzy, po tym wszystko ładują do ogólnych i to później jest...
24: Ja też odkładam.
10: Tak, lekatorzy, którzy mieszkają w danym bloku, to się pilnują jeden drugiego i segregują. A najgorzej, jak przyjdą nowi lokatorzy na blok, oni tam może gdzieś mieszkał w innym tego. I tu zaczynają sobie tak, a co on tam będzie sortował?
24: Bloki trzeba opłacać i koniec, niestety, bo gdzie można inaczej szukać? Na wieś
8: opłaty
24: iść,
8: są zawsze w pierwszej
24: na
8: kolejności.
24: Wieś iść, to też nie jest tak słodko.
16: Wie pan, że opłaty za śmieci idą w górę?
8: Słyszałem, ale nie jestem przekonany do tego, czy tak powinno być, no.
16: O 2,50.
8: Aha.
16: Więcej. Od osoby.
8: No cóż, my możemy zrobić.
0: A rozmawiał Rafał Różycki. Żgowska w Łodzi od miesięcy jest placem budowy, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na przejezdnym odcinku ulicy mieszkańcy skarżą się m.in. na stan nawierzchni. Teraz dodatkowym problemem są metalowe elementy wystające z nieczynnego torowiska. Mogą stanowić zagrożenie dla kierowców i pieszych. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
12: Inny raz pojawiają się tutaj utrudnienia.
13: Kwestia dotyczy spraw bieżących. Dariusz Zięba, jestem członkiem Rady Osiedla Hojny Dąbrowa. Jestem także mieszkańcem tego odcinka i prowadzę tutaj działalność, ponieważ torowisko jest wyłączone z użytkowania obecnie, natomiast te szyny, te tramwajowe po prostu są w bardzo kiepskim stanie i potocznie rzecz mówiąc nam się sypią. Byłem niestety ofiarą niebezpiecznej sytuacji, gdyż wyjeżdżając z ulicy Lelewela, a później skręcając w ulicę Łączną, zaczepiłem o kawałek wystającej szyny samochodem, kołem, no i po prostu rozdarłem oponę. No nie była to wielka prędkość, ale zbliżając się do skrętu w lewo, po prostu przetarłem o wystający kawałek szyny i to jest to zagrożenie, które nas spotyka i spotyka nas zarówno kierowców, jak i rowerzystów, którzy tędy się przemieszczają, zwłaszcza gdy jest mniejszy ruch samochodowy. Część tych torów szyn wystaje na przejściach dla pieszych, więc również jest zagrożeniem dla mieszkańców poruszających się pieszo.
12: A czy właśnie ktoś do pana się zgłaszał? Może rozmawiał z panem na temat tutaj tych torów i tego zagrożenia?
13: Sprawa została nagłośniona po moim takim wpisie na Facebooku w jednym miejscu bliżej numeru 53-55. Tam jest też szyna, która jest nastawiona w kierunku jazdy, w sensie pod prąd i to stanowi tym większe zagrożenie, no ale nie została wycięta. Zostały poinformowane, nie pamiętam, czy pisałem do MPK, czy do ZGIT-u, ponoć inwestycje miejskie za to odpowiadają, więc no niestety minął chyba miesiąc, jeśli nie ponad i nadal tory szyny nam się sypią, jest wiele fragmentów, nawet metrowej długości kawałki. Zdarza się, że wychodząc na przykład przed sklep, czy spacerując tu w okolicy, znajduje fragmenty oderwane, leżące czy to na chodniku, czy to na ulicy bezpośrednio. Dodatkowym takim utrudnieniem, czy może niedogodnością związaną z tymi szynami w takim stanie jest to, że one bardzo hałasują. Jeżeli samochody po nich przejeżdżają, po prostu słychać klekot. I o ile w trakcie dnia nie jest to może aż tak dokuczliwe, o tyle w nocy jest irytujące.
12: Czy będzie pan jeszcze jakieś środki podejmował w tej sprawie?
13: Jako Rada Osiedla niedługo mamy spotkanie z panią prezydent, więc zamierzam ją zapytać o to i poprosić o interwencję. No już mam naszykowany dla niej mały pakuneczek. Nie wiem, czy to 3 kilo, czy 5 kilo szyn zebranych tutaj z okolicy. Także no, porozmawiamy na ten temat.
14: By minimalizować utrudnienia w ruchu, to w pierwszej kolejności odnawiany jest odcinek między Dąbrowskiego a Bednarską. Piotr Grabowski, Łódzkie Inwestycje. Gdy te prace się zakończą, to drogowcy przeniosą się na kolejny odcinek i tym sposobem całość do ulicy Paterewskiego będzie odnowiona. Inwestycja obejmie przede wszystkim przebudowę torów, wymianę podtorza, wymianę szyn, budowę nowej sieci trakcyjnej, ale także remont całego układu drogowego, a więc będziemy mieć nową jezdnię, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe. Cała droga zostanie przebudowana.
12: Jak jest z poruszaniem się tutaj?
8: Wie pani, źle. Wycofano tramwaje, są autobusy. W związku z tym powinna ilość autobusów się zwiększyć, no bo przecież tramwaje wypadły. To jest jedno. Dwa, te prace, które są tam robione na tym odcinku, tak oceniając ją, a codziennie tam przechodzę, no niby robią, ale nie widać takiej organizacji, powiedzmy sobie, przemyślanej, gdzie każda godzina ma czemuś służyć.
15: Robią, niech robią szybko, bo to przecież no, wygląda no, trochę nie za bardzo. Dziury wszędzie, a te boczne to już makabra. Nie ma gdzie zaparkować.
25: Jak są remonty, to musimy wytrzymać. A
15: będzie lepiej po prostu.
25: Będzie lepiej, a tu nie jest tak najgorzej. No, no robią, widać, że robią.
15: Już jak tramwaj tu puszczą, to będzie Ameryka.
0: Remont ulicy Żgowskiej ma zakończyć się w 2028 roku. Jesteś studentem i myślisz, że automatycznie masz ubezpieczenie zdrowotne z uczelni? Różnie z tym bywa. Przed rozpoczęciem roku akademickiego łódzki NFZ apeluje, by studenci sprawdzili swój status w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP. Jeśli system EWUŚ wyświetla studenta na czerwono, to znaczy, że jest jakiś problem. Grzegorz Mnich.
26: Bez ubezpieczenia można na uczelni funkcjonować, choć mogą pojawić się kłopoty.
27: Teoretycznie wtedy nie można wchodzić do laboratoriów na przykład. W praktyce wiem, że często
3: że często profesorzy nie wiedzą o tym, a nawet jakby wiedzieli, no to przecież wpuszczą ucznia i tak, więc w praktyce nie jest to problem, no jak to zazwyczaj w ubezpieczeniu, nie jest to problem, dopóki się faktycznie coś nie stanie. No ja musiałem dodatkowe ubezpieczenie na przykład wykupić, no bo mój program zakładał, wymuszone brzmi źle, ale wymuszony semestr zagraniczny, co wymagało dodatkowego ubezpieczenia, więc z mojej strony, no ja musiałem dodatkowo jeszcze temu pilnować. Wiadomo, każdy musi to zrobić samemu, ale no informacja idzie do starosty, starosta to przekazuje, więc wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne.
17: Czyli co trzeba zrobić?
3: Zgłosić na uczelni, bądź też uczelnia wysyła, no w naszym przypadku, wysyłała maile, żeby zgłosić, potwierdzić, tam opłacić jakieś dodatkowe ewentualnie. Wszystko było przez uczelnie informowane.
26: Co bardziej zapobiegliwi studenci starają się ubezpieczenie na wolnym rynku.
18: Ja mam wykupione ubezpieczenie w firmie. No ja zawsze się zajmowałam po prostu tym, żeby mieć pewność, że jestem ubezpieczona prywatnie. Mój chłopak jest ubezpieczony na uczelni po prostu, no i za to się płaci. No na uczelni tam około 80 zł chyba jest na rok, w prywatnej firmie trochę więcej, tam 120. No i co, na prostu trzeba pamiętać, kiedy trzeba to zrobić.
17: A jeżeli student nie ma tego ubezpieczenia, to ma jakieś problemy na co dzień w funkcjonowaniu na studiach?
18: Nie, nie ma. Chodzę na artystyczne, więc nie mam takich jakichś bardzo niebezpiecznych rzeczy tam. No i myślę, że jak na przykład ktoś na Politechnice, jakimś wydziale chemii jest, no to wtedy musi mieć. No bo faktycznie wtedy by uczelnia ponosiła odpowiedzialność.
26: Może być też tak, że uczelniane ubezpieczenie studenta wygasło, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
19: To najprawdopodobniej dlatego, że student w ciągu wakacji podjął wakacyjną pracę, często zapominając o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Początek nowego roku akademickiego już za chwilę, to jest dobry moment, żeby studenci sprawdzili swoje ubezpieczenie zdrowotne. Można to zrobić na internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP w swoim smartfonie. Wystarczy sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń zdrowotnych, jeśli EWUŚ wyświetla studenta na czerwono, to znaczy, że EWUŚ nigdy się nie myli i trzeba natychmiast zrobić porządek ze swoim ubezpieczeniem zdrowotnym. Przypominamy, że każdy student ma prawo do bezpłatnego leczenia, jeśli spełnia jeden z warunków. Albo ma własny tytuł do ubezpieczenia, czyli na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, czyli po prostu zgłoszony przez mamę lub tatę lub dziadków do ubezpieczenia zdrowotnego, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię. Jeśli student podejmuje pracę na umowę o pracę, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go pracodawca. Pamiętajmy o tym, żeby zadbać o swoje ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli EWUŚ wyświetli nas na czerwono, to jest bardzo ważny sygnał. Powinniśmy zrobić natychmiast porządek ze swoim ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest proste. Rodzic składa u swojego płatnika składek, czyli na przykład u swojego pracodawcy, odpowiedni druk i wniosek i wówczas student może już być ubezpieczonym.
0: Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego studentów znajdziemy w poradniku pacjenta NFZ. W kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. O szczegółach Rafał Różycki.
20: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
21: Inicjatywa wpłynęła do komisji jako projekt regulacji zarządu dróg i utrzymania miasta.
20: Mówi radny Tomasz Berendt.
21: Priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników parków. Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych w parkach przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. Każdy, kto udaje się do parku, chce spokoju, poprzebywać z przyrodą, chce ciszy, a niestety użytkownicy hulajnóg elektrycznych no nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, nagminnie łamiąc je, a tymczasem zagrażając innym użytkownikom parku.
20: Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
22: Przeważnie młodzież, no starsi to chyba nie na hulajnogach nie jeżdżą.
27: Jeżdżą chodnikami, ja często wychodzę na spacer z psami i więc ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo ja na oczy mam wszędzie, do tyłu i do przodu i psy zawsze po prostu na bok biorę, ale młodzi ludzie nie zwracają uwagi.
28: Jak przechodzę na drugą stronę, to muszę się obejrzeć, jak skręcam na pasy, czy nie jedzie hulajnogą, bo może mnie walnąć. No i co? Ja w takim wieku to już się nie pozbieram. Albo połamana, albo jeden za drugim jedzie. To taka już grupa ich jedzie. Po dwoje, dwie, po troje jeżdżą.
27: Najgorsze, że jeśli ja na przykład próbowałam uwagę zwrócić, że ja mam się czuć idąc tu bezpieczna, a on, przecież można krzyknąć, przepraszam, czy, przecież ja bym zawsze przypuściła, ale nie, nie, tam różne takie miny są pokazywane, że albo w głowę puka, że jestem, no... Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę za jakąś tam kasę, no to dla niego to się tylko liczy.
21: Rzeczywiście, hulajnogi to w głównej mierze, jak widzimy po materiałach, jest to młodzież, aczkolwiek dorośli też dopuszczają się. Myślę, że brak jest wiedzy i konsekwencji, jakie niesie ze sobą taka brawurowa jazda. I tutaj pokładam nadzieję w edukacji no, społeczeństwa, młodzieży, rodziców.
1: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko.
0: Radny Piotr Gajda.
1: Także gdy człowiek szedł spokojnie krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety przy prędkościach, które nawet do 20 km uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami. Ja sądzę, że profilaktyka oczywiście była wskazana, ale jednak dzieci czy też młodzież no ma swoje podejście do tego, że jednak musi imponować szybkością i jeżdżą bardzo szybko, w związku z tym mogą powodować autentyczne zagrożenia. W związku z tym trzeba niestety zwrócić się bardziej do policji, która będzie bardzo rygorystycznie przestrzegała tych zasad, że jeżeli jednak ktoś bardzo szybko jeździ, to traktować ich z odpowiednią surowością. Bo dwie osoby nieraz jeżdżą, aczkolwiek no ja zaobserwowałem, że jednak dotyczy to młodych ludzi z reguły. Rzadko kiedy starsza osoba porusza się aż tak bardzo szybko. Natomiast młodsze osoby pozwalają sobie na bardzo szybko miasto.
21: Podjęliśmy stanowisko jako Komisja Rady Miasta do przekazania panu prezydentowi prośby o podjęcie działań systemowych mających polegać na edukacji i większej integracji ze służbami miejskimi, mówię tutaj o policji, WORD-zie i edukacji młodzieży w tym przedmiocie. Przepisy samorządu są dość mocno ograniczone, jeżeli chodzi o realizację takich działań, ale jest nadzieja, że to przyniesie oczekiwany skutek.
0: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg. O wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też inne miasta w Łódzkiem, m.in. Łódź i Bełchatów. To impreza dla miłośników sztuki, ale też dla cieśli, rzemieślników i wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się 3-dniowy Łódź Design Festival. Można nauczyć się konserwacji antyków, zasad intarsji, ale też tworzenia czy składania mebli. Festiwal łączy sztukę z praktycznymi umiejętnościami, o czym przekonał się Grzegorz Mnich.
2: Czego tutaj możemy się nauczyć na pana stoisku?
4: Możemy się nauczyć szlifowania stołów. Pokazujemy, jak wyszlifować dokładne meble. Z litego drewna tutaj mamy właśnie stół z orzecha i pokazujemy, jak go wyszlifować i w następnych dniach też będziemy pokazywać zabezpieczanie tego mebla.
2: Czyli tutaj podpatrzymy, w domu możemy wykonać sami.
4: Dokładnie tak.
2: Co na przykład możemy zrobić sami?
4: Samemu w domu z prostymi narzędziami możemy wykonać różne taborety, mniejsze ławki, nawet stoliki, jeżeli ktoś ma chęci. Jeżeli ktoś podpyta osobiście, to na pewno się wszystkiego od nas dowie.
2: Co teraz robicie tutaj?
5: No, robimy jakieś takie różne zamki, łączenia.
2: Czego tu możemy się z ciesielki nauczyć?
5: Dachy robić, konstrukcje.
2: Co tu ciekawego się dzieje?
6: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli lub wykonywania samodzielnych obrazów.
2: Czy możemy w ciągu tak krótkich warsztatów się tego nauczyć?
6: Nie, nie ma szans. W takich krótkich warsztatach można jedynie poznać zasady, na których to wycinamy tą intarsję, ale nauka wymaga no, minimum roku, dwóch. Cierpliwość, trzeba wyłączyć Facebooka, Netflixa wyłączyć i wtedy sobie usiąść. Tutaj jest, żeby zasmakować, tak, bakcyla połknąć. O.
2: Jak ci idzie?
7: Nie wiem, nie mi to oceniasz, tutaj mamy specjalistę, może specjalista by się wypowiedział, czy będą ze mnie ludzie, czy nie.
6: Będą.
2: A jak się w tym czujesz?
7: Na pewno wymaga to cierpliwości, no i mocnej ręki, po tej chwili już pewnie będę miał odciski na palcu.
9: Tutaj akurat przygotowujemy prace praktyczne, będziemy próbować stworzyć stół, a te prace będą mogli wykonać uczestnicy tego festiwalu. Także zapraszamy na praktyczne zajęcia montażu stołów. Jesteśmy, że tak powiem, troszkę w warunkach polowych, więc, że tak powiem, uprościliśmy do kilku kluczowych tylko etapów tego montażu. Czyli wstępnie zostało to przygotowane, a ponieważ uczestnicy to częściowo są też niepełnosprawni, więc najprostsze zadania, które będą w stanie wykonać.
17: No takie zadanie przydaje się, bo teraz meble kupujemy zwykle zdemontowane w paczkach.
9: Więc najprostsze umiejętności warto posiadać i rozwijać je przede wszystkim, żebyśmy w tych najprostszych pracach mogli sobie w domu również poradzić.
17: Wood Design Festival. Dla kogo to jest impreza?
8: Jest to impreza z założenia dla wszystkich. Dla osób, które interesują się naukowo drewnem, które interesują się designem, tworzeniem w drewnie, które interesują się sztuką, w której główne medium stanowi właśnie drewno. Dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizator wydarzenia. Ale także dla cieśli, dla rzemieślników i dla wszystkich tych, dla których drewno jest materiałem bliskim, ciekawym, ale też i po prostu dla ludzi, którzy są ciekawi nowych technologii.
17: To jest bardziej sztuka użytkowa, sztuka artystyczna.
8: To jest każda sztuka i takie jest założenie z festiwalu, ażeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową, design, jak i różnego rodzaju rozwiązania technologiczne.
0: Festiwal w Łódzkiej Hali Expo trwa do soboty.
19: SK2

Ostatnia niedziela września, godzina 9. Radio SK2, które ma porcję najlepszych polskich hitów, idealnych, żeby tak dobrze się rozbudzić i zacząć ostatni dzień weekendu. Antonina Van Dessel, dzień dobry. No, zapraszam.

Kamil Bednarek i Mateo Talizman, a naszym talizmanem to chyba i szczęśliwym po prostu takim talizmanem jest nasza polska drużyna siatkówki. Dlatego, że wczoraj o 21:00 większość z nas miała chyba jeden plan na wieczór. Kanapa, telewizor, no i Polska-Francja w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. I już pierwszy set, ja wiecie, ja nie jestem turbosportowa, ale pierwszy set zrobił na mnie zły rollercoaster. No bo Francuzi mieli nawet 4 piłki setowe, a mimo tego nasi wyciągnęli tego seta 31-29. Potem kolejne akcje, bloki, obrony, no i oczywiście emocje przy każdej piłce. Nawet ja siedziałam i krzyczałam, naprawdę. Francuzi urwali nam, co prawda, trzeciego seta, ale czwarty należał już do biało-czerwonych. Wygraliśmy 3-1 i obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Czyli można powiedzieć, sobotni wieczór zaliczony, a ci, którzy mówią, że siatkówka nie podnosi ciśnienia, no to chyba wczoraj nie oglądali tego meczu. SK 2. O, a teraz, żeby te emocje trochę uspokoić. 16, obudź we mnie, Wenus.

Jeżeli ktoś z Was jeszcze miał problem z obudzeniem, no to myślę, że po tym numerze, po Jadze od Virgin, no to chyba wszyscy się mocno rozbudziliście. Słuchajcie, piękna pogoda za oknem, niedziela, pierwsza niedziela jesienna, więc no warto wybrać się na spacer i grzyby, no bo sezon na grzyby trwa w najlepsze, więc jeżeli planujecie weekend w lesie, to mała uwaga. Za grzybobranie też można dostać niestety mandat i to nawet 500 zł. Na przykład za zbieranie grzybów w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz wstępu, zanieczyszczenie grzybni, śmiecenie czy na przykład rozgniatanie ściółki i takie rozgarnianie jak dziki. Dzikami nie jesteśmy. A za zebranie grzyba objętego ochroną kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Czyli naprawdę warto to wiedzieć i warto wiedzieć, co ląduje w koszyku, no bo można wrócić z lasu nie z borowikiem i pełnym koszem grzybów, tylko no z dosyć wysokim rachunkiem. SK2. A teraz troszkę spokojniej. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja.

0: Bro, wychowany w Polsce, bardzo fajny numer i taki rytmiczny, że aż po prostu od razu chce się wstawać w niedzielny poranek. A za moment super dziewczyna Daria Zawiałow i numer Złamane serce jest okej. Dla wszystkich tych, którzy przeżywają jakieś rozstania i rozterki miłosne, ale mają złamane serce też zupełnie z innego powodu. No bo wiecie, tak zaczęłam się zastanawiać, że można mieć złamane serce z różnych powodów, więc dla wszystkich tych.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 10. No nie chce być inaczej w ten niedzielny poranek. To była Blue Cafe, czas nie będzie na nas czekał. I dzień też nie będzie na nas czekał. Więc słuchajcie, wstajemy, nie śpimy, dzisiaj się bawimy. Rozpoczynamy bardzo dobrze ostatni dzień weekendu z Radiem SK2. I po 10, żeby wam było jeszcze lepiej i przyjemniej, na start Jugoton i Kazik, Sanach, elektryczne gitary. A oprócz tego będziemy sobie rozmawiać troszkę o jesieni, troszkę o naszym polskim show biznesie i o dobrym jedzonku. Także jak słyszycie, warto być z nami.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Łukasz Bogdan, witam ponownie. W tej pływackiej imprezie ważny jest cel, czyli zebranie środków na działalność świetlicy środowiskowej Przystani w Łodzi. W listopadzie w Zatoce Sportu odbędzie się kolejna edycja Dnia Marzyciela.
12: Nie trzeba być pływakiem, żeby wziąć w tej imprezie udział. Można pływać z deską, z płetwami, z każdą dowolną pomocą.
11: Zaprasza organizator Adam Jerzykowski. Dzień Marzyciela odbędzie się 22 listopada, a zapisy już trwają, więc serdecznie zapraszam. Można popływać, a w międzyczasie zrobić coś naprawdę dobrego.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Godzina 10, punktualnie. Ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela jesienna. Poranek z Radiem SK2 to jest idealne rozpoczęcie dnia. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie. No i razem tę niedzielę rozpoczniemy, rozkręcimy i będzie nam jakoś tak lepiej, lżej. I poniedziałek nie będzie nam straszny. Zaczynamy.
1: 100% polskich hitów.
13: Polskich hitów.
1: SK2.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radiu SK2 na 10 minut po godzinie 10 w niedzielny poranek. Za moment Artur Rojek i nowość Mirafiori z najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I słuchajcie, byliśmy na premierze tego albumu. W ogóle, co jest ciekawe, tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem z błędem. To są słowa, które wypowiedział młodszy syn Artura Rojka i tak mocno wpłynęły na niego, że postanowił, że to właśnie będzie tytuł nowego albumu. Ale jeżeli wy jesteście ciekawi czegoś więcej o tym albumie, no to zapraszam was na nasze media społecznościowe, bo tam rozmowa z Arturem Rojkiem właśnie o nowym albumie i o tej piosence, którą za chwilę usłyszycie, czyli o Mirafiori. A teraz posłuchajmy w Radiu SK2. SK2.

0: Kaja na językach, a ja mam wrażenie, że na językach wszystkich ostatnio jest zmiana czasu, bo czytam i czytam i mam wrażenie, że naprawdę wszyscy o tym już trąbią. No i zaczęłam trochę się martwić, ale spokojnie, bo to dopiero za miesiąc. Zegarki cofniemy w nocy z 24 na 25 października, no więc jeszcze na szczęście trochę czasu zostało. No to po co nas tak martwić? Ja myślałam, że to będzie jutro i że o czymś zapomnę, albo dzisiaj, że źle przeszłam na program. Ale tak myślę sobie, że może faktycznie warto już wpisać to do kalendarza, no bo znając życie, przyjdzie ten weekend i nagle będzie, czekaj, czy to dzisiaj? No i tym bardziej, że tym razem zmiana wypada wcześniej niż rok temu, więc warto o tym pamiętać. No więc zapisujemy wszyscy w kalendarzu. 25 października to jest moment, kiedy dostajemy godzinę snu w prezencie. No i pięknie.
1: SK2.

0: Warius Manx i Kasia Stankiewicz, Kot bez ogona. I ależ to jest przewrotny tytuł, dlatego że Warius Manx oznacza dokładnie kot bez ogona. No i widzicie, cała zagadka rozwiązana. No i takie żarty, żarciki, ale no czy można wymyślić bardziej przewrotny tytuł niż kot bez ogona? No nie można. Bardzo to jest dobre. No i już teraz wszyscy wiemy, co to oznacza. A za moment Zio i magiczne słowa. Magiczne słowa na niedzielę. Wstajemy powoli, nie śpimy, dzisiaj się bawimy. Niedziela.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
18: I po reklamie.

0: Absolutny klasyk w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 11. Kombi? Nasze rendezvous. Po godzinie 11 na początek Ignacy, Bań, Kuba i Kuba, więc bardzo różnorodnie, bardzo fajnie. No i oczywiście, że warto zostać z nami. To co? Słyszymy się za chwilę?
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa na każdy dzień.
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.
0: No dobra, jesień już jest, liście spadają, temperatura kombinuje, no a my w SC2 po godzinie 11 sprawdzamy, czy polska muzyka pasuje do tego klimatu. Ale uprzedzam, pasuje, więc zaczynamy kolejną godzinę. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Wideo wszystko jedno. Słuchajcie, słuchajcie teraz uważnie, bo do końca 2026 roku zostało dokładnie 96 dni, czyli oficjalnie zeszliśmy już poniżej setki. I to jest chyba ostatni moment, żeby przypomnieć sobie, jakie mieliśmy postanowienia na ten rok. No bo zaraz zacznie się grudzień, potem Sylwester, no i co? I nowe postanowienia, których no też w większości pewnie nie zrealizujemy. Więc jeżeli coś było na waszej liście, zrobię to w 2026, to może właśnie teraz? No bo prawie 100 dni to jednak jeszcze sporo. No chyba, że na liście na przykład mieliście nauczyć się chińskiego, no to wtedy powodzenia, ale i tak trzymam kciuki. SK2. A u nas teraz Lanbery, co ja robię tu? Dzisiaj z

Zalia, tylko mnie kochaj. Bardzo jest to ładny numer. A Zalia ma też bardzo ładne włosy, więc pomyślałam, że o włosach teraz będzie, bo lato niby już za nami, no a nasze włosy chyba jeszcze nie dostały tej informacji. No bo w wakacje słońce, słona woda, chlor, suszenie. No i nagle we wrześniu patrzymy w lustro i myślimy, co się stało z tymi włosami? I tutaj trycholog radzi, żeby teraz zadbać o nie zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. No bo wiecie, od środka trzeba brać suplementy, ale odpowiedni szampon i odżywka, serum, no to też jest bardzo ważna sprawa. Dodatkowo dieta, no i uzupełnienie ewentualnych niedoborów. Bo jesienią włosy potrafią też mocniej wypadać niestety, więc to wszystko jest mega ważne, żeby jeszcze nie były w gorszym stanie niż są po wakacjach. Czyli oficjalnie lato się skończyło, czas na rehabilitację włosów, no bo one też potrzebują, tak samo jak my, urlopu po urlopie. SK2. A teraz klasyk. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2.

0: Ryszard Rynkowski, wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski o piciu, a ja wam będę mówiła o jedzeniu, dlatego że no, w polskich domach powoli na pewno już zaczyna tam pyrkać rosół, kotlety się tłuką. No i właśnie, schabowy czy mielony, pomidorowa z makaronem czy z ryżem? No słuchajcie, słuchacze, teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wbijajcie na stronę sk2.pl, wybierajcie swoje dwa kultowe polskie dania, czyli zupę i drugie danie, zgłaszajcie się do zabawy i napiszcie też, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole obiadowym VIP. Finał już 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie, a do wygrania, no do wygrania jest o co walczyć. Wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego i udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i z Darią Ładochą. Więc co, nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. Sama jestem ciekawa.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, co mi tam, na kilka chwil przed południem w ostatnią niedzielę września. Po 12 muzycznie m.in. Dawid Kwiatkowski, formacja Nieżywych Schawów, Budka Suflera i jeszcze dużo, dużo dobrego. Będą też nowości muzyczne, także warto być z nami, więc no co? Wy powoli szykujecie niedzielny obiad, a my pod to wszystko gramy wam najlepiej jak potrafimy i oczywiście w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Łukasz Bogdan pyta ponownie, co zrobić, gdy nagle przestają działać telefony, internet i komunikacja miejska? O tym, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, będzie można dowiedzieć się podczas Azyl Expo w Łodzi już 19 i 20 października.
14: Będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego.
13: Mówi organizatorka Anna Adamska. Oprócz wystaw zaplanowano panele, szkolenia i zajęcia dla dzieci.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: No i mamy godzinę 12, za oknem jesień, ale ta chyba postanowiła zrobić nam dzisiaj miłą niespodziankę, bo słońce świeci, temperatura całkiem przyjemna, no więc póki co możemy, to korzystamy. A my zaczynamy kolejną godzinę z polską muzyką. Antonina van Dessel, dzień dobry.
15: 100% polskich hitów.
0: SK2. Na początek Demono, Kamień i Aksamit już teraz u nas.

0: SK2 Łódź.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: swój ląd.
1: Są ludzie, którzy jadą rowerem po bułki, a są też tacy, którzy jadą rowerem po kawę, no i potrafią przy okazji zrobić prawie 300 tysięcy kilometrów. Tegoroczny Coffee Race połączył właśnie takie dwie rzeczy, które Polacy bardzo lubią, czyli rower i kawę. Uczestnicy jeździli między kawiarniami, a w lipcu i sierpniu wykręcili łącznie 287 tysięcy kilometrów. No ładnie. I ja mam tylko jedno pytanie. Ile kaw trzeba wypić, żeby mieć siłę na taki rower? No bo ja po jednej, no to co najwyżej, jadę palcem, ale po ekranie mojego smartfona.
0: SK2.
1: A muzycznie już teraz ma nam krakowski spin w SC2.

Formacja Nieżywych Schabów i ich ławka w Radiu SK2. I mamy niedzielę, jedni już krzątają się w kuchni, rosół pyrka, schabowy czeka na swoją kolej. Ziemniaki, no już są obrane i czekają na gotowanie, czyli taka niedzielna klasyka w polskim domu. Ale są też tacy, którzy w niedzielę mówią, dzisiaj lecimy w stronę kuchni, no na przykład włoskiej. Makaron, sos pomidorowy, no i tutaj zaczynają się schody. No bo okazuje się, że nawet taki sos można nieźle zepsuć. Jeden z włoskich szefów kuchni twierdzi, że suszona bazylia, którą my dodajemy namiętnie, nie powinna do niego trafić, a z czosnkiem i cukrem też lepiej nie przesadzać. Czyli wychodzi na to, że Włosi do sosu pomidorowego podchodzą trochę tak jak Polacy do rosołu. Są rzeczy, których po prostu się nie rusza i nie zmienia. SK2. A już teraz Bledka B012 w Radiu SK2.

0: Liwka, poza tobą nic, z takim fajnym, troszkę mrocznym bicikiem. I jeżeli ten numer przypadł wam do gustu, no to słuchajcie, wchodzicie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujecie, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. No i w kolejny piątek nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ja widzę, że Liwka na razie jest nisko, więc no wasze głosy naprawdę mają znaczenie. Więc jeżeli Liwka i poza tobą nic padło wam w ucho, no to wiecie, co robić.
1: SK2. Reklama.
2: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
8: Lamia Sofa, na każdy dzień.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Na zegarach powoli wybija godzina 13, to był Bajm, krótka historia. Po 13 Roxana Węgiel, Oskar Cyms, Liber z Natalią Schroeder i jeszcze wiele rzeczy, ale nie będę wam zdradzać, co tam dalej będzie, bo zostawiam was w męskich rękach, rękach Kamila Kowalskiego, także ja uciekam na obiad i na spacer. Trzymajcie się, dobrej niedzieli, Antonina Van Dessel, pa.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Fonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Fonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.
15: Jedni jeszcze w piżamce, drudzy już przy rosole, ale od czego jest niedziela i to jeszcze pierwsza niedziela jesieni. A niektórzy od samego rana szukają grzybów w lesie. Ja dla was znalazłem i zebrałem same najlepsze polskie hity. Liber, Oskar Cyms, Roxana Węgiel. Grzybki, prawdziwe kozaki, ani jeden trujący. Kowalski, witajcie.

Mam nadzieję, że się podoba, no bo hej, w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity i można ich słuchać wszędzie. Nawet na kempingu, a takiego miejsca na kemping szukał pewien mężczyzna, który przy okazji znalazł, proszę Państwa, krater sprzed 390 milionów lat. Astronom, amator zauważył taką tajemniczą dziurę i okazało się, że to efekt kosmicznego uderzenia. No ja ostatnio też odkryłem taki krater, ale to w drodze do pracy, na ulicy. Amortyzator, nadal to wspomina.

0: Monika Brodka w ST2 i miałeś być. Na obiedzie, a jeszcze cię nie ma. A co dzisiaj na obiad? Pytam, bo do naszego zespołu ST2 dołączyła Daria Ładocha ze swoim programem Ładocha na pożarcie. Jest na pożarcie w każdą sobotę, ale przez cały tydzień razem z wami szukamy z Darią też najbardziej polskiego obiadu. Wskakujcie na sk2.pl, tam głosujecie na swoje ulubione zupy, drugie dania również, a może to jest akurat to, które teraz leży na waszym talerzu, bo do wygrania dajemy wam jedną nockę w hotelu, 500 na własne wydatki i uwaga, wielka będzie biesiada, którą organizujemy dla was na PGE Narodowym. No to co, sk2.pl, tam głosujecie, a na Narodowym będziemy strzelać sobie do kładki.
1: Nie.

0: Tytuń jest tu.
1: Singiel z najnowszej płyty Mroza. A tam są praktycznie wszystkie radiowe. Ten z braćmi Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Mroz był ostatnio u nas w Radiu SK2, no i powiedział, że nie był tej jesieni jeszcze na grzybach, więc nie ma wszystko czego by chciał. A ja dla was mam to co najlepsze. Polskie hity, które już za chwilę będą tutaj nam wyrastać jak grzyby po deszczu. Urszula między innymi Lady Punk.
2: Reklama. Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahe.loc.pl.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.

0: Lady Punk w SC2 i tutaj też jesteśmy. Siódme niebo nienawiści i gramy fest numery. Tak jak fest jest impreza w Monachium w Niemczech, Oktoberfest tutaj cały czas trwa. Impreza dopiero zakończy się na początku oktobera, czyli października, ale to naprawdę bardzo długo, ponad 2 tygodnie. No zresztą, panież, ileż można. Derki to muszą wszystko przefiltrować, tak jak przefiltrowane najważniejsze newsy już za chwilę o 14 w SC2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Łukasz Bogdan, witajcie. Będzie coś dla fanów klasycznego rocka i hip-hopu, miłośników muzyki alternatywnej i eurodance. Łódzkie Atlas Arenie zapowiada się intensywna jesień.
11: Takiej jesieni od kilku lat nie było, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. Stajemy się numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór artystów i wybór agencji, które organizują w Polsce koncerty.
10: Mówi Maciej Łaski. W październiku na scenie pojawi się m.in. Mrozu, Deep Purple, a w listopadzie Don Toliver, Jungle, Placebo i Pitbull.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
12: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie na lotnisku Chopina. Czekał na nich tłum kibiców. Relacja z miejsca w kolejnych newsach. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporter Eski2 Jakub Solarz. Jakub, powiedz, jak przebiega głosowanie?
13: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
12: A to potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola, na jezdni w stronę Katowic, osobówka najechała w tył na czepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
0: Gorsze podczas jesieni to grabienie. No można powiedzieć, że spoko, bo to jest jakaś forma sportu, no ale za tydzień znowu będzie powtórka z rozrywki. Liście spadną, chyba że zawieje tak wiatr, że do sąsiada polecą. Jak w SC2 latają tylko najlepsze polskie hity. Niepokonane. Ten od Perfektu już za moment. Cyrko weźmie nas na prywatny bal, a teraz kombiakiem jedziemy na Most Avignon. Kowalski, witajcie.

Dziewczyna, która do wszystkiego praktycznie lubi dorzucać owoce, ale mango przede wszystkim. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2. A ciekawe, czy do niedzielnego obiadu dorzuciłaby mango Daria Ładocha. Tak jest. Ona ma dla Was świetne w SK2 propozycje na pożarcie. W każdą sobotę do południa gotuje razem z Wami i zdradza Wam kulinarne tajemnice. Ale także na sk2.pl razem z Darią czekamy na najbardziej polski obiad, który to wybieracie Wy. A do wyboru 10 zupek, 10 dań głównych.

0: zagłosujecie, a w najbliższym tygodniu, kto wie, może zadzwonimy akurat do ciebie i dołączysz do naszej eskowej ekipy, która będzie bawić się z najlepszymi szefami kuchni na Stadionie Narodowym. Niezła biesiadka się szykuje. SK2.pl, tam głosujecie. No i pamiętajcie, nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby wygrać. Trzeba po prostu wiedzieć, co się lubi wkładać do ust. Łyżką lub widelcem.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego ogon.

Wiktor Dyduła, Kaśka Sienkiewicz, nie mówię tak, nie mówię nie. No bo dla was mamy propozycję, co wy na to? W końcu mamy w kalendarzu, bo sprawdziłem, 27 września, Dzień Turystyki i Dzień Rzek. A te dwa święta można ze sobą świetnie połączyć przecież. Wybrać się na wycieczkę nad rzekę. A kto wie, co się złowi.

0: Ale on szarpie za tę gitarę. Gabriel Fleszar w Radiu SK 2 i Bilet do nieba. A skoro już bilet mamy, no to lecimy do Paryża. Czytam w kolorowym świecie internecie, że w Paryżu pod jednym ze szpitali znaleziono ślady czasów Juliusza Cezara. No, u nas w Polsce w szpitalach też czasami można odnieść wrażenie, że niektórzy już tak długo czekają w kolejce, że pamiętają czasy starożytności.
1: Reklama. Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.

0: Za chwilę 15 i newsy w SC2. Przeglądam tak przy okazji kolorową jeszcze prasę. 20 kg w dół i zero efektu jojo. Agnieszka Chylińska zdradziła swój sposób, jak tego dokonała, i to nie jest dieta cud ani głodówka. No, jak to zrobiła królowa łez? Może jadła tyle, co kot napłakał.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.
0: Jest 15, zaczynamy newsy, Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili z Mediolanu. Skanowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali:
8: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
9: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
10: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
9: No, ale ekipa fajna się zebrała.
0: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
11: SC2, jest godzina 3:00, trzecia pora też roku, jest taka bajka, Złotowłosa i 3 niedźwiadki. No jak złote liście lecą z drzew, to człowiek tak jak niedźwiedź się trochę staje, bo dużo je, mało się rusza i najlepiej go nie budzić, bo inaczej to o pani, Grzegorz Chyży na dzień dobry w SC2.

to jest weekend. Najlepszy, jaki może być, bo tylko takie gramy w Radiu SK 2 Hity. Polskie i najlepsze. Ten od Tila Viking. Królewskie również czytam odkrycie u naukowców w Czarnogórze.

0: odkryli tam dwa maleńkie gatunki ślimaków, których muszle mają specjalne zamknięcie i to zamknięcie przypomina drzwiczki. Bardzo fajnie. W końcu ślimaki mają drzwi do swojego domku. Ciekawe, czy wolno się otwierają. Może tak, bo za drzwiami jest ktoś nieproszony. Porady na zdrady. Ania Dąbrowska, WSO2.
1: Nie pytaj.

Prawdziwa kocica w Radiu SK2 i Doda. Tymczasem naukowcy czytam odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To Leopardus Ticlayo. Może mieć pół metra długości i nie ma ogona. Pół metra długości, bez ogona kot, czyli natura udowodniła, że można być niezłym kocurem, nawet jeżeli czegoś brakuje. A propos zwierzątek, to teraz Lombard i Gołębi Puch w SC2.

0: SC2, Kuba i Kuba, czyli chłopaki, ale nie tylko, bo jest również Daria Ładocha i to ma wasze pożarcie. Każdą sobotę od 11 zaczyna z wami kulinarną przygodę tylko w Radiu SK2, a przy okazji czeka na wasze głosy w naszym plebiscycie eskowym na najbardziej polski obiad. I powiem wam, że ciężko jest wybrać, bo ja z polskiej kuchni to najbardziej lubię dokładkę. Jeżeli wy również, to też wybierajcie na sk2.pl swoje ulubione dania, bo przy okazji możecie zgarnąć kulinarny wyjazd na Stadion Narodowy, na którym to imprezę będzie rozkręcać SK2. A przy okazji damy wam trochę kasiuty na własne wydatki i zapewnimy nocleg. sk2.pl. Tam zaglądajcie.
1: Reklama. Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelos.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Słodkie dźwięki od Urszuli, bo to przecież Malinowy Król. No ta nazwa brzmi jak takiej gorącej herbatki, która idealnie rozgrzewa w takie chłodne wrześniowe popołudnie. Sezon kocyków mamy, ciepłych skarpet również, no to można ją pić litrami. Jak najlepsze polskie hity, do których wracamy po newsach w SC2 o 16.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen Witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
21: Co? Gdzie? Kiedy?
22: Łukasz Bogdan, witajcie. Halloween w Łodzi zapowiada się naprawdę upiornie. 31 października i 7 listopada w Lesie Łagiewnickim odbędzie się Noc Upiorów. Uczestnicy przejdą trasę pełną potworów i scen inspirowanych horrorami.
23: Szykujemy rekordową liczbę aktorów, rozbudowaną scenografię, efekty świetne, dźwiękowe, nowe kostiumy, nowe potwory.
22: Mówi organizator Kacper Pawlak. Szczegóły na stronie organizatora. Zapraszam.
20: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
24: Na zegarach 16, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
25: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotowić. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
24: Na siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. A w newsach teraz Kraków i pożar hali magazynowej. W Nowej Hucie znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
26: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
24: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kierowcy mamy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim. W rejonie węzła Rzęśnica na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
0: Dwie minuty po 16:00, bardzo fajna pora, żeby strzelić sobie kawkę i do tego jeszcze coś słodkiego, a potem rzucimy się na kanapę, a ja was przykryję kocykiem, takim muzycznym. Na dzień dobry razem z Krzysztofem Krawczykiem sobie pomarzymy, a potem Smolastu nam jeszcze przyniesie herbatkę z imbirzem, proszę bardzo. Takie cudeńka tylko w SC2. Kowalski, witajcie.

oczywiście, że o tym kawałku będziemy pamiętać, pani Sarco. Na 100%, bo w Radiu SK2 właśnie tyle. 100% gramy polskiej muzy. Tymczasem czytam, że naukowcy z Singapuru opracowali zegar atomowy o rekordowej dokładności. O rekordowej, czyli po prostu już dokładniejszego zegara nie ma. To jest idealny prezent dla PKP.

Tam, gdzie jesteście wy, no to nawet jeżeli nie ma, to i tak świeci słońce. Wiktor Dyduła w Radiu SK2. A że każda muzyka to jest jak nurt rzeki, bo ma swoje tempo, pozwólcie, że nie będę go z was wybijał. Marisa i Będzie pięknie w SC2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Herbarium Smak z Jorła Cienia, Teor Lice mogliście widzieć w Doradcy Smaku, w Azji Ekspresy, Patenciarach albo w Dzień Dobry TVN. Jest nią Daria Ładocha, kulinarna dziennikarka, która dołączyła do ekipy Radia SK2, ale także i do Was, bo razem z Wami tylko w SK2 gotuje. Do południa to, co najlepsze, jest na Wasze pożarcie, a przy okazji czeka, jakie to Wasze kubki smakowe mają fantazję, jeżeli chodzi o najlepsze polskie danie, bo na takie możecie głosować na sk2.pl, a nagroda, moi drodzy, jest taka, że kto wie, może spotkamy się już niebawem przy ogromnym, fantastycznym, biało-czerwonym stole na Stadionie Narodowym, gdzie będą tylko narodowe potrawy podawane od mistrzów kuchni i to wszystko stawiamy my, SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Zbliża się jesień, więc czas na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Mamy psychologię, prawo, pielęgniarstwo i nowe kierunki, takie jak kognitywistyka czy produkcja muzyki. W AHE w Łodzi znajdziesz coś dla siebie. Dowiedz się więcej na ahelots.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Marvel, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Łodzi.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek?
0: Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
21: I po reklamie.

0: Ona zawsze ma wszystko zaplanowane. Plan Berry w SC2 i jej plan awaryjny, czyli pewnie plan B, bo plan A po pracy idę na trening, a ten awaryjny plan B po pracy idę, ale poleżeć. I można do najlepszych polskich hitów, do których za chwilę wracamy po sprawdzonych ważnych newsach w SC2. Te punktualnie o 17.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
13: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: I po reklamie.
0: Jest 17, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Tragedię na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok. Popularny kierunek wśród turystów zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
1: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, bierz skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej miesz to swoją najlepszą formę.
0: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
20: Prawie 2 minuty po 17:00 to czas przygotowania już do poniedziałku pewnie, ale po co? Po co, skoro mamy pierwszą niedzielę jesieni? No i trzeba oszczędzać na energii. Dni są coraz krótsze, ciemno coraz szybciej, a prąd taki drogi. Za to nie zabraknie go w SC2 przy najlepszych polskich hitach. Nawet jeżeli będzie error na dzień dobry od Nataliny Kiel. Kowalski, witajcie.

kult w ST2 i gdy nie ma w domu dzieci, to wtedy bardzo różne rzeczy można robić. Na przykład, a co, skusić się na kilka słodkich chwil ze słodyczami? Dlaczegożby nie? Ja tutaj czytam w internecie, że naukowcy podobno dowiedli, iż zapach czekolady może nam pomagać w treningu codziennym. No, to ja już wiem, jeżeli chodzi o te codzienne treningi i ten zapach czekolady, dlaczego tak świetnie się ćwiczy otwieranie szafki ze słodyczami. Baranowski, lubię być z nią w ST2.

Kto chce poczuć lato w domu, to wystarczy tylko otworzyć piekarnik i zaraz buchnie ciepłym powietrzem. A u nas też gorąco, w kuchni przede wszystkim S2, ponieważ dołączyła do naszego zespołu Daria Ładocha, która jest na pożarcie w każdą sobotę. Ona razem z wami wtedy gotuje i przygotowuje się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie wspólna zabawa razem z wami najlepszymi słuchaczami na Stadionie Narodowym przy ogromnym stole. Tam też będą mistrzowie kuchni, moi drodzy, ale co trzeba zrobić, aby dołączyć do naszego stołu? Musicie wejść na sk2.pl i napisać, dlaczego chcielibyście usiąść, załóżmy, obok Wajdy, czy tam obok Jarząbka, a może chcielibyście usiąść po prostu i dobrze zjeść. A też taka możliwość będzie na Stadionie Narodowym. I do tego dorzucamy hotel i do tego jeszcze dorzucamy kilka stówek na własne wydatki. No po prostu żyć, nie umierać z głodu. sk2.pl. Tam głosujcie na najlepszy polski obiad w SC2.

0: Porządny chłopak z sąsiadką zawsze siatki nosić pomaga, bo zresztą w Polsce został wychowany. BRO wychowany w Polsce, który tutaj widzę jest na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. O, no drodzy Państwo, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka, głosujemy na ten kawałek. Nie pozwólcie, żeby stoczył się na dno.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy w SC2 i Jedwab. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wrzucać ciuchy do prania. Najlepiej, jeżeli chodzi o Jedwab, tak do 30 stopni. No i wyłączcie wirowanie, bo powirujemy już za chwilę dalej do najlepszych polskich hitów w SC2. Po najważniejszych newsach.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.
0: Dokładnie 18 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
11: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
0: A Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Katów News.
1: Żgowska w Łodzi od miesięcy jest placem budowy, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na przejezdnym odcinku ulicy mieszkańcy skarżą się m.in. na stan nawierzchni. Teraz dodatkowym problemem są metalowe elementy wystające z nieczynnego torowiska. Mogą stanowić zagrożenie dla kierowców i pieszych. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
2: Inny raz pojawiają się tutaj utrudnienia.
3: Kwestia dotyczy spraw bieżących. Dariusz Zięba, jestem członkiem Rady Osiedla Hojny Dąbrowa. Jestem także mieszkańcem tego odcinka i prowadzę tutaj działalność, ponieważ torowisko jest wyłączone z użytkowania obecnie. Natomiast te szyny, te tramwajowe, po prostu są w bardzo kiepskim stanie i potocznie rzecz mówiąc nam się sypią. Byłem niestety ofiarą niebezpiecznej sytuacji, gdyż wyjeżdżając z ulicy Lelewela, a później skręcając w ulicę Łączną, zaczepiłem o kawałek wystającej szyny samochodem, kołem, no i po prostu rozdarłem oponę. No nie była to wielka prędkość, ale zbliżając się do skrętu w lewo, po prostu przetarłem o wystający kawałek szyny i to jest to zagrożenie, które nas spotyka. I spotyka nas zarówno kierowców, jak i rowerzystów, którzy tędy się przemieszczają, zwłaszcza gdy jest mniejszy ruch samochodowy. Część tych torów szyn wystaje na przejściach dla pieszych, więc również jest zagrożeniem dla mieszkańców poruszających się pieszo.
2: A czy właśnie ktoś do Pana się zgłaszał? Może rozmawiał z Panem na temat tutaj tych torów i tego zagrożenia?
3: Sprawa została nagłośniona po moim takim wpisie na Facebooku w jednym miejscu bliżej numeru 53-55. Tam jest szyna, która jest nastawiona w kierunku jazdy, w sensie pod prąd i to stanowi tym większe zagrożenie. No ale nie została wycięta. Zostały poinformowane, nie pamiętam, czy pisałem do MPK, czy do ZGIT-u, ponoć inwestycje miejskie za to odpowiadają, więc no niestety minął chyba miesiąc, jeśli nie ponad i nadal tory, szyny nam się sypią, jest wiele fragmentów, nawet metrowej długości kawałki. Zdarza się, że wychodząc na przykład przez sklep, czy spacerując tu w okolicy, znajduję fragmenty oderwane, leżące, czy to na chodniku, czy to na ulicy bezpośrednio. Dodatkowym takim utrudnieniem, czy może niedogodnością związaną z tymi szynami w takim stanie jest to, że one bardzo hałasują. Jeżeli samochody po nich przejeżdżają, po prostu słychać klekot. I o ile w trakcie dnia nie jest to może aż tak dokuczliwe, o tyle w nocy jest irytujące.
2: Czy będzie Pan jeszcze jakieś środki podejmował w tej sprawie?
3: Jako Rada Osiedla niedługo mamy spotkanie z Panią Prezydent, więc zamierzam ją zapytać o to i poprosić o interwencję. No już mam naszykowany dla niej mały pakuneczek. Nie wiem, czy to 3 kilo, czy 5 kilo szyn zebranych tutaj z okolicy. Także no porozmawiamy na ten temat.
4: By minimalizować utrudnienia w ruchu, to w pierwszej kolejności odnawiany jest odcinek między Dąbrowskiego a Bydgnarską. Piotr Grabowski, Łódzkie Inwestycje. Gdy te prace się zakończą, to drogowcy przeniosą się na kolejny odcinek i tym sposobem całość do ulicy Paderewskiego będzie odnowiona. Inwestycja obejmie przede wszystkim przebudowę torów, wymianę podtorza, wymianę szyn, budowę nowej sieci trakcyjnej, ale także remont całego układu drogowego, a więc będziemy mieć nową jezdnię, nowe chodniki, nowe miejsca postojowe. Cała droga zostanie przebudowana.
2: Jak jest z poruszaniem się tutaj?
5: Wie Pani, źle. Wycofano tramwaje, są autobusy. W związku z tym powinna ilość autobusów się zwiększyć, no bo przecież tramwaje wywali. To jest jedno. Dwa, te prace, które są tam robione na tym odcinku, tak oceniając ją, a codziennie tam przechodzę, no niby robią, ale nie widać takiej organizacji, powiedzmy sobie, przemyślanej, gdzie każda godzina ma czemuś służyć.
6: Robią, niech robią szybko, bo to przecież no, wygląda no, trochę nie za bardzo. Dziury wszędzie, a te boczne to już makabra. Nie ma gdzie zaparkować.
7: Jak są remonty, to musimy wytrzymać. A
6: będzie lepiej po prostu.
7: Będzie lepiej, a tu nie jest tak najgorzej. No robią, widać, że robią.
6: Już jak tramwaj tu puszczą, to będzie Ameryka.
1: Remont ulicy Żgowskiej ma zakończyć się w 2028 roku. Jesteś studentem i myślisz, że automatycznie masz ubezpieczenie zdrowotne z uczelni? Różnie z tym bywa. Przed rozpoczęciem roku akademickiego łódzki NFZ apeluje, by studenci sprawdzili swój status w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP. Jeśli system EWUŚ wyświetla studenta na czerwono, to znaczy, że jest jakiś problem. Grzegorz Mnich.
8: Bez ubezpieczenia można na uczelni funkcjonować, choć mogą pojawić się kłopoty.
9: Teoretycznie wtedy nie można wchodzić do laboratoriów na przykład. W praktyce wiem, że często
0: że często profesorzy nie wiedzą o tym, a nawet jakby wiedzieli, no to przecież wpuszczą ucznia i tak, więc w praktyce nie jest to problem, no jak to zazwyczaj w ubezpieczeniu, nie jest to problem, dopóki się faktycznie coś nie stanie. No ja musiałem dodatkowe ubezpieczenie na przykład wykupić, no bo mój program zakładał, wymuszone brzmi źle, ale wymuszony semestr zagraniczny, co wymagało dodatkowego ubezpieczenia, więc z mojej strony, no ja musiałem dodatkowo jeszcze temu pilnować. Wiadomo, każdy musi to zrobić samemu, ale no informacja idzie do starosty, starosta to przekazuje, więc wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne.
8: Czyli co trzeba zrobić?
0: Zgłosić na uczelni, bądź też uczelnia wysyła, no w naszym przypadku, wysyłała maile, żeby zgłosić, potwierdzić, tam opłacić jakieś dodatkowe ewentualnie. Wszystko było przez uczelnie informowane.
8: Co bardziej zapobiegliwi studenci starają się o ubezpieczenie na wolnym rynku.
9: Ja mam wykupione ubezpieczenie w firmie. No ja zawsze się zajmowałam po prostu tym, żeby mieć pewność, że jestem ubezpieczona prywatnie. Mój chłopak jest ubezpieczony na uczelni po prostu, no i za to się płaci. No, na uczelni tam około 80 zł chyba jest na rok, w prywatnej firmie trochę więcej, tam 120. No i co, po prostu trzeba pamiętać, kiedy trzeba to zrobić.
8: A jeżeli student nie ma tego ubezpieczenia, to ma jakieś problemy na co dzień w funkcjonowaniu na studiach?
9: Nie, nie ma. Chodzę na artystyczne, więc nie mam takich jakichś bardzo niebezpiecznych rzeczy tam. No i myślę, że jak na przykład ktoś na Politechnice, jakimś wydziale chemii jest, no to wtedy musi mieć. No bo faktycznie wtedy by uczelnia ponosiła odpowiedzialność.
8: Może być też tak, że uczelniane ubezpieczenie studenta wygasło, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
10: To najprawdopodobniej dlatego, że student w ciągu wakacji podjął wakacyjną pracę, często zapominając o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu zatrudnienia. Początek nowego roku akademickiego już za chwilę, to jest dobry moment, żeby studenci sprawdzili swoje ubezpieczenie zdrowotne. Można to zrobić na internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP w swoim smartfonie. Wystarczy sprawdzić status ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń zdrowotnych, jeśli w EWUŚ wyświetla studenta na czerwono, to znaczy, że EWUŚ nigdy się nie myli i trzeba natychmiast zrobić porządek ze swoim ubezpieczeniem zdrowotnym. Przypominamy, że każdy student ma prawo do bezpłatnego leczenia, jeśli spełnia jeden z warunków. Albo ma własny tytuł do ubezpieczenia, czyli na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, czyli po prostu zgłoszony przez mamę lub tatę lub dziadków do ubezpieczenia zdrowotnego, albo jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię. Jeśli student podejmuje pracę na umowę o pracę, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go pracodawca. Pamiętajmy o tym, żeby zadbać o swoje ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli EWUŚ wyświetli nas na czerwono, to jest bardzo ważny sygnał. Powinniśmy zrobić natychmiast porządek ze swoim ubezpieczeniem zdrowotnym. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest proste. Rodzic składa u swojego płatnika składek, czyli na przykład u swojego pracodawcy, odpowiedni druk i wniosek i wówczas student może już być ubezpieczonym.
1: Więcej informacji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego studentów znajdziemy w poradniku pacjenta NFZ. W kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. O szczegółach Rafał Różycki.
11: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
12: Inicjatywa wpłynęła do komisji jako projekt regulacji zarządu drugiej utrzymania miasta.
11: Mówi radny Tomasz Berendt.
12: Priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników parków. Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych w parkach przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa. Każdy, kto udaje się do parku, chce spokoju, poprzebywać z przyrodą, chce ciszy, a niestety użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, nagminnie łamiąc je, a tymczasem zagrażając innym użytkownikom parku.
11: Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
13: Przeważnie młodzież, no starsi to chyba nie... Na hulajnogach nie jeżdżą.
14: Jeżdżą chodnikami. Ja często wychodzę na spacer z psami i więc ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie. A szczególnie to młodzi ludzie. O, ja na oczy mam wszędzie, do tyłu i do przodu. I psy zawsze po prostu na bok biorę. Ale młodzi ludzie nie zwracają uwagi.
15: Jak przechodzę na drugą stronę, to muszę się obejrzeć, jak skręcam na pasy, czy nie jedzie hulajnogą, bo może mnie walnąć. No i co? Ja w takim wieku to już się nie pozbieram. Albo połamana, albo jeden za drugi jedzie. To taka już grupa ich jedzie. Po dwoje, po troje jeżdżą.
14: Najgorsze, że jeśli ja na przykład próbowałam uwagę zwrócić, że ja mam się czuć idąc tu bezpieczna, a on, przecież można krzyknąć, przepraszam, czy przecież ja bym zawsze przypuściła. Ale nie, nie, tam różne takie miny są pokazywane, że albo w głowę puka, że jestem, no... bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę za jakąś tam kasę, no to dla niego to się tylko liczy.
12: Rzeczywiście, hulajnogi to w głównej mierze, jak widzimy po materiałach, jest to młodzież, aczkolwiek dorośli też dopuszczają się. Myślę, że brak jest wiedzy i konsekwencji, jakie niesie ze sobą taka brawurowa jazda. I tutaj pokładam nadzieję w edukacji społeczeństwa, młodzieży, rodziców.
7: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko.
11: Radny Piotr Gajda.
7: Także gdy człowiek szedł spokojnie krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety przy prędkościach, które nawet do 20 km uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami. Ja sądzę, że profilaktyka oczywiście była wskazana, ale jednak dzieci czy też młodzież no ma swoje podejście do tego, że jednak musi imponować szybkością i jeżdżą bardzo szybko, w związku z tym mogą powodować autentyczne zagrożenia. W związku z tym trzeba niestety zwrócić się bardziej do policji, która będzie bardzo rygorystycznie przestrzegała tych zasad, że jeżeli jednak ktoś bardzo szybko jeździ, to traktować ich z odpowiednią surowością. Bo dwie osoby nieraz jeżdżą, aczkolwiek no ja zaobserwowałem, że jednak dotyczy to młodych ludzi z reguły. Rzadko kiedy starsza osoba porusza się aż tak bardzo szybko. Natomiast młodsze osoby pozwalają sobie na bardzo szybko miasto.
12: Podjęliśmy stanowisko jako Komisja Rady Miasta do przekazania panu prezydentowi prośby o podjęcie działań systemowych mających polegać na edukacji i większej integracji z służbami miejskimi, mówię tutaj o policji, WORDzie i edukacji młodzieży w tym przedmiocie. Przepisy samorządu są dość mocno ograniczone, jeżeli chodzi o realizację takich działań, ale jest nadzieja, że to przyniesie oczekiwany skutek.
11: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: O wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też inne miasta w Łódzkiem, m.in. Łódź i Bełchatów. To impreza dla miłośników sztuki, ale też dla cieśli, rzemieślników i wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się 3-dniowy Łódź Design Festival. Można nauczyć się konserwacji antyków, zasad intarsji, ale też tworzenia czy składania mebli. Festiwal łączy sztukę z praktycznymi umiejętnościami, o czym przekonał się Grzegorz Mnich.
16: Czego tutaj możemy się nauczyć na pana stoisku?
17: Możemy się nauczyć szlifowania stołów. Pokazujemy, jak wyszlifować dokładne meble. Z litego drewna tutaj mamy właśnie stół z orzecha i pokazujemy, jak go wyszlifować i w następnych dniach też będziemy pokazywać zabezpieczanie tego mebla.
16: Czyli tutaj podpatrzymy, w domu możemy wykonać sami.
17: Dokładnie tak.
16: Co na przykład możemy zrobić sami?
17: Samemu w domu z prostymi narzędziami możemy wykonać różne taborety, mniejsze ławki, nawet stoliki, jeżeli ktoś ma chęci. Jeżeli ktoś podpyta osobiście, to na pewno się wszystkiego od nas dowie.
16: Co teraz robicie tutaj?
18: No, robimy jakieś takie różne zamki, łączenia.
16: Czego tu możemy się z ciesielki nauczyć?
18: Dachy robić.
16: Co tu ciekawego się dzieje?
19: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli lub wykonywania samodzielnych obrazów.
16: Czy możemy w ciągu tak krótkich warsztatów się tego nauczyć?
19: Nie, nie ma szans. W takich krótkich warsztatach można jedynie poznać zasady, na których to wycinamy tą intarsję, ale nauka wymaga minimum roku, dwóch. Cierpliwość, trzeba wyłączyć Facebooka, Netflixa wyłączyć i wtedy sobie usiąść. Tutaj jest, żeby zasmakować, tak, bakcyla połknąć. O.
16: I jak ci idzie?
20: Nie wiem, nie mi to oceniać, tutaj mamy specjalistę, może specjalista by się wypowiedział, czy będą za mnie ludzie, czy nie.
19: Będą.
16: A jak się w tym czujesz?
20: Na pewno wymaga to cierpliwości, no i mocnej ręki, po tej chwili już pewnie będę miał odciski na palcu.
21: Tutaj akurat przygotowujemy prace praktyczne, będziemy próbować stworzyć stół, a te prace będą mogli wykonać uczestnicy tego festiwalu. Także zapraszamy na praktyczne zajęcia montażu stołów. Jesteśmy, że tak powiem, troszkę w warunkach polowych, więc, że tak powiem, uprościliśmy do kilku kluczowych tylko etapów tego montażu, gdzie wstępnie zostało to przygotowane, a ponieważ uczestnicy częściowo są też niepełnosprawni, więc najprostsze zadania, które będą w stanie wykonać.
16: To takie zadanie przydaje się, bo teraz meble kupujemy zwykle zdemontowane w paczkach.
21: Więc, że najprostsze umiejętności warto posiadać i rozwijać je te przede wszystkim, żebyśmy w tych najprostszych pracach mogli sobie
3: w domu również poradzić.
16: Wood Design Festival. Dla kogo to jest impreza?
4: Jest to impreza z założenia dla wszystkich. Dla osób, które interesują się naukowo drewnem, które interesują się designem, tworzeniem w drewnie, które interesują się sztuką, w której głównym medium stanowi właśnie drewno. Dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, współorganizator wydarzenia. Ale także dla cieśli, dla rzemieślników i dla wszystkich tych, dla których drewno jest materiałem bliskim, ciekawym, ale też i po prostu dla ludzi, którzy są ciekawi nowych technologii.
16: To jest bardziej sztuka użytkowa, sztuka artystyczna.
4: To jest każda sztuka i takie jest założenie z festiwalu.
1: Festiwal w Łódzkiej Hali Expo trwa do soboty.
22: Magazyn lokalny.
23: Łukasz Bogdan, zapraszam. Będzie jeździł do masowych wypadków, katastrof lądowych i powietrznych, by ratować poszkodowanych w wyniku ataku terrorystycznego czy wojny. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek. Pierwszy w Polsce polowy szpital na Kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. W nietypowym ambulansie był Grzegorz Mnich.
16: Jesteśmy w mobilnym autobusie, pierwszym takim w Polsce. Wielość urządzeń robi wrażenie.
24: W ambulansie tak naprawdę mamy całą kompletną karetkę, tak, w skład której wchodzi cały osprzęt, który jest w karetce, nosze, monitory, pompy, cały sprzęt do monitorowania pacjenta. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Dariusz Kuzyga.
16: Mamy 6 stanowisk dla pacjentów.
25: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator, w 2 pompy, oczywiście w nosze, które są wysuwalne, co gwarantuje tutaj przemieszczanie, tak, manewrowanie położeniem tych noszy. Anna Łabuda, ratownik. Również karetka jest wyposażona w oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jakie jest oświetlenie w szpitalu.
16: Czyli można byłoby nawet operować.
25: Dokładnie, no karetka, ambulans właściwie został wyposażony praktycznie na wzór karetki, którą znamy typowo z ulic. Również mniejszy sprzęt, maski, strzykawki, także wszystko tutaj się znajduje.
16: Zasilanie niezależne.
24: Autokar jest podpinany pod tak zwane zasilanie zewnętrzne, tak? Dzięki któremu otrzymuje cały sprzęt, prąd w ambulansie.
16: Czy mieliście Państwo specjalne jakieś kursy dotyczące obsługi tego ambulansu?
25: Tak naprawdę jesteśmy w fazie szkoleń. Jeszcze przed nami tutaj zapoznanie się dokładne z specyfiką pracy w tym miejscu. Natomiast myślę, że niedługo i tutaj wszystkie szkolenia zostaną wykonane.
16: W jakich sytuacjach ten ambulans może być wykorzystany?
24: W kryzysowych najbardziej, do transportu czy też leczenia pacjentów, tak?
25: Wypadki masowe, tak? Wypadki masowe i z udziałem statków powietrznych, i z udziałem pojazdów, tak? Przykładowo karambol, a również wykolejenie pociągu, co też może stanowić dużą ilość poszkodowanych, których będzie trzeba zaopatrzyć na miejscu, tak? Także takie przykładowo zdarzenia również w kontekście sytuacji społecznej. Gdyby nastąpił zagrożenie ze strony kryzysu, tak, tutaj społecznego, wojny czy innego konfliktu zbrojnego.
26: Za chwilę będzie mógł służyć mieszkańcom naszego województwa, ale też myślę całej Polski, jeśli będzie oczywiście taka konieczność i taka potrzeba.
16: Marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
26: On rzeczywiście z zewnątrz wygląda jak normalny autobus, natomiast w środku jest to mobilne centrum ratowania życia. Jest to ambulans, który ma kilka stanowisk medycznych, który jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, którego celem jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Jest respirator, są defibrylatory, jest USG, jest podawanie tlenu. To wszystko, co ratownikom medycznym jest potrzebne do tego, żeby udzielać pierwszej pomocy. Ten zakup też jest konsekwencją działań, które podejmuje samorząd województwa łódzkiego. My sukcesywnie inwestujemy w ratownictwo. Przypomnę, że w zeszłym roku do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego trafiło 9 karetek. W tym roku latem trafił motoambulans, który tutaj też widzę, że stoi. A dziś do tej floty dołączy ten ambulans ewakuacyjny. Jego całkowity koszt zakupu to było blisko 8 milionów złotych, z czego 6 milionów 600 tysięcy pochodziło z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Sprzęt jest ważny, istotny, ale w tym całym procesie najważniejsi są ludzie, czyli w tym przypadku ratownicy medyczni, bo bez nich nie jesteśmy w stanie udzielać pierwszej pomocy, ratować ludzkie zdrowie i życie. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie podziękuję naszym ratownikom, którzy każdego dnia są na posterunku i dzielnie walczą i pomagają. Również ten sprzęt na pewno będzie dla nich dużym ułatwieniem, a ich potencjał będzie mógł być jeszcze lepiej wykorzystany.
0: W tej chwili jakby jesteśmy na etapie procesu szkoleniowego. Musimy się tego autobusu nauczyć.
2: Dyrektor Łódzkiego Pogotowia Bogusław Tyka.
0: Bo to jest urządzenie bardzo skomplikowane, nowoczesne i również pewne procedury, które będą w nim wykonywane, muszą być odpowiednio dopasowane do ludzi, którzy będą w nim pracowali. Mamy w tej chwili już grupę ochotników, którzy chcą w ten cały proces zaangażować. Nie ukrywamy, że potrzebujemy kierowców z prawa jazdy D na autobusy. Mobilna jednostka ratunkowa, która zapewnia bezpieczeństwo 6 pacjentom ciężko poszkodowanym. W środku znajdują się urządzenia do ratowania życia ludzkiego w stanach bardzo ciężkich. Do tego wyposażenie, które pozwala na opatrywanie i jakby zaopatrzenie ciężko poszkodowanych pacjentów, jak również i przewóz tych pacjentów. Mieliśmy klasyczny przykład, który w ostatnim okresie czasu zaistniał na Węgrzech. Taki autobus załatwiłby sprawę transportu pacjentów z Węgier do szpitali w bardzo szybki sposób i bardzo komfortowych warunkach. Problem życia ludzkiego, który jest na wyraz cenny, jest taki, że nie ma pieniędzy, którymi moglibyśmy zapłacić za to, że ktoś przestał oddychać, przestał żyć. To jest właśnie tego typu urządzenie, które nam pozwoli na to, żeby uratować wiele istnień ludzkich w razie potrzeby. A sobie i ratownikom, którzy tutaj stoją, życzę jednego, żeby ten autobus po prostu, no, można było, żeby można go było sprzedać na żyletki po 20 latach użytkowania i żeby nie wyjeżdżał. Od tego możemy sobie pożyczyć.
23: Ambulans rusza w teren za 2-3 tygodnie. Trzeba jeszcze wybrać i przeszkolić załogę. W razie potrzeby będzie jeździł do zdarzeń również poza województwo łódzkie. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali dwa nowoczesne systemy służące do wykrywania dronów. Unikatową technologią zainteresowani są przedstawiciele przemysłu obronnego i środowiska wojskowe. Jak działają nowe rozwiązania? O tym Grzegorz Mnich.
2: Pierwszym systemem jest akustyczna lokalizacja dronów, wyjaśnia profesor Piotr Lipiński.
3: Rozwijamy na Politechnice od już jakiegoś czasu kilka systemów powiązanych z wykrywaniem dronów. Stosujemy do tego różne technologie i taką jedną z najbardziej interesujących w tej chwili technologii, która znajduje jakby największe zainteresowanie wzbudza wśród wielu odbiorców, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, są systemy, które potrafią lokalizować drony na podstawie dźwięku. Tego typu systemy są rozwijane zarówno w tej chwili na Ukrainie, która jest jakby wiodącym w tej chwili krajem w rozwoju tego typu systemów, ale również my staramy się tego typu systemy rozwijać. I z tego, co wiemy, takie zainteresowanie jakby zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej, polskiego wojska, ukraińskiego wojska, jak i różnych firm cywilnych występuje. Generalnie zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia. I to jest system, który my pierwotnie rozwinęliśmy, czy dalej w zasadzie rozwijamy na Wydziale Fizyki Technicznej i Informatyki Stosowanej. Natomiast wspólnie, w momencie kiedy rozwinęliśmy ten system, zobaczyliśmy zainteresowanie również różnych podmiotów systemami umieszczonymi na dronie. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Mechanicznym i wspólnie zaczęliśmy rozwijać systemy, które są w stanie wykrywać dźwięki z lecącego drona.
2: Drugim z unikatowych rozwiązań jest pokładowy system wykrywania i śledzenia statków powietrznych, mówi dr Maciej Podsenkowski.
5: Jako członek Wydziału Mechanicznego Instytutu Maszyn Przepływowych razem z kolegami z Instytutu Obrawiarek i Technologii Budowy Maszyn również pracujemy praktycznie od 10 lat nad rozwojem różnego rodzaju dronów. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym temacie i również dostrzegliśmy ogromną potrzebę rozwijania dronów pod kątem ich akustyki, tego, żeby po pierwsze były ciche, ale i również, żeby z ich strony można było wykrywać inne drony. Może się to wydawać bardzo nieintuicyjne, jak dron, który hałasuje bardzo podobnie, może wykrywać drony, które są dużo dalej i hałasują praktycznie tak samo. No więc nasz zespół razem z zespołem profesora Lipińskiego praktycznie tego właśnie dokonuje. Ten dron, który przed nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. Rok temu, niecały rok, w zasadzie w te wakacje, byliśmy na zawodach, które były organizowane w Rzeszowie i tam byliśmy jedynym zespołem, który w ogóle był w stanie wykonać jakąkolwiek detekcję akustyczną z lotu, zwłaszcza lotem wirowirnikowcem. I to jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie. I cały czas prowadzimy badania, żeby zwiększyć możliwości, zasięgi i użyteczność takiego rozwiązania.
2: Technologię wdrożyć chce Wojsko Polskie i Siły Zbrojne Ukrainy.
23: Rozmowy dotyczą wykorzystania systemów do monitorowania przestrzeni powietrznej oraz ochrony infrastruktury. Łodzianie mają swojego króla lwa na miejscu. Mowa o lwiątkach, które pod koniec lipca urodziły się w orientarium za Łódź. Opiekunowie aż do teraz nie zdradzali narodzin lwiątek. Chcieli najpierw upewnić się, że maluchy dobrze się rozwijają. O szczegółach Julia nie wiadomo.
6: Samiec i samiczka to pierwszy miot Siwy i Lokiego, a na narodziny lwów ogród czekał ponad 20 lat. Mówi Michał Gołędowski, dyrektor do spraw hodowli i rozwoju w orientarium za Łódź.
8: Po wielu, wielu latach przerwy ponownie w łódzkim narodziły się lwy. To jest kolejny dowód, że łódzkie zoo to jest arka na jego XXI wieku. Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często. Natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnych zostało mniej niż 300. One zostały w takim rezerwacie Las Gir, to jest we zachodniej części Indii. Zostały tam prawdopodobnie dlatego, że tam akurat ten odłam hinduizmu, który jest czczony, czci właśnie Boga, którym jest pod postacią pół kobiety, pół lwa. Dlatego dla tych ludzi lwy były zwierzętami świętymi i prawdopodobnie tylko dlatego przetrwały w tym miejscu. Łódzkie zoo jest jedynym ogrodem w Polsce, który rozmnaża lwy azjatyckie. Poza nami jeszcze zoo w Krakowie posiada ten podgatunek. Nam się udaje znowu wrócić do liderów w Europie, jeżeli chodzi o hodowlę, czyli rozród. My jako ogród staramy się właśnie być liderem nie tylko w Polsce, ale już i w Europie, jeżeli chodzi o tą taką najważniejszą część działania ogrodów zoologicznych, czyli ochronę zwierząt. Będziemy chcieli wybrać dla nich imiona. Wracamy też do kolejnej tradycji łódzkiego zoo. Zawsze mieliśmy taką fajną, niepisaną metodę, że w każdym kolejnym roku młode dostawały imiona na kolejną literę alfabetu, więc zapraszamy do konkursu. Imiona mają być na literkę S. My damy swoje dwie propozycje, natomiast poza tym jeszcze zapraszamy wszystkich do zgłoszenia.
6: Rodzice na pewno dumni.
9: Oczywiście, rodzice dumni i myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również super dumni i my wszyscy tutaj dumni.
6: Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
9: Dwa maluchy, słyszałam, że ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
6: Oczywiście, rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Tym samym dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami, lepsze być nie mogą.
9: A kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć jako odwiedzające?
6: Przyznam szczerze, że to jeszcze chwileczkę potrwa. Z tego względu, że przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan, więc mama musi być już pewna tego, że nic się z maluchami nie stanie i musi po prostu być o nie spokojna. A druga bardzo ważna rzecz to profilaktyka chorób zakaźnych. One muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat. Tak, żeby absolutnie nic im nie zagrażało. Więc to jeszcze zajmie parę tygodni, a później zobaczymy, jak nam pogoda pozwoli.
9: Poprzednią lwicą, która urodziła się w łódzkim zoo, była Tycia. Przyszła na świat we wrześniu 2005 roku i spędziła w ogrodzie całe swoje życie. Zmarła w lutym 2025 roku.
23: Maluchy tymczasowo nazwano Swarok i Striga. Docelowe imiona wybiorą jednak łodzianie. Las Łagiewnicki zamieni się w trasę grozy. 31 października i 7 listopada odbędzie się Noc Upiorów. O szczegółach Julia nie wiadoma.
6: Uczestnicy przejdą po zmroku leśną trasą, na której czekać będą m.in. aktorzy w kostiumach, efekty świetlne i mroczne rekwizyty. Mówi organizator Kacper Pawlak.
10: Uczestnicy wchodzą w grupach na specjalnie przygotowaną trasę, gdzie czekają na nich różnego rodzaju niespodzianki i ukryte przygody. To nie jest zwykły spacer po lesie. Przez całą trasę naprawdę nie wiadomo, co może wydarzyć się za kolejnym zakrętem. W tym roku szykujemy rekordową liczbę aktorów, rozbudowaną scenografię, efekty świetne, dźwiękowe, nowe kostiumy, nowe potwory. W tym roku, w związku z tym, że jest to nasza czwarta edycja, największa w naszej historii, chcemy zaprojektować najbardziej rozbudowaną trasę w naszej karierze. W tym roku wracamy do Łagiewnik, przygotowujemy natomiast czwartą i największą edycję. Chcemy, żeby uczestnicy, łodzianie i nie tylko, zobaczyli Las Łagiewnicki z zupełnie innej strony. Po zmroku, zapewniamy, wygląda zupełnie inaczej. Jeżeli lubicie Halloween albo chcecie sprawdzić, czy po zmroku nadal jesteście tacy odważni, jak wam się wydaje, no to zapraszamy. Możecie spotkać postacie z waszych najstraszniejszych koszmarów. Radzimy nie oglądać się za siebie i dobrze się bawić razem ze swoją ekipą. Można przyjść samemu, można przyjść w ekipie.
7: W wydarzeniu mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie, ale potrzebują zgody rodzica.
23: Uczestnice poniżej 16 roku życia muszą dodatkowo mieć pełnoletniego opiekuna.
11: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
12: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
13: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj Salonu Polskich Nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie: kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację, też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym Koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz? Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni. Niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. Dwa, trzy utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, oddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej, bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali. Ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać. Więc powiedziałem: no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera.

i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku przechodniem byłem między wami, mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dętą, grający połączenie soulu i rytm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dętą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Tak im się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii. Bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze Spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej czas w Spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią

0: Dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po Spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować. Bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogła się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Sztodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy, nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kant-kino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
2: Magazyn muzyczny.
3: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Fil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha, zespół Fil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
2: Magazyn muzyczny.
3: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Fil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony, było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Fil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Fil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Fil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

przez chwilę wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje.
1: SK2. Magazyn muzyczny.
2: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki przez Y na samym końcu. Dzisiaj jest gościem Radia SK2. Na pewno kojarzycie i znacie ten potężny rockowy głos. Cześć Sebastian.
3: Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie.
2: Sebastian czy Seba? Jak do Ciebie mówią?
3: Nie mam jakiegoś takiego, wiesz, ulubionego sformułowania w swoim kierunku. Byle życzliwie i ciepło. Ale głównie Seba, Makoś też bardzo często.
2: Typowy Seba, taki właśnie z podwórka?
3: Wiesz co, ja się w ogóle nie łapię na estetyzowanie w tego rodzaju jakby rzeczy. Absolutnie też jestem podwórkowy Seba, bo moja cała, że tak powiem, przeszłość młodzieńcza właściwie z podwórkiem jest związana i to bardzo sentymentalnie. Właściwie wszystkie znajomości, które mam podwórkowe, przetrwały do dzisiaj, niezależnie od tego, kto trafił w co w życiu, czyli innymi słowy, czy jest dyrektorem banku, czy jest policjantem, czy jest muzykiem, czy jest na przykład hydraulikiem na jakiejś tam posiadówce. Każdemu te role życiowe, krótko mówią, mijają i są po prostu tymi podwórkowymi znowu chłopakami. To jest bardzo fajne. Każdy ma taki pojedynczy korzenik, który tak idzie i ma zadziwiającą grubość i potęgę właściwie taką pamięci.
2: Taka ścieżka, która prowadzi do tego trzepaku przed blokiem,
3: tak jest,
2: który
3: tak,
2: jest.
3: Tak, jak najbardziej.
2: O tych miejscach również porozmawiamy, bo chyba do tych miejsc również wracasz w najnowszej płycie, którą wydałeś razem z chłopakami. Go Dot. 2024 po 20 latach dopiero kolejny krążek. Co w tym czasie robiłeś?
3: Wiesz co, mogę ci zrobić na przykład kuchnię albo szafę. Jestem stolarzem.
2: Czyli złota rączka.
3: Ale w sumie jestem zadowolony, tak, z tego określenia, bo jakby nie widzę w tym problemu, ponieważ lubię tą robotę akurat i...
2: Lubisz dłubać w drewnie?
3: Tak jest.
2: Drewno jest cierpliwe.
3: No jest cierpliwe, ale my żyjemy w takim świecie, w którym niewiele rzeczy możesz wziąć do ręki po skończonej robocie, nie? A meble, one są powiedzmy bardziej wymagające niż skrzynka do jabłek. Każdy stolarz, który praktycznie, nie wiem, robi kuchnię, no to wie, o czym mówię, że każde pomieszczenie jest inne, każda kubatura jakby tego pomieszczenia, to 3D jest inne i wyzwania są inne, dekory są inne, więc możliwość skończenia czegoś i na końcu zobaczenie, wiesz, w oczach powiedzmy odbiorca, szczególnie to są kobiety, też trzeba powiedzieć, takie zadowolenie, czyste szczęście, bo akurat przy kuchniach one największą taką mają swoją rolę, jeżeli chodzi o odbiór. No to też jest taka przyjemna sytuacja właściwie dla wykonawcy, że masz, zrobiłeś, jest okej. Okay,
2: czyli rozumiem, że jak wychodzisz po skończonej robocie od klienta, w cudzysłowie teraz mówiąc, to każda pani jest zadowolona z twojej usługi.
3: Ja ci powiem, jakkolwiek to brzmi, wiesz, dwuznacznie, akurat w przypadku kuchni, o ile ją masz na myśli,
2: tak, to tak mówimy jest. Cały czas o kuchni.
3: Tak jest.
2: Sebastian, płyta Go Dot, tutaj spotkaliśmy się, aby o niej porozmawiać. 20 lat to szmat czasu, twoja kuchnia, nie wiem, czy ma 20 lat, czy nie.
3: Wiesz co? Ale to jest ciekawa sytuacja. Prawdopodobnie chyba to gdzieś tam się razem. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wiesz, nemezis z tym związany, bo to byłoby smutne. W zasadzie to wtedy musiałbym robić kuchnię średnio co 3 lata, bo chciałbym przynajmniej co tyle nagrywać płytę.
2: Go Dot, litera D łączy w nazwie płyty dwa słowa. No bo ja to tak starałem się jakoś rozkmicić po swojemu, wiesz. God i Dot, czyli Bóg i kropka. God i Dot. Go Dot, czyli silnik do tworzenia gier trójwymiarowych i Go Dot to też postać nierzeczywista, na którą się czeka, lecz która nigdy nie nadejdzie. Które z tych sformułowań dotyczy twojej płyty?
3: Wiesz co, jest to na pewno trochę prowokacja. Na pewno nawiązuje też w dużej mierze do sztuki Beckett'a, czekając na Go Dota. Niemniej już tą rozkminkę, którą ty zrobiłeś, już ją też słyszałem. My próbujemy tą płytą opowiedzieć taki trochę brak tego, co w muzyce jakby ostatecznie dla nas jako też odbiorców przedsiębiorców jest takim dojmującym elementem jakby współczesności. Brakuje trochę takiego ducha. No chcieliśmy raz, że tego ducha więcej wprowadzić tą muzyką, a element w sumie taki beketowski, że czekając na Godota, czyli kogoś, kto nie nadchodzi nigdy, w pytaniu to zostawiamy. Ta duchowość nie musi być przypięta do ani do Boga, ani do czekania za Bogiem. Przejawia się ta duchowość zupełnie inaczej niż, nie wiem, 100 lat temu czy 200 lat temu. Możemy szukać ją na własny sposób i tyle.
2: Chciałeś razem z chłopakami z zespołu tchnąć ducha w muzykę i w te płyty. Ty wierzysz w duchy?
3: W duchy, wiesz co, nie. W duchy nie. Uważam, że wiesz, w dobie fizyki kwantowej, w ogóle fizyki współczesnej, która daje nam takie potężne narzędzia, aby niekoniecznie się podpierać szczędziwymi jakimiś tam, wiesz, istotami, którzy tam sprawują nad nami pieczę. Mamy o wiele większe, ciekawsze właściwie możliwości, aby poszukiwać źródła i tajemnicy życia. Nie?
2: A wierzysz w to, że muzyka ma duszę?
3: Tak, wierzę w to.

0: 10 utworów, 10 różnych uczuć, o których teraz rozmawiamy z Sebastianem Makowskim z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Każdy ma swoją historię. Do tych wszystkich ty sam napisałeś teksty.
1: Tak jest.
0: No to w takim razie, z płyty Godot. Pierwszy numer, który otwiera tę płytę, zatytułowany Diament, a właściwie Diamentowe Serce. O czym opowiada Diament?
1: Diament jest najprostszą formą wypowiedzenia takiej myśli, że w sumie jedyne, co mamy i o co powinniśmy dbać, bo dbamy o różne rzeczy w życiu, powinniśmy po prostu zadbać o serce, żeby ono było zawsze dla nas dobre. Wiesz, my z biegiem czasu, my trochę kombinujemy sami ze sobą. Idziemy w jakąś konfrontację z życiem, z ludźmi i trochę próbujemy też się obracać według pewnego jakby takiego sprytu życiowego. I jest takie powiedzenie, wiesz, jak patrzysz w otchłań, pamiętaj, że otchłań też patrzy w głąb ciebie, a więc jak zaczniesz za dużo kombinować ze sobą, będziesz cwaniaczu, żeby osiągać pewne cele, to nawet nie wiesz, że na przykład po 5-10 latach też się zmieniasz, jesteś innym człowiekiem. Wydaje mi się, że jedynym takim skarbem to jest właśnie to serce, że jeżeli będzie miało zawsze głos taki czysty, mocny w nas, to będzie nas chronić. To jest troszeczkę kwestia sumienia, no ale sumienie jest mniej sexy, sumienie jest mniej wymowne w treści, ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli będzie to powiedzmy na poziomie takiego diamentu czyste i twarde, to może będziesz miał jakąś stratę w życiu, może nie zawsze osiągniesz to, co chcesz, może nie osiągniesz tego celu, który gdybyś był bardziej perfidny albo na przykład bezwzględny, byś go osiągnął, ale gdzieś na koniec dnia wydaje mi się, że będziesz miał przyjemne poczucie, że no masz ten skarb w sobie, nie?
0: Moulin Rouge, ach, paryski kabaret mi się teraz przypomniał. Śmiało można zatańczyć kankana.
1: No jest taka siekiera, ta płyta jest tak skonstruowana, że jak dojdziemy do końca, to nam wyjdzie taki jasny obraz, ale na tą chwilę trzeba powiedzieć, że utwory troszeczkę idą na zasadach takiej kontry, czyli śpiewaliśmy o diamencie, a Moulin Rouge dotyka powierzchowności, która jest dookoła nas, że możesz nie nabyć umiejętności wchodzenia w głębokie relacje, to Moulin Rouge możesz tak zahuczeć te emocje i ta piosenka też jest taka hucząca, mocna, ten język francuski jeszcze specjalnie został dorzucony, żeby jeszcze wzmocnić po prostu ten element.

0: znasz język francuski?
1: Absolutnie nie. Nie znam języka francuskiego, słuchaj, ale tak się uparłem, bo lubię język francuski, więc się uparłem, że jeden z utworów, który będę wykonywał kiedyś w przyszłości, będzie miał właśnie język francuski. No więc to się jakoś tak fajnie nam tutaj powiązało z samą estetyką Moulin Rouge i to, co powiedziałeś z kankanem i w ogóle z tymi skojarzeniami dookoła, czyli takiej rubasznej trochę zabawy. To jest takie wyczyszczenie serca do cna, ale w sumie niewiele potem pozostaje, nie?
0: Pozostaje nadzieja. Zrodzony z nadziei.
1: I teraz zaczynasz kombinować dobrze. Ta płyta właściwie i te poszczególne tytuły też wprowadzają nas w taką historię, że my się zmieniamy i najpiękniejsze w człowieku jest to, że się możemy zmienić. Jak ktoś posłucha Zrodzonych z nadziei, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie jest jakiś religijny utwór. Mm-hmm. Też nawet nie jest do końca utwór o Bogu w tym znaczeniu, o którym ludzie zwyczajowo myślą.
0: Choć tak może się wydawać.
1: Może się wydawać
0: po tytule tego utworu Zrodzony z nadziei, ale również i po okładce płyty.
1: Może się też tak wydawać, ale Godot cały czas powinien być takim drogowskazem i taką czujką, bo to też jest takie oddanie hołdu gościowi, który napisał coś naprawdę potężnego, nie? Bo jak obejrzy się, albo się przeczyta, powiedzmy, czekając na Godota, to się zobaczy taką genialną zdolność takiego języka bardzo wyczyszczonego z ozdobników i mówiącego wprost, jak strasznie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, poszukując po prostu tego Boga. Czymś innym jest, wiesz, mieć pewność, że On jest, a czymś zupełnie innym jest być nastawionym ciągle na taką obecność w tajemnicy jakby życia, nie? Bo ja właściwie to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że płyta ma taki przydźwięk trochę, że ktoś mógłby powiedzieć, że taki jakiś ultrakatol właściwie, nie? To tam jest, tam w nim drzemie, ale tak nie jest. Ja po prostu jestem człowiekiem, który, nie wiem czy to masz, ale lato, wyjdziesz sobie powiedzmy na polanę albo nawet w mieście, no w mieście to się nie uda, ale bo to musi być jednak...
0: Musimy wyjechać z betonowego lasu.
1: Tak jest i musisz spojrzeć w niebo i patrzysz w te gwiazdy. I po prostu...
0: Ja tak mam w nocy najczęściej. U mojej babci totalna wiocha, nie ma w ogóle świateł miejskich, nic, zero, wokół masz las. Wyobraź sobie teraz, że patrzysz w niebo i widzisz miliony, setki milionów gwiazd na niebie. No i wtedy czuję takie wewnętrzne katarzis delikatne i coś mi się też wydaje, że nie jesteśmy chyba w tym kosmosie sami.
1: I musi się tak, wiesz, podczepić pod tą energię, nie? Mm-hmm. I to obcowanie z tą energią, ty nie musisz tam sobie konkretyzować tych rzeczy, czy taka religia, czy taka, czy śmaka, czy w ogóle jakakolwiek religia. Wystarczy, że po prostu jako człowiek, jako taki ssak trochę, któremu jest dane doświadczyć inaczej, powiedzmy, tego nieba, kosmosu i gwiazd niż na przykład, nie wiem, żółwiowi, bykowi, po prostu nawet małpie, masz zdolność, nie wiem, może dzięki korze nowej, którą masz, złapać zupełnie inny namysł nad swoim życiem i nad całą resztą. I to jednak ciebie ustawia inaczej, wiesz, tak wibracyjnie do swojego życia, nie?

0: Sebastian Makowski, zespołu Ptaki, gościem Radia SK.
1: Ale ja.
0: Zazdroszczę ci włosów, ja ich nie mam.
1: Ale powiem ci, że już powoli czoło zaczyna wygrywać, jakby z całą resztą.
0: Do czego zmierzam? Czy lubisz czuć wiatr we włosach? Jak wieje.
1: Szkoda.
0: Jak wieje.
1: A, to cię mam, no rozumiem. Ale w sumie szkoda, że nie ma Piotra, bo on znowu jest Harlejowiec stary, więc no. Idealnie można by jego było zapytać o ten tytuł.
0: Wieje. Zaznaczę tylko, że to jest czwarty numer na waszej płycie Godot, zespołu Ptaki. Inspiracją był widok rozhuśtanej wiatrem żaglówki.
1: Akurat nie ja mam za sobą taką historię, że znajomy mnie zaprosił swego czasu na podróż na Bornholm. Zawsze pływałem takimi, wiesz, żaglóweczkami.
0: Pięknie po prostu, tam jest.
1: Ale w sumie ja pływałem zawsze, wiesz, w strefie jakby lądu, nie? I wydawało mi się, że jestem mocny, nie? My wypłynęliśmy i trafiliśmy w jedną stronę sztorm i w drugą było stronę sztorm. I ja przetestowany na wszystkich tam wesołych miasteczkach, bo uwielbiam w zasadzie wszelkiego rodzaju dziwactwa takie dynamiczne, wydawało mi się, że jestem mocny, ale wypłynęliśmy, cofnąć się nie mogliśmy, więc ja po prostu byłem wiecznie za burtą, już nie było czym, a jednak cały czas te sprawy były. Ja byłem tak wykończony i jeszcze do tego wszystkiego...
0: Wszędzie mnóstwo wody, a ty odwodniony.
1: A ja odwodniony, dokładnie, tak? Przed sztorm, słuchaj. Mieliśmy taką akcję tam, że już panowie zaczęli mieć takie aparaciki sobie tam wierzać na szyi, gdyby się tam, wiesz, wszystko powywracało, żeby była zdolność. Ale fajna historia pod tym kątem, że ludziom takim nowoczesnym, że tak powiem, nie jest do końca dane takie, wiesz, ekstremalne jakieś przeżycia. Na przykład na takiej żaglóweczce jesteś od lądu 5 godzin i tu 5 godzin, dookoła nic i naprawdę to jest opcja.
0: I nawet jak umiesz pływać, to i tak to ci nic nie pomoże.
1: Tak, bo jak zobaczysz tą falę właściwie, taką duże masy wody, które po prostu się przemieszczają, żaglówkę, która ma co chwilę odkrywaną i tą śrubę napędową, bo my nie mogliśmy już na żaglu płynąć, a silnik nam się też po prostu popsuł. To kręć się wokół tego powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to w sumie wracasz później taki, wiesz, ozdrowiały z wielu swoich kłopotów, wiesz, o co chodzi, nie? Że tobie się wydaje, że tu jest problem, tam jest problem. Tak naprawdę my dużo problemów nie mamy, jeżeli jesteśmy zdrowi, mamy co tam do gara włożyć.
0: Jak nie kapie na głowę, to jest najważniejsze. Tak. Jak jest zdrowie, no to też trzeba się cieszyć.

0: Czy ty jesteś z sierpnia?
1: Nie, jestem z kwietnia. Ale w sierpniu rzeczywiście bardzo często wracałem na chatę miastem.
0: Sierpień, czyli kolejny wasz numer, piąty na płycie Godot, to jest spacer po rodzinnym mieście. Często lubisz wracać w te rodzinne strony.
1: Lubię. Człowiek łapie taki sentyment do miejsca, z którego pochodzi. Jestem z Bydgoszczy, a przez to, że mieszkam w takim trakcie, że mogę sobie wracać bulwarem Brdy, rzeki bydgoskiej, to

Podejrzewam, że każdy, kto wraca z swojego miasta ulicami, wiesz, gdzieś tam osiedlami, ma te swoje jakieś tam zaułki, przejścia, ma dokładnie podobne stany i wie, o czym mówię, nie? Że jeżeli pójdziesz, tak się zanurzysz sam w sobie, to masz taką przyjemność łażenia po swoich kątach.

0: Jak byłeś młodym chłopakiem, latałeś w krótkich spodenkach, o czym marzyłeś?
1: Wiesz co, nie miałem chyba jakichś marzeń, wiesz, zmierzających w kierunku na przykład za 10, 15, 20, 30 lat.
0: Będę śpiewał w rockowej kapeli.
1: Nie.
0: Nie.
1: Mm-mm, absolutnie. Bo ja jestem chłopakiem, który grał na gitarze akustycznej od samego początku. Ja nie byłem z tych, którzy kupują gitarę elektryczną i na parze Henriksa. Byłem z tych, który zaczyna grać na gitarze, nie dlatego, że mi ktoś ją kupił, tylko moja siora, bo mam dwie, dostała od babci na przykład w prezencie gitarę i to ja jej podkradałem, a ona raczej tam za bardzo nie grała. Potem w konsekwencji chciało się grać na tej gitarze, więc grałem na ulicach. I to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem. Mm-hmm. Jeździłem sobie do Torunia, do Trójmiasta często przyjeżdżałem.
0: I dużo można było wyciągnąć kasy z takiego grania?
1: Wiesz co, w tamtym czasie to byłem, wiesz, szczęśliwy, no. Co ci powiem, no dzisiaj bym powiedział, że to są małe kwoty, nie? Ale bywały sytuacje, już nawet później, to była dosyć konkretna kasa, nie? Jak się trafiło i przyjechało...
0: Parę stówek?
1: Ja już nawet tego nie potrafię przeliczyć, ale na dzisiaj powiedziałbym, że byłem w stanie przyjechać z racji tego, że moja mama pracowała na PKP, była pracownikiem PKP. Ja miałem bilet darmowego przejazdu, więc jako młody chłopak mogłem sobie pojechać gdziekolwiek, gdzie bądź, z tą gitarą i chętnie jeździłem właśnie do Trójmiasta, bo tutaj najwięcej się można było zarobić. I w Sopocie, na Monciaku, jak się, wiesz, to miałem taki, wiesz, futerał, otwierałem ten futerał, miałem taką swoją kartkę zapisaną, nie, że zbieram na piwo czy na coś, tylko miałem coś takiego napisane jak badam współczynnik wrażliwości. Miałem wzór na to, słuchaj, ilość przechodzących osób, ilość wrzuconych pieniędzy, więc to były komiczne sytuacje, wiesz, bo masa ludzi to łapała tak z przymrużeniem oka, ale były takie starsze jakieś panie, które przychodziły i patrząc, wczytując się w to wszystko, no chciały zdać ten egzamin, rozumieć, że ona ma jednak tą wrażliwość, nie? I tam wygrzebywały te ostatnie swoje miedziaki. No, cieszę się, że to miałem, że masz też taką historię opowiedzianą na różnych płytach, wydartą trochę z ulicy. To mi się akurat przydało i jestem tak jakby sobie wdzięczny za to, że nie spaniałem i w niektórych sytuacjach miałem wątpliwości, czy to robić. Właściwie to robiłem.
0: Sebastian Makowski z zespołu Ptaki w Radiu SK2. Rozmawiamy o najnowszej płycie Godot, Małpi Gaj. Numer 6. Lubisz skakać po drzewach.
1: Wiesz co, zdarzało się.
0: No.
1: Nawet przechodzić z brzozy na brzozę. Ja jestem takim, wiesz, chłopakiem prowincjonalnym, uwielbiam właściwie wieś. Za młodu mieliśmy taką zabawę z moim kumplem Romanem. Bardzo często na brzegach lasu są takie elastyczne drzewka i można...
0: Samosiejki tak zwane.
1: I można je bardzo mocno nagiąć do kolejnego drzewa, więc oczywiście można było się przemieszać z drzewa na drzewo, dopóki nie pomylisz tego z sosną i na przykład nie złamiesz tego czubka i po prostu nie polecieć prosto na łeb. I takich historii kilka mieliśmy, ale akurat Małpi Gaj jest zupełnie o czymś innym. Znaczy, chcieliśmy ucelować w taką metaforę, aby się za bardzo nie przejmować tym, co się dookoła nas dzieje, a szczególnie w polityce, bo zawsze wydawało mi się, że żyłem w przeświadczeniu, że powinniśmy mieć jakąś taką czynną, aktywną zdolność wypowiadania się o pewnych sprawach, żeby kształtować tą rzeczywistość dookoła nas, ale zobaczyłem przez ostatnie, powiedzmy, takie 7 lat, co jednak z nami robi trochę polityka. Z ludźmi zobaczymy, jak się bardzo mocno konfliktujemy, że nie mamy zdolności operowania taką wyświechtaną tolerancją, o której tak często dużo mówimy, a jednak się za to łby bierzemy. Jakoś tak nas bardzo mocno rozgrywają, mam wrażenie. I z prawa, i z lewa. I dlatego Małpi Gaj został napisany po to, aby mieć tą zdolność życia swoim prywatnym marzeniem i tak iść przez życie. Idź, zagłosuj, jak potrzebujesz w sprawach polityki, ale jednak bądź przytomny i nie daj się rozgrywać.
0: Bo to, co jest najważniejsze, to miłość, a można ją odnaleźć w takim miejscu, jak jaskinia, załóżmy. Jaskinia, czyli numer 7 na płycie Godot.
1: No i tutaj dotykasz, wiesz, takiego już bardzo fajnego, wrażliwego momentu na tej płycie, że pierwsze miejsce, gdzie się kojarzy nam jakby kolebka ludzkości, to jest właściwie jaskinia, nie? No. Teraz sobie tak wyobraź sytuację, że dawno, dawno temu, tak się cofając nawet paleontologicznie w tył jakby ludzkości, zaczyna się pojawić taka architektura trochę duszy, nie? I architektura też emocji. I myślę sobie, że tamta bliskość się rodziła jako pierwsza. Mieliśmy zdolność odpalić tam to ognisko i, nie wiem, kogoś przytulić, nie tylko do takiego zmysłowego zaspokojenia swoich potrzeb i być może ta bliskość, to uczucie, tam rodząc się, jako jedyne daje ci formę satysfakcji i spełnienia, bo

kimkolwiek byś nie był, jakąkolwiek rzecz w życiu byś nie robił, czy będziesz dziennikarzem, muzykiem, hydraulikiem, stolarzem, dyrektorem i tak dalej, będziesz biedny, bogaty, raz tak, schorowany czy nie, ale jeżeli będziesz miał cały czas silnie obecną bliskość kogoś i miłość, to nigdy nie powiesz na koniec, że to życie było złe i zmarnowane. Nie będziesz żałował niczego.

0: Może to, co teraz powiem, będzie trochę smutne, ale kiedy człowiek umiera, nie chce tych pieniędzy, tych pucharów, tych wszystkich płyt, tych gitar, które miał. Tak naprawdę całe nasze życie, które prowadzi do jednego, bo wszyscy, wiadomo, spotkamy się w jednym punkcie, to w tym samym punkcie będziemy oczekiwać tylko jednego, drugiego człowieka, powrotu do tej jaskini, czyli do tej prawdziwej, czystej miłości.
1: Tak jest. Szkoda było zmarnować to, co powiedziałeś, że jaskinia też jest takim efektem trochę artykułu, który dawno temu przeczytałem. To był artykuł spowiednika, który po prostu trafia do miejsc, gdzie ludzie są już w opiece paliatywnej albo w hospicjum i rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne życia. Te role, które nam jakby świat daje, życie daje, one są po to, żeby wypełnić tą grę, na którą się umówiliśmy, że mamy to życie, mamy ten świat, żeby on jakoś szedł do przodu, z postępem się rozwijał, no to mamy pewnego rodzaju rolę. Czyli ktoś jest tam dyrektorem, ktoś jest artystą, ktoś jest, ma jakąś inną funkcję, ale potem właśnie, jak powiedziałeś, wszyscy trafiamy w jedno miejsce. Ten spowiednik powiedział, że wszyscy jakkolwiek różnie oceniają swoje problemy, to na końcu przewija się ta jedna myśl. Zmarnowałem za dużo czasu na te rzeczy, które w tej grze były niby istotne, niby. Mhm. Ale każdy, wiesz, w sumie nic by nie stracił, gdyby odpuścił trochę pewne rzeczy, nie?
0: A mógłby nawet więcej zyskać.
1: Mógłby jeszcze więcej zyskać, ale największym elementem to jest strata taka czysta w bliskości. Jesteśmy coraz bardziej samotni, więc jest jakiś ubytek w nas, czegoś nie zauważamy bardzo ważnego, co powoduje, że do takiego wniosku dochodzimy. I o tym jest stupor. Bo stupor jest właściwie historią gościa, który jedzie samochodem, staje na światłach, jest czerwone, zapala się zielone i on nie jest w stanie ruszyć po prostu z tego miejsca. Mimo, że ten strumień życia go popycha dalej, bo on...
0: Dlaczego nie chce jechać, skoro ma zielone?
1: No właśnie. Tam też jest odwoływanie do miłości w refrenie takiej miłości nauczonej od mamy. Ma właściwe kierunki nadane, ma właściwe źródło w sobie, ale nie potrafi jakby w to życie wejść z taką prawdą, którą wyniósł z domu, czyli z miłością, która właściwie powinna w nim kwitnąć i się przejawiać także w relacji, nie wiem, z kobietą albo na przykład mieć poczucie takiego szczęścia i spełnienia, że jest we właściwym miejscu jakby w swoim życiu. Gdzieś w tym wszystkim, w tej grze bardzo często popełniamy błąd i to jest tego rodzaju jakby taka próba wrzucenia namysłu w tym utworze stuporu.

0: Świat wydaje ci się, że stanął na głowie, wywrócił się do góry nogami, jak teraz patrzysz na to wszystko. Kiedyś, żeby umówić się z dziewczyną, doznać tak zwanego pięknego uczucia, którym jest miłość, trzeba było stać przed domem, czekać aż przyjdzie, trzymać w ręku kwiaty, a teraz wystarczy wejść na Tindera, załóżmy. Czy przeraża cię to, że chcemy, żeby w życiu było nam łatwiej, ale czy jest nam dzięki temu lepiej?
1: O, widzisz, to jest bardzo ważne. Dokładnie używasz słów, wiesz, tak jak mówisz, ten świat przyspiesza, nie mamy zdolności tego przetworzenia na tyle, aby ocenić ostatecznie, czy to jest dla nas dobre, czy nie. A zwróć uwagę nawet, jakie się sytuacje przytaczają, takie brudne przez internet, kiedy te historie po prostu mają taką w sumie niefajną ścieżkę kojarzenia tej miłości od najmłodszych lat. Młodzi dużo tracą, że nie mają tej zdolności takiego doświadczenia, jak my to mieliśmy, nie? Znaturalizowanego podejścia do tych rodzących się pierwszych mgławic, że tak powiem, w naszym serduchu, nie?
0: Tak, żeby na początku spotkało się ze sobą serca, żeby to było takie właśnie inne uniesienie, a nie od razu cielesne. Sebastian Makowski, płyta Godot zespołu Ptaki, no i 9 numer na tej płycie, tytułowy numer tej płyty, Godot. Jeżeli nie słyszeliście nigdy głosu Boga, to w tym numerze usłyszycie. To prawda?
1: To utwór absolutnie, wiesz, na zasadach takiej prowokacji, ponieważ rzeczywiście w pierwszej zwrotce mówi sam Bóg, ale to jest pokazanie właściwie w tym utworze, że jeżeli już próbujemy o czymś myśleć, próbujemy tego dotknąć, to robimy to tylko takim językiem, jaki jest nam dany. I wiesz, pewnego rodzaju tradycje, kultury pozwalają nam tej tajemnicy dotknąć, a więc to jest taka próba skorzystania z tego języka w zwrotkach, tylko po to, żeby wyśpiewać w refrenach swoją postawę. Chyba nawet nie tylko też swoją, bo właściwie mało mówimy dzisiaj o Piotrze Łukaszewskim, a to też trzeba dwa słowa powiedzieć. Tak. Produkował tą płytę i wspólnie ją w jakiś sposób prowadziliśmy na poziomie takim wrażliwościowym i przy tym utworze obydwaj stwierdziliśmy, że w sumie najlepszym tytułem dla płyty będzie dlatego Godot, ponieważ my wszystkimi utworami zmierzaliśmy do tego Godota. Człowiek po prostu jako istota taka szukająca cały czas sobie tam ścieżki takiej życiowej, ostatecznie zaczyna siebie porządkować, kiedy dostrzega jednak swoją małość w kosmosie, że mamy oczywiście ambitną drogę rozwoju, ale w pełni ludźmi się stajemy wtedy, kiedy mamy taką zdolność, aby dotykać tej tajemnicy w sposób piękny. Tak jak wracamy do tej twojej polany, tego lasu, o którym mówiłeś, że wychodzisz i spojrzysz w niebo, nie wiem, u babci, to masz takie głębokie, wypełniające ciebie poczucie obecności i uważności, jakby, rozumiesz? I to jest takie coś, co ci wystarcza. Już nie musisz powiedzieć, kto to jest, ale już jest tym silnym stanem. I ten Godot właściwie do tego nawiązuje o tyle ciekawie, że czekając na Godota, ta postać jest nierzeczywista i wątpliwa, to w naszym przypadku akurat ona jest tak wyśpiewana z dużą wiarą i nadzieją. No więc 9 utwór Godot.

0: dziewiąty godot, ale żeby do tego godota dojść, żeby go doświadczyć, żeby go zauważyć, żeby go poczuć w sobie, to przez to życie trzeba przejść na słodko i przez piekło.
1: Przez piekło. No i to w zasadzie, wiesz, domyka nam tą całą historię w sposób, wydaje mi się...
0: Tu jest ten dot, czyli ta kropka.
1: Ta kropeczka, zgadza się. Cokolwiek bym tutaj dużego nie próbował rzeźbić i opowiadać, to być może się na końcu okazać, że wiesz, ja się dzielę swoim snem, bo ta piosenka na słodko przez piekło fajnie się tam według mnie kończy, ponieważ opowiadam tam szumnie, co nie zrobię, jakiej postawy bym tam nie miał, to wiesz, jestem skłonny tą postawę mieć, jestem skłonny twierdzić, że w niej wytrwam, dopóki mnie jakby nikt nie obudzi, nie? Mam ileś tam miliardów ludzi, każdy ma jakiś tam pomysł na to życie, każdy ma odpowiedź na tą tajemnicę, co tam nami czuwa być może, każdy z nas ma tam swój sen, nie? I my tak się dzielimy trochę tym snem, trochę dzielimy się tym poglądem na różne rzeczy i może się okazać, że się wszyscy mylimy, nie?
0: Komu dziękujemy? My tutaj rozmawiamy z Sebastianem Makowskim, ale tak. Przecież jeszcze do tego cudownego dziecka, jakim jest ta płyta Godot, przyczynili się również i twoi tak. kumple z zespołu. Tak.
1: Ta płyta jest o tyle fajna, że wiesz, ona jakby się rodziła w taki sposób fraktalny. Ona się pojawiała nie z jakimś tam grubym planem, tylko to po prostu rosło cały czas i my sami ją obserwując, widzieliśmy jakieś takie zaskakujące dla nas historie.
0: Bo no bo to jest płyta, którą pisało życie.
1: Naprawdę, tak? W tym przypadku ta historia się przetoczyła. Na płycie też bierze udział syn Piotra Łukaszewskiego, Mikołaj Łukaszewski. Chłopak, który do kolana mi sięgał, kiedy graliśmy koncerty jeszcze w tamtym czasie. Wchodził czasami na scenę z taką atrapą gitary, udawał, że gra.
0: Mikołaj
1: Łukaszewski. No, jak ktoś tam cierpliwie sobie wytropi to na YouTubie, jest taki koncert, gdzie Mikołaj wchodzi w Pruszczu bodajże Gdańskim i gramy Zaklęty Dom i stoi taki mały, wiesz, gzup, gra i teraz na Poland Rocku jako już normalnie muzyk tego zespołu, świetny gitarzysta, stoi i gra Zaklęty Dom, podpięty pod piec.
0: Ojciec z synem.
1: Ojciec z synem, mówię ci, petarda w ogóle. Historia, wiesz, naprawdę wzruszająca. Przy czym oczywiście też Marcin Kłosowski, basista, który nagrał wszystkie linie basu. Gra z nami teraz i pewnie będzie grał też również koncerty Konrad Ciesielski. I oby nam przyszło też grać w takie koncerty, w którym będzie można odpalić Hammonda, to wtedy będziemy zapraszać jeszcze osobę, która też nagrała tutaj świetne partie klawiszowe. Mariusz Neyman.
0: Zapraszamy również na media społecznościowe, bo macie, prawda? Tak, Instagram i Facebook.
1: I tam śledzić wszystko, jeżeli będą jakiekolwiek koncerty, no to będą tam ogłaszane, więc zachęcamy jak najbardziej.
0: Tam również dowiecie się wszystkich szczegółów na temat płyty Godot, bo tam również są wrzucone odpowiednie posty na ten temat. Jeżeli chcielibyście oczyścić swoją duszę, to powiedzieć wam muszę, że do odtwarzacza trzeba wrzucić ten oto krążek Godot, formacja Ptaki, a ja miałem przyjemność rozmawiać z frontmanem Sebastianem Makowskim, któremu serdecznie dziękuję za spotkanie.
1: Również dziękuję.
2: Magazyn muzyczny.
0: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
3: Wow. Jejku, jak się tego słucha, wspaniale.
0: Ukrainie Lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
3: Magda.
0: Aby do ciebie mówić?
3: Madzia Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
0: No to w takim razie, Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
3: No pewnie.
0: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
3: Tak.
0: Tak? Ja tak. również.
3: I było
0: ja również.
3: Super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
0: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
3: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
0: Czyli nie kulturystyka.
3: Nie. Zupełnie nie.
0: Ale lubisz uprawiać sport?
3: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę. Także wow.
0: A jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
3: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem czy cztery, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane chyba takie disneyowskie produkcje.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
1: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja
1: wiem, jak
0: skrzypiec
1: trzymać...
0: w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
0: a twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście to, co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne. Zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, i pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze? Mhm. Jak to było? Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki, tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Bo w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
0: tutaj
1: słuchałam
0: dopiero trzeba
1: rapsów.
0: Intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę, ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, nowa generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Mirakulum i Biedronka?
1: Mirakulum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Mirakulum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo.
1: To miał być mój prawdziwy dom, lecz

0: Nawet może być coś tam, coś tam inne na po prostu tej
1: chcę głosów. Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepczę raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie, ty to robisz od 11 roku życia.
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mm-hmm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałaś.
1: No,
0: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali.
1: Tak,
0: na casting.
1: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się.
0: Tak. Naprawdę jest. Dla ciebie?
1: Tak. No właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Mm. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. Mm-hmm. W spektaklu była taka sytuacja, że...
0: Akademia Pana Kleksa.
1: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach podwieszeni pod sam sufit. Mm-hmm. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
0: nie mogłaś ich wypiąć.
1: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakałapućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Ręką?
1: Tak, coś takiego.
0: Okej, falujące ręce.
1: Tak, falujące ręce.
0: Pionie.
1: I ona do mnie tak tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
0: No
1: i biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym
0: mówił. Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
1: Tak.
0: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
1: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
0: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
1: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
0: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak.
0: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach, czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
1: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
0: Kora.
1: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
0: chyba
1: się takiej.
0: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
1: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły
0: mnie
1: dreszcze.
0: Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego, 2024 rok, wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie, aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie zyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
0: jesteś
1: i mam
0: osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
0: Będzie i miłość tutaj. Chyba i, jeszcze.
1: No i o tak, no to, no. To jest właśnie główny
0: cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2. W lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy
0: materiał. To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie
1: zapraszam.
0: Informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
0: No to ty ja bądź tą trzecią.
1: Tą swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć cię

0: Hule pimy dziś bałwana. No chyba, że...
1: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to.
2: Anka, idź w sobie.
1: Tak dawno nie widziałam cię.
2: Anka,
1: nie
2: idź w sobie.
1: No nie, to Anka. Cześć.
2: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: SK2 Łódź.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.